0: podjąłem decyzję.
1: Co? Co?
0: Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe.

Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pak.

dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył i gdy szedł po gnoju.

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk. Kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Wprawdzie ja zapowiadałem jakiś czas temu, że będziemy robić często wyprawy w odległe miejsca i poznawać ten Kościół nie tylko europejski, ale przede wszystkim Kościół w egzotycznych krajach. No, dzisiaj jednak chciałem zrobić wyjątek. Z jakiego powodu? Otóż no i ja od jakiegoś już czasu nosiłem się z taką myślą, żeby poświęcić jakąś audycję jakiemuś wybranemu tematowi z historii Powstania Warszawskiego. Trudno jest zrobić program, tak, nie związany bezpośrednio kalendarzowo z Powstaniem Warszawskim, więc będzie dobra okazja, by chwilę pomyśleć o jednym z bardzo wielu ludzi, którzy oddali swoje życie w czasie Powstania Warszawskiego, a zarazem przedstawicielu Kościoła, kapłaństwa katolickiego, błogosławionym księdzu Józefie Stanku, pseudonim Rudy. Moim Państwa gościem jest pan Jacek Kałużny z Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Witam serdecznie.
2: Witam, witam Państwa, witam Pana.
1: No i tak, mamy to powstanie, dużo się o tym mówi, dużo się pisze. Proszę powiedzieć ze strony człowieka z wewnątrz, z Muzeum Powstania. Za dużo, za mało, czy w sam raz mówimy o powstaniu?
2: Ja jestem głodny historii. Dla mnie to będzie zawsze za mało, chociażbyśmy bardzo dużo o tym mówili. Na tym punkcie troszeczkę jestem odchylony chyba w tą taką stronę. No chyba z mojego punktu widzenia, chyba tak jak każdy warszawiak chce, żeby o tej Warszawie i o tej jej historii mówić jak najwięcej. Powstanie warszawskie jest takim kawałkiem historii Warszawy bardzo tragicznym, ale dla mnie bardzo dumnym i takim, gdzie trzeba o tym jak najwięcej mówić i jak najczęściej. Bo chciałem tylko zauważyć, tak mnie się wydaje, że Powstanie Warszawskie to nie była bitwa o Warszawę. To była bitwa o Polskę. Bo wiedzieliśmy, co się ze wschodu zbliża, kolejna okupacja. Po tym, że wiedzieliśmy, dwójka, czyli nasz wywiad wiedział, że nas sprzedali nie w Jałcie, nas sprzedali już w Teheranie 1943 roku. Tam były karty już rozdane. Także Powstanie Warszawskie było takim krzykiem, po prostu albo ta Polska będzie, albo będziemy republiką. I pięknie wpisuje się w to Kościół, księża, kapelani. Ich rola w tym trudnym dla nas czasie była w ogóle nie do ocenienia. Jak o tym człowiek mówi, to aż dreszcze biorą, bo ja o tym mówić nie mogę spokojnie. Pracuję w muzeum od początku i tak się akurat złożyło, że dyrektor mi zaufał i ze swoimi synami staram się zajmować kaplicą w Muzeum Powstania Warszawskiego. Dbamy o prawe mszy.
1: A zaznaczmy, że jest to kaplica pod wezwaniem
2: błogosławionego księdza Józefa Stanka.
1: Czyli bohatera naszego dzisiejszego spotkania w obrazach z historii Kościoła. Panie Jacku, zanim przejdziemy już do powstania, już do tych najbardziej dramatycznych wydarzeń,

0: Zastanówmy się chwilę nad tym, co było przed powstaniem, czyli czasami okupacyjnymi. Kościół, jak i cały naród polski znalazł się w wyjątkowo trudnym położeniu. Tak? I przedstawiciele Kościoła na terenie całej Polski, no tam, gdzie mogli, tak? Wschód tutaj był w daleko cięższym położeniu, czyli te obszary włączone do Sowietów, ale w Warszawie, w Generalnym Gubernatorstwie zaczęły powstawać struktury podziemnego państwa polskiego, podziemnej armii polskiej, no i siłą rzeczy musieli być kapelanowie, prawda? Kapelani włączali się do tych struktur.
1: Tak, i pięknie Kościół się w tym odnalazł, bo ten czas okupacji, który dotknął nas chyba najboleśniej w Europie, dotknął chyba każdą polską rodzinę. I naprawdę łatwo wtedy było zwątpić, że znowu stracimy Polskę. Wtedy zniknęła na 123 lata. Teraz nie wiadomo było, co to ma znaczyć, bo 1 września Niemcy, 17 Sowieci, znowu Polska znika z mapy Europy. I tworzy się polskie państwo podziemne. Struktura niespotykana w Europie, bo jeżeli ktoś powie, że w Polsce istniał ruch oporu, to najdelikatniej mówiąc mija się z prawdą. Ruch oporu to był we Francji. Natomiast u nas wszystkie struktury państwa działały, tylko od razu polskie państwo podziemne. Mieliśmy własną delegaturę na kraj, podziemny parlament, szkolnictwo, sądownictwo i także chciałem tylko dopowiedzieć, że 30% młodzieży w podziemu zdobyło wykształcenie. To jest rzecz no, niesamowita. I pięknie się w to wpisuje Kościół. Dlatego też jeszcze tak sobie znaczę, że w połowie 1941 roku komendant główny Armii Krajowej, Grot Rowecki, powołał na naczelnego kapelana Armii Krajowej Tadeusza Joachimowskiego, pseudonim Budwicz. Także tą decyzję zatwierdził biskup polowy Gawlina, mianując go naczelnym kapelanem sił zbrojnych w kraju. I ta decyzja zaważyła na późniejszych losach Kościoła, który starał się być tam, gdzie jest potrzebny. Już nie mówię o działach partyzanckich, ale to tajne nauczanie. No, mieliśmy cudnych księży, którzy potem właśnie w powstaniu jakby wieńczą swoją pracę, która na bieżąco odbywała się w czasie wojny. Przecież trzeba to zaznaczyć, że księża nie tylko pomagali Polakom, ratowali Żydom życie, ukrywali dzieci, pomagali jak mogli. Przecież taki ksiądz jak Godlewski w parafii Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim ponad setkę Żydów ukrywał w swoim kościele. Załatwiano im papiery, organizowano pomoc, która po prostu jest no, na skalę niebywała. Dlatego chciałbym, żeby pewne osoby, już ja dotknę nie tylko księży, ale osoby takie jak pani Zendlerowa, która uratowała ponad 2,5 tysiąca dzieci, chciałbym, żeby jednak o niej wspomniano, uczono, no nie dostała Nagrody Nobla. Ale mój Boże, tak pięknie, jak ona się znalazła, to tak jakby się wpisywała, że jest jednym z tych kapłanów. Dlatego chciałbym też dotykać ludzi, którzy dzisiaj są czasami zapomniani. Książę Adam Sapieha. No przecież tak piękna postać. Dlaczego w szkołach o niej się nie uczy? Dlaczego...
0: Tu wyjaśnijmy może książę Adam Sapieha, ale był to zarazem książę Kościoła, prawda?
1: To jest piękna postać.
0: Arcybiskup krakowski. Właściwie taki, nazywano go często interreksem, czyli takim nieoficjalnym zastępcą króla, bo on był tu w kraju przywódcą duchowym Polaków.
1: No, Niemcy mieli wobec niego respekt, także postać szalenie ciekawa, w ogóle bardzo ciekawa. Powiem tak, dzięki nim mieliśmy Ojca Świętego. Chciałem to powiedzieć. I też są takie ciekawe wątki, tylko gdzie o tym poczytać. Dzięki jego koneksjom, chyba Kraków i Częstochowa też to zawdzięczają. Mamy zabytki, są oni zniszczone przez jego koneksje, to jest strasznie ciekawa. A jednak, powiem tak, czasem o tym wspominam, jeżeli Kościół ma jedno nazwisko w ciągu wieku, to jest wielki honor. A polski Kościół przynajmniej 4 takie nazwiska. Sapieha, Wyszyński, Wojtyła. I to, jak człowiek no, patrzy, to są postacie takie, no gdzie po prostu, no, dzięki Bogu mieliśmy ich tutaj w Polsce i chcemy o nich wspominać. No, przynajmniej w muzeum no, staram się też dotykać tego tematu, żeby one nie uciekły.

0: Wspomnijmy teraz o głównym bohaterze naszego dzisiejszego spotkania, czyli o księdzu Józefie Stanku. Jakiś rys biograficzny, bo przecież zanim zakończył swój żywot w bardzo dramatycznych okolicznościach, zanim został błogosławionym Kościoła, a być może w jakiejś przyszłości także świętym, no jakaś jego historia była.
1: Ksiądz pochodził z rodziny, gdzie wychowanie stanowi jakby podstawę.
0: On na Podhalu się urodził, tak, z tego co pamiętam.
1: Tak, znaczy powiem tak, że zauważyłem, że tam, gdzie jest skromne wychowanie, gdzie jest rodzina uboga, gdzie jest raczej, no biednie powiem tak, to tam wartości duchowe stanowią jakby moralny kręgosłup w tej rodzinie. I ksiądz wyrasta z takiej rodziny, ale to już zauważyłem, że to nie tylko on. Wiele osób, które potem jakby są jakby przewodnikami dla innych, wychodzą z rodzin, gdzie wartości nie były na ścianie, Bóg, honor, ojczyzna napisane, tylko te wartości jakby chowano tam, gdzie najgłębiej. I one były no, pielęgnowane, a potem przekazywane innym. Łaprzeniżne, to jest, ksiądz się urodził 4 grudnia 16 roku w diecezji krakowskiej. Dlatego wstępuje potem do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.
0: Czyli
1: Pallotyni.
0: Księża Pallotyni.
1: Tam nowicjat, studia seminaryjne otrzymał tam.
0: Tu warto zaznaczyć, że on trafił do seminarium w podwarszawskim Ołtarzewie,
1: tak,
0: o którym
1: tak.
0: Niedawno też rozmawialiśmy w obrazach z historii Kościoła. Przy innej zupełnie okazji, przy okazji opowieści o zgromadzeniu księży Pallotynów.
1: Tak samo no, powstanie go zostało w Warszawie. Dlatego już w Ołtarzewie no, nie mógł też wrócić, nie mógł się gdzieś przemieszczać, jak się zaczęły walki, dlatego był, no, jakby to powiedzieć, po cywilnemu, żeby zorganizować, no ksiądz to jednak inne, odbiera się, inaczej się go widzi, jak ma sutannę, no i postarano się zdobyć tą sutannę, bo to przecież był na chorzej, ale on od razu wciąga opaskę i to jest...
0: Ale co on robił wcześniej, przed wybuchem powstania? Czy on funkcjonował tutaj także w strukturach podziemnych?
1: Tak, on był w ogóle, oczywiście, i tutaj on się bardzo się udzielał i stanowi jakby przykład księdza kapelana, który dla tych, którzy wtedy potrzebowali w tym okresie pomocy, jakby no stanowi jakby, jak to powiedzieć, tak, żeby tak spróbować to tak po swojemu, a zarazem tak, żeby to odczytane dobrze, że po prostu ksiądz był takim duchowym opiekunem podziemnej Warszawy. O, może tak bym powiedział. Może to nie jest takie bardzo, bardzo oddające, ale on właśnie najpierw, zanim właśnie powstanie nastało, to jest cała budowa, to jest ta konstrukcja tego księdza, potem jakby uwidacznia się, jego cierpienie jest jakby uwieńczeniem jego pracy w Warszawie. Naprawdę on był szalenie szanowanym przez swoich zwierzchników, bo zauważono, że jest bardzo odważny, bardzo oddany, bardzo lojalny. I tutaj jakby odnajduje się pięknie w tym czasie takim pogardy dla wartości, dla tego, co stanowi jakby jądro tego, co Niemcy starają nam się tutaj wyplenić.
0: On był jeszcze stosunkowo młodym człowiekiem, prawda? Kiedy okupacja zaszła. On planował, zdaje się, studia dalsze, rozwijanie swojej wiedzy teologicznej i filozoficznej. Z tego, że gdzieś wyczytałem, przygotowując się do audycji, że on bardzo dobrze znał język niemiecki.
1: Tak.
0: Posługiwał się bardzo dobrze niemieckim.
1: To mu w wielu sytuacjach pomogło. I to było wtedy bardzo, bardzo, no, takie, no, czasami ratujące życie, no, bo

0: Z tego, że gdzieś wyczytałem, przygotowując się do audycji, że on bardzo dobrze znał język niemiecki.
1: Tak, tak.
0: Posługiwał się bardzo dobrze niemieckim.
1: To mu w wielu sytuacjach pomogło i to było wtedy bardzo, bardzo, no, takie, no, czasami ratujące życie, no, bo

0: ksiądz też miał doświadczenie ze swoich stron rodzinnych. Przecież tam o tym, że zostaliśmy zaatakowani przez Niemców, jak i przez Sowietów, wszyscy o tym wiemy. Ale od dołu nas przecież zaatakowały 4 dywizje, no to Słowacy, to o tym się bardzo rzadko mówi. Jeszcze się rzadziej mówi o tym, że czwartym naszym wrogiem była 5. kolumna, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, gdzie gotowe listy były polskich patriotów, tych, którzy brali w powstaniach oraz księży, którzy się angażowali, którzy... Ja zauważam jedno, naród się raz, że się morduje od inteligencji, ale naród się też morduje od strony tych osób, które mogą za sobą pociągnąć kogoś. Dlatego...
1: Nazywa się to fachowo liderzy, tak? Liderzy opinii i Niemcy, no tak jak pan mówi, zupełnie świadomie postanowili pozbawić naród nie tylko tych faktycznych przywódców politycznych, tych, którzy mogliby od razu chwycić za broń, ale tych, którzy nawet potencjalnie staliby się takimi liderami, na których reszta narodu patrzyłaby, no to Warszawa dotknięta przez tą straszną akcją AB, tak, niszczenie według tego, nazwijmy, okrutnego rozdzielnika.

0: Palmirach ginie akurat wtedy Kusociński, Rata i Niedziałkowski. Ja tylko proszę zwrócić jedną uwagę. Oni nas mordowali równolegle, bo na przykład w Katyniu zginęła tam jedyna kobieta, córka generała Dowormusickiego.
1: Pilotka.
0: Pilotka. Pani pilot, a jej siostrę Niemcy mordują właśnie w Palmirach. I to właśnie jest odpowiedź. Proszę zwrócić uwagę, jak Palmiry. Przecież mordują tam nocami. Zaczęli od harcerzy, zaczęli i potem politycy, no i potem ci, co mogą, nawet tam szachistów wymordowali. Jedyny film, który o tym opowiada, co prawda kręcony za czasów komuny, ale
1: Polskie Drogi.
0: Polskie Drogi. Tak. Mój Boże, to jest też tam mowa też o tym, jak były dzieci polskie wywożone do zniemczenia z Zamojszczyzny. Na innym filmie się z tym nie spotkałem. Można mieć do takiego filmu zastrzeżenia. Oczywiście, że tam jest taka naiwność i tak dalej, ale jest to pięknie pokazany obraz. Szkoda, że teraz, no był teraz czas honoru, ale szkoda, że młodzież jest bardzo głodna tego tematu. Pracując w muzeum, na co dzień się z tym spotykamy, że czasem oni sobie nie zdają sprawy, że tak mamy piękną historię i tak dumną.
1: No piękną, ale chwilami też tragiczną.
0: Tragiczną, oczywiście, że tragiczną, ale taką piękną w sensie dumy, że my się nie mamy czego wstydzić. Oczywiście, że tragiczną, ja tutaj przed tym

0: jest taki cytat, może nie do końca przeze mnie udany, ale wiem, że nawet ci, co byli przeciwni powstaniu, to wiedzieli, że to jest nie do zatrzymania. Bo nawet przecież Sowieci nawoływali przez radio, prawda, że powstańczy. Także tutaj, owszem, straciliśmy miasto, straciliśmy tych warszawiaków, tą krew taka, która płynie, to jest dla nas najcenniejsza. Zawsze ginie młodzież i inteligencja. Ale tak się zastanawiam. Oczywiście historycy nie powinni gdybać, ale co by było gdyby? I paradoksalnie, czy nam czegoś sami Niemcy nie zawdzięczają? Jakby się tak Sowieci przespacerowali po tej Europie, gdzie oni by się zatrzymali? No to jest...
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po krótkiej przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy o księdzu, błogosławionym księdzu Stanku, pseudonim Rudy, ale tak naprawdę w ogóle o kościele, o kapelanach, o księżach w czasie powstania warszawskiego, w czasie poprzedzającym to powstanie. Mamy, wspominał pan już przed przerwą, takie filmy historyczne, Kolumbowie, który to film, właśnie miniserial, opowiada o czasach okupacji i powstaniu warszawskim. Ostatnio jest Czas honoru, cieszył się sporą oglądalnością. W wielu tych filmach historycznych mamy obraz Warszawy przed powstaniem i w trakcie powstania. I tam często pojawiają się sceny, podwórko kamienicy, czyli studnia, figurka Matki Boskiej, grupa większa czy mniejsza ludzi modląca się. Wnętrze kościoła albo nawet podziemia kościoła, duża grupa ludzi, ksiądz prowadzi modlitwę. Wszędzie się ten fragment przewija. Co więcej, to nie jest tylko chyba wymysł filmowców, bo jak się czyta pamiętniki, wspomnienia z powstania warszawskiego, to ten wątek modlących się ludzi, albo samych, albo kierowanych przez osobę duchową, jest dość częsty. Czy to rzeczywiście tak wyglądało? Czy rzeczywiście ten czas, no, dramatyczny był zarazem czasem takiego pobudzenia duchowego?
0: Niewątpliwe i wcale to nie jest przesadą to powiedzenie, jak trwoga, to do Boga. A gdzie mamy uciekać, jak trwoga? Poza tym życie religijne w czasie podłym, jaki był czas niemieckiej okupacji i sowieckiej, to jest czas wyjątkowy. To jest wzrost religijności. To jest oddawanie siebie w opiekę i uciekanie pod te skrzydła, które no po prostu stanowią jakby czasem jedyną ochronę. Przecież to nie tylko w Warszawie, w obozach koncentracyjnych przecież. Ten świat się ludziom załamał. Widzą przed sobą ścianę. No to co? To wtedy trzeba jakby poszukać tej opieki trochę wyżej. Przed powstaniem, jak i w powstaniu, kapliczki były wszędzie na terenie. Jak spojrzymy, na podwórku, w ścianie, z boku, były budowane często. Msze były odprawiane przecież w czasie powstania i w bramach, i już nie w kościołach, ale na podwórkach, tam gdzie ludzie mogli się spotkać. W ogóle to życie religijne to było też powodem, żeby się spotkać. Ludzie sobie nie byli obcy. Znali się. To nie to, żeby ach, tak strasznie tacy zdewociali, tylko po prostu to była, ja bym to powiedział, to była taka trochę inna wiara. Nie wiem, czy może bardziej dojrzała. Nie chcę jej oceniać. Ale to takie próba zaufania i powierzenia swojego życia, losu swojej rodziny, tej opiece boskiej, to jednak to było coś, co dzisiaj o tym łatwo nam mówić. Wtedy to był taki czas próby. Dzisiaj się kapliczki rzadko spotyka.
1: To znaczy właśnie, tutaj myślę, że ludzie, którzy na przykład znają Warszawę, ale tylko lewą jej stronę, nie do końca mogą sobie wyobrazić, jak ona wyglądała przed powstaniem, przed zniszczeniem. To po prostu inne miasto, tak naprawdę. I warto się przejść na starą Pragę, na tą starą część Pragi, obejrzeć sobie. W tej chwili tam trwają dość intensywne prace renowacyjne wielu kamienic. Jak budowano również po tej stronie, lewej stronie Wisły, gdzie tak jak pan mówi, dużo było tych studni, tak? Kamienice budowane w czworobok. I to od razu zmienia też relacje międzyludzkie. Ludzie się o wiele bardziej znali między sobą i wszędzie ten, czy to figurka Matki Boskiej, czy właśnie jakaś mała kapliczka wmurowana w ścianę, czy na środku tego podwórka. Możemy to wciąż jeszcze obejrzeć na starej Pradze.

0: Warszawa dzisiejsza jest jakimś cieniem tej dawnej Warszawy sprzed zniszczenia. To było inne miasto.
1: To było inne miasto. Dzisiaj Warszawa jest również piękna. Nie powiem, podoba mi się mniej czy bardziej, ale tak naprawdę jest to replika tego miasta zamordowanego wtedy tam w 1944 na oczach całego świata. Jeżeli staniemy na rynku Starego Miasta, proszę zwrócić uwagę, jak Państwo tak się dookoła się rozejrzymy, mimo że kamienice są przy sobie bardzo blisko, mają okna na różnej wysokości, różnią się kolorami. Jeżeli staniemy na Marszałkowskiej, to przecież tam, gdzie jeżdżą tramwaje, tam rosły domy. Nie ma w ogóle numeracji nieparzystej. Świętokrzyska była o połowę węższa. Moja rodzina pochodzi z Sieny 33. Także tam zupełnie teren jest nie do poznania. Jestem zaskoczony, bo byłem niedawno na Szczęśliwicach na Ochocie i przy nowym osiedlu jest zbudowana kapliczka. Chociaż Europa skręciła nie w tą stronę, proszę bardzo, i to jest nowo zbudowana i widzę, że ludzie dbają o to, bo powiem tak, nie wszystko, co dzisiaj jest takie trendy modne i co niesie ze sobą nowoczesność, to nie zawsze to jest po drodze z naszą historią, z naszą kulturą i tyle. I może warto dbać o to, co jeszcze mamy, a nie domy wyburzać. Jest tyle pięknych kamienic, które po prostu na moich oczach po tej stronie Wisły umierają. Nie po tej stronie, przepraszam, ja jestem po lewej stronie, bo jestem teraz na Pradze, tak. Ale ja mieszkam na Woli, także ginie taki świat, ja jem tej czerwonej cegły, dobrze, ale nie zawsze biurowiec czy jakiś megasam zastąpi ten charakter tego miasta. To się wszystko, ja wiem, że to się wszystko musi zmieniać, owszem, dobrze, ale jednak powinniśmy zadbać o to, co te mury ze sobą niosą. Często są ślady po kulach, często są miejsca takie, gdzie są po prostu nie do odtworzenia, to inne miasto nie może... Jeżeli pojedziemy do Paryża, do Pragi czeskiej, do Rzymu, dotykamy zabytków, które mają kilkaset lat. Zabytki w Warszawie mają niektóre lat 60, a zamek ma 30, to jest ta różnica. To miasto przeżyło swoją śmierć.
0: Przejdźmy teraz do opowieści o kapelanach powstańczych, o oddziałach powstańczych, no i o naszym bohaterze głównym naszego dzisiejszego spotkania, czyli księdzu Stanku. Gdzie on się znalazł w momencie wybuchu powstania 1 sierpnia?
1: On właśnie był w Śródmieściu, na Koszykach, potem tam były komplety, potem był na Chorze i tutaj, gdzie są siostry. Niesamowitą dla mnie sprawą jest, że czuł, że musi być tam, gdzie jest potrzebny. W związku z czym stąd się znajduje na Czerniakowie. I przechodził z powrotem do Śródmieścia, na Chorzą, żeby uzupełnić komunikanty, żeby zorganizowane też naczynia liturgiczne. Jak dla mnie ksiądz, nazwę go tak po męsku, facet naprawdę był wyjątkowo odważny i miał to coś, tą taką charyzmę. Ja tą charyzmę potem dostrzegłem, ja nie wiem, u księdza Popiełuszkę, u Popiełuszce, którego miałem zaszczyt poznać, ksiądz Małkowski, to po prostu są osoby, które jakby są na swoim miejscu w danym czasie. Ja mam przekonanie, że ksiądz wiedział, że zginie.
0: Tutaj wyjaśnijmy może jedną rzecz, bo nie wszyscy nasi słuchacze w tym momencie dokładnie wiedzą, o co chodzi z tym Czerniakowem i z tą Chorzą, tak? Bo mówimy, przeszedł na Czerniaków, ale wracał, żeby uzupełnić komunikanty na Chorzą. Czerniaków, jak weźmiemy dzisiejszy plan miasta, to nas może trochę zmylić, dlatego że podpis Czerniaków leży w trochę innym miejscu niż ten Czerniaków historyczny, niż ten Czerniaków zwłaszcza z czasu Powstania Warszawskiego. Ten rejon obecnie nazywany jest czasem Górnym Czerniakowem, czy też Dolnym Powiślem, prawda?
1: Tak. To już było inaczej. Teraz to jest troszeczkę jest inaczej, ale te dzielnice były odcięte. Od siebie czasem musiał przejść przez teren niczyi, a to było naprawdę wyjątkowo, już nie mówię odważne, bo to graniczyło po prostu, przeżyjesz albo nie, ty albo oni. I ksiądz pokonywał to, tą sutannę miał bardzo zniszczoną. Podobnie jak czytam relacje o innych księżach, czy właśnie o księdzu Truszyńskim, przecież to jest podobnie
0: piękna postać. Akurat postać bliska memu sercu, bo ja pochodzę z Żoliborza i Bielan, moja rodzina pochodzi. To jest kapelan z kolei z zgrupowania żoliborskiego, Żywiciela.
1: Tak, to jest w ogóle, ten

0: żoliborskiego żywiciela.
1: Tak, to jest w ogóle, no, ten kapłan jest wyjątkowy. Ja znowu nie chcę mówić rzeczy, które

0: gdzie był potrzebny, tam czuł, że tam musi być. Organizował żywność, odzież. I dlatego znowu, żeby opisać tego księdza, to nie można o tym nie wspomnieć. Pięknie się znalazł na Żoliborzu. Ja wiem tylko...
1: Zresztą ranny tam końcowej fazie powstania
0: tak.
1: był.
0: Zresztą jego, powiem tak, to już wiem z relacji osób, które przyszły do mnie do muzeum, akurat były na pogrzebie księdza Tuszyńskiego, Alcazara, że o ile pamiętam, on się odbył 22 czerwca 65 roku i to była wielka patriotyczna manifestacja. Ludzie jego postawę zapamiętali i tak mówi się, mój Boże, ta Warszawa tak przerzedzona, tak wymordowana, tych warszawiaków, tych starej daty, to jest naprawdę co kot napłakał. A jednak ludzie mu to pamiętali, jego postawę, jego niezłomność, no przecież za to wszystko, co on zrobił dla tych ludzi, że wynosił rannych, że pomagał, że robił co mógł, to po wojnie podziękowano mu jakim wszystkim. Aresztowali jego w 40 bodajże 9 roku, podobnie jak po Anodę przyszli i wzięli go od stołu wigilijnego 24 grudnia. Księdza skazali na 6 lat. Absurdalne zarzuty, jak zwykle. Łaskawie towarzysz Bierut złagodził mu wyrok. Wychodzi po 4 latach. Z więzienia wiem, jak się wychodzi. Zniszczony psychicznie, fizycznie, ale tą dumę i tą swoją klasę zachował do końca. Piękna postać. Mówimy o księdzu Truszyńskim, Alcazar z Żoliborza. Mówimy o księdzu Salamusze, prawda, z Ochoty.
1: On zamordowany został.
0: Zamordowany. 11 sierpnia jest to jedno z pierwszych przejść kanałami. Akurat przechodzili z Ochoty do Śródmieścia. On został z rannymi. Przecież mógł uciekać. Podobnie jak ksiądz Stanek odstąpił swoje miejsce w pontonie. No, dano mu. On mówi, nie, wsadził onego chłopa. On przeżył.
1: Wróćmy teraz na chwilę do tej sytuacji sierpień, wrzesień, 44 rok i Czerniaków, tak, o którym mówiliśmy. Dzielnica cokolwiek inna od Śródmieścia czy od Starówki i częściowo oddzielona. Nie do końca. Tam wiemy, że do pewnego momentu było połączenie. Kto zna nieco lepiej Warszawę, wie, że ulicą Książęcą. Do pewnego momentu szedł kontakt między Śródmieściem Południe a owym Czerniakowem. Jak weźmiemy plan Warszawy, to są ulice właśnie Czerniakowska, ale i górny, północny bieg, nie ta Czerniakowska, która prowadzi hen tam w stronę Sadyby. To jest ulica Rozbrat, to jest ulica Ludna, ulica Fabryczna. To są te ulice zwane właśnie Górnym Czerniakowem. Ci z Państwa, którzy oglądali z miniserial Kolumbowie, no, czy choćby czas Honoru, czy Miasto 44, ostatni etap tych wszystkich filmów to jest właśnie Czerniaków. Te ostatnie, najbardziej dramatyczne, najbardziej krwawe walki to jest Czerniaków. I w czasie tych najbardziej dramatycznych, krwawych walk znajdował się tam również ksiądz Stanek, prawda?
0: Tak, na początku powstania zgrupowanie Armii Krajowej Kryska i ksiądz Stanek, gdy zorientował się, że kapelanów tam właściwie nie ma, przechodzi ze Śródmieścia, staje się osobą bardzo, bardzo znaną. Jego kazania, jego podtrzymywanie na duchu w tym rejonie, właściwie rejonie bronionym bez szans na powodzenie. Tam odbywa się również przecież przeprawa berlingowców.
1: Ale to już jest wrzesień. Natomiast tak, sierpień to jest czas, kiedy zgrupowanie Kryska jeszcze stosunkowo nie jest chyba silnie niepokojone, natomiast oni cierpią, zdaje się, od początku na tragiczny brak broni.
0: Brak broni. To jest...
1: Nawet jak na warunki chyba powstańcze, tam wyjątkowo mało broni mieli.
0: Znaczy tak człowiek tak się zastanowi, że co 10. powstaniec miał broń, to Kryska jeszcze gorzej była uzbrojona. A co 10? Załóżmy, że klasa z Batorego idzie do powstania. To dwóch chłopaków ma pistolety. A reszta co? No młotek do mięsa, butelkę z benzyną. Także tutaj głód broni był niesamowity. Na Czerniakowie tym bardziej. Także tam, no,

0: chcę przy okazji może wspomnieć też młodych ludziach, którzy tam zostali już tam na zawsze, gdzie brat Bonaventury, to zostaje Villanosca 1, zostaje zastrzelony Romocki, Andrzej Moro ginie w tym samym miejscu, nazajutrz ginie jego narzeczona, opatrywała rannych na stojąco. I jak patrzę, że w to wszystko wchodzi ksiądz Stanek, wśród ludzi młodych, którzy chcą bić się o Warszawę, a nie mają czym, to te piosenki, które o tym opowiadają, jakby przenoszą nas idealnie w ten klimat. O, jaka rozpacz w tym sercu rozkwita. I te piosenki po prostu też jakby uzupełniają ten obraz tragedii tego miasta. Chcemy bić się, chcemy walczyć, a za Wisłą nagle staje front. Pomoc właściwie jest symboliczna, bo jeżeli ja dobrze pamiętam, z zachodu przejęliśmy przez całe powstanie, które przejęliśmy pomocy, około 35 ton. Sowieci nam zrzucają dopiero w połowie września i zrzucają około 100 ton wtedy. I to daje do myślenia, dlaczego oni to robili. W sierpniu nic się nie dzieje, a dlaczego? Tak sobie myślę, że odpowiedź jest na Powązkach. W kwaterze Parasola, Wigry, Miotły, Baszty, Zośki, gdzie czytamy 17, 21 lat, 19, 24 lata. Traciliśmy wtedy ten najcenniejszą polską krew, którą strasznie się odbudowuje bardzo długo. Ja 2 tygodnie temu czytałem, usłyszałem chyba bodajże w radio, że nas dzisiaj nie żyje 36,5 miliona. Nas dzisiaj nie ma. Prawie 36 milionów to mieliśmy przed wojną. I Polska wtedy miała 389 tysięcy kilometrów kwadratowych. Dzisiaj ma 312. To jest właśnie...
1: Do dalszej rozmowy wrócimy za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie. Przypominam, moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Jacek Kałużny z Muzeum Powstania Warszawskiego, a rozmawiamy przy okazji opowieści o błogosławionym księdzu Stanku, w ogóle o kapelanach Powstania Warszawskiego, kapelanach Polski Walczącej. Przed przerwą rozmawialiśmy o Czerniakowie, tak właściwie Górnym Czerniakowie, jedyny rejon, który przez dłuższy czas dotykał, gdzie powstańcy mieli kontrolę nad bardzo wąskim odcinkiem Wisły. No i tutaj, kto oglądał Warszawę, Miasto 44, kto oglądał ostatni sezon Czasu Honoru, czy Kolumbów, wie, że tam właśnie wokół tego przyczółka, tak, przyczółka czerniakowskiego, toczyły się straszliwe walki. Często, tu znów odwołuję się do tych obrazów filmowych, często pojawia się tam motyw księdza, którym czasem ma narzuconą na sutannę panterkę, ma biało-czerwoną opaskę i spowiada rannych, udziela im ostatniego namaszczenia, a czasem także udziela ślubu w takich polowych warunkach z kulami świszczącymi nad głową. Czy takie sytuacje rzeczywiście miały miejsce? Czy ksiądz Stanek tam z opaską biegał wśród porozwalanych domów?
0: Właśnie o to chodzi, że ksiądz na sutannę miał założoną opaskę. Doczytałem się też relacji, że miał też furażerkę na głowie, to dodawało mu takiego żołnierskiego, no przecież nie miał karabinu, ale jednak był żołnierzem, no kapelanem, który ja pomijam tą jego odwagę, ale ten człowiek swoją postawą zarażał patriotyzmem, zarażał tą taką wolą walki do końca. To już wiedzieliśmy, co się dzieje. To, co Niemcy zrobili na Woli, że zmasakrowali ludność cywilną, to samo się działo na Czerniakowie. Mordowali i to nawet już nawet gdy już były spełniane warunki, gdy już były podpisane ugoda, to oni nie zwracali na to uwagi. To, co oni wyprawiali, to tego się nie da wytłumaczyć w ogóle. Przecież księdza Stanka, żeby tak go jeszcze upodlić i ośmieszyć, jak go w końcu Niemcy dorwali, to go postawili wyżej, pod szubienicą, żeby go wszyscy widzieli. A on biedny stał i ludzi błogosławił. Do końca zachował się jak kapłan, który po prostu... Do dzisiaj możemy o tym mówić, bo jestem z niego dumny. Ilu by się tak zachowało, czy ja bym tak się zachował na jego miejscu? Wolę tego nawet nie wiedzieć, bo to, co on przeżył, strasznie

Był też pobity, był na bosaka, miał w gorszym stanie sutanny niż ksiądz Jerzy Popiełuszko, a jednak często o tym zapominamy. Też ja się dopiero potem zorientowałem, że świadkiem śmierci księdza była nasza wspaniała aktorka, pani Małgorzata Lorentowicz. Kapral Duda, przecież ona z tego filmu Kogel Mogel, nie wiem czy tam pamiętamy. Odważna dziewczyna, która cudem uratowana, po prostu Niemiec zastrzelił jednego żołnierza przy nich, chciał jej zerwać łańcuszek złoty. Ona sobie nie dała, odcofnął rękę, chciał zastrzelić, ona powiedziała, że będzie twarzą stała do niej. On będąc pewnym, że o nich są pod jego, jakiś taki wyżywali się na tych ludziach, odwrócił się. Ona wtedy, młoda dziewczyna,

0: On nie zdjął opaski, mógł się ratować.
1: No właśnie, uciekać. Powiedzmy tutaj, mógł się ratować, bo to jest, to są dni 20-23 września. 20 września jest jeszcze szansa przewozu, tak, ewakuacji na prawy brzeg Wisły. I jemu tam proponują. Zdaje się, że dowódca, ciężko ranny kapitan Kryska, jemu się udaje ewakuacja. On jest przewieziony na drugą stronę.
0: Dlatego ksiądz miał swoje miejsce w pontonie, ale zrezygnował świadomie. Podobnie jak wielu księży, to jest jakby nawiązanie też do ojca Kolbego. To jest nawiązanie do księży, którzy mogli uciekać, ratować się. U nas w kaplicy w muzeum, która jest pod wezwaniem księdza Stanka, ale również 108 błogosławionych, to oni wszyscy prawie się mogli uratować. Szkoda, że my chociażby filmów o nim nie kręcili. My nie musimy wymyślać fabuły. Mamy takie postacie, tak piękne i aż boli, że o nich tak mało wiemy. Ksiądz Stanek stał się takim symbolem, ukonorowaniem tej historii tragicznej dla nas, ale historii, której możemy być dumni. Jestem dumny, bo może to zabrzmi tak trochę tak, no, tak dziwnie, no, nie musimy tylko świętować naszych tragedii narodowych, bo powstanie to jest wzniosłe, ale to się skończyło tragicznie. Ale trzeba o tym mówić, bo to jest jedna z tych cegiełek, które buduje naszą niepodległość. Warszawa wcale nie zginęła w czasie powstania. 23-4% zabudowy, owszem. Naprawdę miasto zostało zamordowane po wojnie. Po upadku powstania. Przez 3 miesiące po powstaniu jest mordowane systematycznie. I tak jak mordowani byli księża, podzielili los narodu naszego, który po prostu zawsze jest mordowany od tych ludzi najcenniejszych. Tych, którzy mogą pociągnąć za sobą te owieczki, które potem pasterza. Zawsze potrzebujemy osoby, która ma być czysta, nienaganna i która wie, co robi. My takich księży mieliśmy, no i mam nadzieję, że mamy w dalszym ciągu, ale niech oni będą wzorcem dla przyszłych pokoleń, bo i o księdzu Stanku, i o księdzu Salamusze, i o prymasie Wyszyńskim, przecież Radwanie Trójce III, czy o wielu księżach, których po prostu już teraz jakby no, mniej się mówi, no bo następne losy przykryły, następne tragedie, ale ich cierpienie nie skończyło się z II wojną światową. Jeżeli oni, ja też mówię też o innych, przecież ci, którzy świadczyli swoją postawą o wierności zasadach, często byli katowani, mordowani po wojnie. I przez system, który nastał po wojnie. I Stalin się wcale nie skończył z 53 rokiem. Przez prymasa Wyszyńskiego aresztują po śmierci Stalina. Dlatego powracając do księdza Stanka, do księdza Truszyńskiego, do księży, którzy byli zamordowani też w czasie okupacji, przecież z Kościoła Zbawiciela zginął też w Palmirach. Chcę, jeżeli teraz słyszą i może mają włączone tam gdzieś radio, chciałem im podziękować za ich postawę, za to, że poświęcili to, co mieli najcenniejszego, swoje zdrowie, swoje życie, za to, żebym do Państwa mówił w tym języku. Bo nam teraz łatwo jest oceniać i gdybać, co by było gdyby. A wtedy oni dokonywali wyboru, który często się dla nich kończył tragicznie. Ale chociaż po latach tych 70 możemy być z nich dumni i ja przynajmniej staram się, oprowadzając po muzeum, nigdy o nich nie zapomnieć, a właśnie mówić. Dziękuję wam za to, a przy okazji zapraszam do muzeum. Miejsce wyjątkowe. I nie dlatego tam wypada być, bo taka jest konieczność, czy tak, czy ktoś mnie namówił. To jest miejsce nie tylko Warszawy, to jest miejsce historii Polski, gdzie opowiadamy ją sercem i to muzeum się odwiedza sercem. A zapraszam chociażby dlatego, bo na to muzeum zbyt długo czekaliśmy nie tylko warszawiacy, ale jako Polacy.
1: Skoro mówimy o muzeum, wspominaliśmy już kilkakrotnie,

0: W czasie naszego dzisiejszego programu o kaplicy. Wewnątrz muzeum, to jest właśnie ciekawa rzecz, znajduje się kaplica, tak jak pan mówił, poświęcona z jednej strony pod wezwaniem, ona jest księdza Stanka i 108 męczenników. Może dwa słowa na temat tych 108 męczenników, bo oni się wiążą z II wojną światową, prawda? Wszyscy.
1: W 99 roku Ojciec Święty wyniósł ich na ołtarze. I to się stało jakby przyczynkiem, że o nich opowiadamy. Jeżeli staniemy twarzą do ołtarza, to po obydwu stronach, jakby w procesji do ołtarza, oni idą i są namalowani diecezjami. Także te jeszcze nie są one podpisane, te postacie, ale tam można odnaleźć. W ołtarzu są relikwie księdza Stanka. Jest odtworzony krzyż, na który ksiądz Stanek patrzył, gdy miał być powieszony. Chcę tylko jedno powiedzieć. Nasze muzeum jest jedynym w Polsce, co ma zbudowaną kaplicę. Jedna, jedyna msza o 12:30 w niedzielę. Dwa lata temu odszedł od nas pierwszy kapelan, Zygmunt Wudarkiewicz. Ja miałem honor, jeszcze jak było Radio Józef, móc z księdzem być i u państwa i mówić. Znaczy ksiądz mówi o tym, co przeżył. Ja mówię o historii, o muzeum. Ksiądz wtedy taką piękną rzecz, ja o tym nie wiedziałem. On klęczał do rozstrzelania ze swoimi rodzicami, klęczał pod mostem siedlicowym na Solcu. To był 3 sierpień. Nie wiem dlaczego, ale resztkę, której nie rozstrzelali, oni rozwalali tam ludzi na klęcząco. Pchnęli przez Muzar, przez Pruszków. Ostatni raz widział swojego ojca, bo zamordowali go w Wanienburgu. Ale zakończył wtedy, pamiętam, spotkanie w Radiu Józef tak. Nie padłem wtedy 3 sierpnia pod kulami, ale równo 14 lat później, właśnie 3 sierpnia, padam w kaczerze świętego Jana, ślubuję i zostaję księdzem. I ta twarz mu tak cała pracowała. Ja tylko chcę jeszcze jedno powiedzieć. Współpracowaliśmy z piękną, mądrą kobietą, panią Barbarą Mamińską z Kancelarii Prezydenta. I dowiedziałem się kiedyś, to parę lat temu, że żyje ksiądz Karłowicz. On był na Marysinie. Kapelan z powstania. I jak płonęła katedra, on wskoczył do katedry i wyniósł cudowny krucyfiks z kaplicy Baryczków. I przez panią Barbarę udało się go zgłosić. Prezydent go, sprawdzili go, prezydent go odznaczył. Karłowicz skończył ksiądz Karłowicz we wrześniu 100 lat, a w grudniu umarł. Czyli był to ostatni moment tego człowieka uhonorować, a potem za parę dni, to było jakiś czas potem, przychodzi grupa z Nowej Soli i mówią mi, ksiądz mi mówi, chcieli mi odprawić, on mówi, że u nich żyje ksiądz z powstania. Ja mówię, bardzo przepraszam, ostatni umarł. Ksiądz Karłowicz mówi, nie, u nich żyje. Okazało się, że żyje. Jak się wstępuje do zakonu, przyjmuje się imię. On przyjął imię Medard, ojciec Paryż przyjmuje imię. On się czołgał na ulicy Miodowej, na Długiej, w szpitalu tam pracował. Został ciężko ranny przez snajpera. I wiecie państwo, to się odbyło tak sprytnie, że przez panią Barbarę Mamińską zgłosiliśmy go. Prezydent go szybciutko sprawdził, go odznaczył. I jak potem ten ksiądz przyjechał już taki i już tak, ja już nie pamiętam, który to był rok, 2000 chyba, 8, pamiętam, że miał brodę po pas, bardzo był podobny do ojca Pio i taki drżącym takim głosem, on powiedział, 96 lat miał wtedy. I powiedział do mnie, ja nie wiem, za co dostałem odznaczenie, bo ja byłem tylko w tyłek ranny. Bo faktycznie otrzymał postrzał w siedzenie. I takich, ten ksiądz już odszedł od nas 2 lata temu. W takiej ciszy odszedł, tak jakoś media tego nie zauważyły, nie wiem dlaczego, ale i pani Barbara Mamińska również odeszła, znaczy była w tym samolocie, który pod Smoleńskiem się rozbił. I jak człowiek tam pracuje, spotykając taką ludzi, taką historię, jestem taki dumny, że tam jestem. Tak dziękuję Bogu, że robię to, co lubię i po prostu dotykam ludzi, dotykam wydarzeń, których naprawdę wielki honor jest dla mnie i zaszczyt. I dlatego zawsze będziemy na państwa tam czekać.
0: No właśnie, skoro przeszliśmy już do tego tak naprawdę zachęty do odwiedzenia muzeum, proszę powiedzieć, co by pan poradził ludziom, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej o powstaniu, także o tej stronie, nazwijmy, kościelnej, o

0: kapelanach powstania, a niekoniecznie są z Warszawy, nie zawsze mają po drodze, żeby wstąpić tutaj. Czy są jakieś inne miejsca w internecie, wydawnictwa, które mógłby pan polecić naszym słuchaczom, tak by mogli tą swoją wiedzę o temacie dzisiejszym rozszerzać?
1: Na początek pragnę zachęcić do odwiedzenia naszej strony internetowej www.1944.pl. To jest strona naszego muzeum i tam są biogramy, tam są w ogóle przepiękne, tam jest archiwum AHM, Archiwum Historii Mówionej. Dana osoba, jeżeli państwa, która się interesuje, ojej, tam opowiada, jak jeszcze żyje, nawet jak była za granicą, do nas, od nas ktoś jechał i nagrywał, przepiękne wspomnienia, tego są setki i polecam. Także ja odnalazłem taką książkę, umiłował do końca. Jest to książka o księdzu Józefie Stanku, pseudonim Rudy, pana Ryszarda Czugajewskiego. Polecam, zawsze trzeba czytać. Internet jest bardzo wygodny. Klikam, wchodzę, ale jednak książka, jak się weźmie do ręki, to jest coś, co się czuje, tą historię się czuje.
0: To może powtórzmy nazwisko autora.
1: Już mówię, Ryszard Czugajewski, umiłował do końca. I to jest wiele tych książek, naprawdę, o męczeństwie kapłanów, o historii tego miasta jest naprawdę sporo. I teraz po prostu zawsze trzeba szukać, mi się wydaje, w internecie odnośników. A jeżeli to ktoś chce, to zawsze znajdzie. A jeżeli nie, to my jesteśmy od tego w muzeum, żeby tam pokierować. Już nie mówię na rocznicę, że czekamy, ale przez cały rok muzeum jest czynne, oprócz wtorków. A poza tym serdecznie zapraszam na 12:30 na jedną, jedyną mszę, która jest jakby podziękowaniem im wszystkim, którzy odeszli od nas. Modlimy się zawsze za tych, którzy żyją, a którzy borykają się teraz ze zdrowiem, oraz tych, którzy po wojnie zostali zakatowani w ubeckich więzieniach, którzy musieli świadczyć o tej przywiązaniu do II Rzeczypospolitej, tym najcenniejszym, czym jest zdrowie, cierpienie, życie. O nich zawsze będziemy pamiętać.
0: Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem w dzisiejszej audycji był pan Jacek Kałużny z Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: Dziękuję państwu serdecznie. Dziękuję panu.
0: Ja również dziękuję i żegnam się z państwem. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Historia Kościoła. Powiedział

0: Gwiazda Rokwa.
1: Twoje oszukane piękno tamtej nocy mnie dosięgło.

0: Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Jak emocje, jak wspomnienia wpływają na nasze życie i dlaczego tak mocno wpływają? Jak pamięć emocjonalna i nieświadomość wpływa na nasze uczucia, na relacje, na nasze zachowania? Czy nawet tak zwane trudne emocje mogą nas przed czymś chronić, z czego nawet nie zdajemy sobie nawet sprawy? Dziś z zaproszonym do studia drogowskazów ekspertem postaramy się przybliżyć Wam ten bardzo arcy-właściwie ciekawy temat, a moim i waszym gościem jest Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator oraz podcaster. Sebastian jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i autorem książki Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie w gościnnych progach drogowskazów, Sebastianie.
2: Witam, dzień dobry.
1: Sebastianie, w jaki sposób powstają i w jaki sposób łączą się ze sobą nasze wspomnienia? No i co też przede wszystkim daje takie właśnie połączenie?
2: Przede wszystkim na początku chciałbym powiedzieć, że to jest temat szalenie fascynujący i dość obszerny i skomplikowany, natomiast my nie mamy w ogóle takiej wiedzy. Jak rozmawiam z kimkolwiek na te tematy, to się okazuje, że my nie mamy zielonego pojęcia, jak to się właściwie dzieje. No wiemy, że pamiętamy, ale nie wiemy, jak to się dzieje, jaki to ma na nas wpływ. Natomiast faktycznie odbywa się to tak, że każdej nocy następuje konsolidacja pamięci, a więc wszystko to, co się wydarza w ciągu dnia, przez nasz mózg zostaje przerabiane i zapisywane. I najmocniej, najsilniej zapisywane są te doświadczenia, które mają największy ładunek emocjonalny. A więc te trudne momenty, które wywołują te najmniej przyjemne emocje, one najsilniej na nas oddziałują i pozostawiają w naszym mózgu taki, bym powiedział, najmocniejszy ślad pamięciowy, ślad chemiczny, który potem właśnie to w różnych kolejnych sytuacjach w przyszłości zwyczajnie w świecie się odpala. Wystarczy jakiś krótka sytuacja, jakiś bodziec, jakieś słowo, coś, co nam się przypomni i wtedy ten ślad pamięciowy, emocjonalny się odpala i wywołuje w nas jakąś emocję. I to wspomnienie tego minionego doświadczenia odpala się tu i teraz.
1: Tak.
2: I to powoduje, że my możemy czasem nawet nie wiedzieć do końca, z jakiego powodu czujemy jakąś emocję, to z jakiego się w nas dzieje i możemy też przez to nie do końca dobrze interpretować zdarzenia. Możemy przypisywać nasze odczucia, emocje jakiejś sytuacji z tu i teraz, a okazuje się, że to nie jest z tu i teraz, to nie jest z dzisiaj, tylko to jest właśnie z tamtego doświadczenia, to jest dokładnie ta emocja i to dokładnie to tamto wspomnienie jakby się w nas uruchomiło.
1: Mhm.
2: Dlatego to się tak łączy, a powstają one zwyczajnie w świecie w taki sposób, że każda sytuacja, którą przeżywamy, którą doświadczamy, w nocy ona jest przetwarzana przez mózg, powstają połączenia, które odpowiadają za to, że to się zapisuje.
1: To już wiemy, że emocje i wspomnienia łączą naszą przeszłość z naszą przyszłością. To jak to połączenie, Sebastianie, wpływa na nasze zachowania i relacje? Bo ten wpływ jest ogromny.
2: To prawda, ten wpływ jest ogromny i my nie zdajemy sobie z tego sprawy, ponieważ to, co wydarza się na przykład dzisiaj, to mamy takie poczucie, że te emocje, które się w nas uruchamiają, to one są właśnie z teraz, z tej sytuacji. Ktoś na przykład coś powiedział, szef nas zdenerwował, w relacji z partnerem, z partnerką się pokłóciliśmy o coś, targają nami jakieś emocje i my mamy poczucie, że to na pewno jest tylko tu i teraz. Natomiast trzeba pamiętać, że te trudne, nieprzyjemne emocje, często one są powiązane z tym, że kiedyś my czegoś doświadczyliśmy i to coś z kiedyś w tej sytuacji trudnej na nowo się odpaliło. I czasem możemy mieć tak, że nad wyraz, nadmiernie będziemy na coś reagować, nadmiernie

będziemy coś przeżywać i na przykład komuś się dostanie za to, że na przykład jesteśmy jacyś źli, wściekli, mocno zdenerwowani, smutni, poruszeni, zawstydzeni, bo będziemy przypisywać to intencji danej osoby w danym momencie tu i teraz, a może się okazać, że to po prostu nasza pamięć emocjonalna się odpaliła z jakiegoś wydarzenia z przeszłości i to właśnie ta emocja stamtąd tak mocno się w nas uruchomiła w tej sytuacji tu i teraz. Więc to tu i teraz było tylko bodźcem dla przywołania tej emocji, która zapisała się w naszej przeszłości. I jeśli ona była bardzo silna, to ona znowuż się bardzo silnie odpala i może często odpalać się niewspółmiernie do sytuacji, za mocno, za intensywnie. Więc my będziemy czasem zbyt intensywnie, mocno, niewspółmiernie reagować na sytuacje, które mogą być naprawdę o wiele lżejsze, kiedy staniemy z boku i na to popatrzymy, a nasza reakcja może być o wiele większa, o wiele za duża, właśnie dlatego, że przypomni nam się to z przeszłości, do czego my wcale tak naprawdę nie mamy dostępu, czego możemy nie wiedzieć, nie rozumieć, bo to jest w pamięci emocjonalnej, w pamięci semantycznej zapisane takie doświadczenie emocjonalne, czyli silna emocja związana z jakimś doświadczeniem, która powoduje, że my też tworzymy w sobie jakieś przekonania, które potem stają się dla nas nawet nieświadome. Tak. I to właśnie to przekonanie i ta emocja z przeszłości, która się uruchomi w danym momencie,

my w sobie jakieś przekonania, które potem stają się dla nas nawet nieświadome. Tak. I to właśnie to przekonanie i ta emocja z przeszłości, która się uruchomi w danym momencie,

0: Miejemy się, bawimy, wszystko jest super. I w pewnym momencie jedna z osób, z takich dalszych znajomych, powiedziała coś, co jakoś tak mnie bardzo dotknęło. Ja nawet nie pamiętam dokładnie już, jak to wyglądało, ale poczułem, że zalewa mnie taki gorąc. Ja już wiedziałem, że to jest taka emocja wstydu, takiego czegoś, że mam ochotę się zapaść pod ziemię, że już jakaś taka złość mnie zaczęła ogarniać. Po prostu ja czułem w środku wewnętrznie, że to mi się nie podoba, że tu coś jest nie tak. I można by było przypisać to od razu temu zdarzeniu tu i teraz i można by było pomyśleć, że no ktoś pewnie intencjonalnie chciał mnie wkurzyć i zrobić coś, żeby właśnie wywołać we mnie jakieś takie nieprzyjemne emocje, ale absolutnie ta sytuacja nie wskazywała na to, że tak było. To było widać, ja od razu to wiedziałam, bo już znam siebie dość dobrze, natomiast do tego też musiałem dojść. Było widać, że ja ten wstyd odczuwam bardzo intensywnie, a w ogóle ta sytuacja nie wymagała tego. Ja wiedziałem, że to nie jest dzisiaj, że to nie jest teraz. I gdybym ja tego nie wiedział i przypisał te intencje i to, co się ze mną dzieje tej osobie, to prawdopodobnie bym się na tą osobę obraził, nie chciał mieć z nią więcej kontaktu, może bym sobie pomyślał, że jest jakiś taki czy taki i że w ogóle wszystko co najgorsze. I to by mogło spowodować, że nie chciałbym się z tą osobą więcej spotykać, że to by mogło popsuć nasze relacje, wpłynąć negatywnie po prostu na nasze stosunki, a osobę szanuję, lubię i świetnie mi się spędza z nią czas. I ja doszedłem do tego, że to, co się we mnie uruchamia, kiedy pojawia mi się wstyd, to najczęściej jest to wstyd związany z takim przekonaniem wewnętrznym, że jeśli zrobię coś głupiego albo powiem coś głupiego, to prawdopodobnie ludzie mnie obśmieją i przestaną mnie lubić. I to już mocno uderza we mnie jako w człowieka, no bo nikt nie chce być odrzucony.
1: No pewnie.
0: Odrzucenie jest szalenie bolesne. I teraz, gdybym ja tego nie wiedział, to bym całą tę winę za to wszystko, co odczuwam, zwalił na tego biednego człowieka. A to chodziło o zupełnie inną historię. To chodziło o to, że w czasach gimnazjum zostałem upokorzony publicznie przez nauczycielkę w klasie. Poczułem przeogromny wstyd, taki no wiadomo, to nie jest nic przyjemnego. I ja sobie dopiero w pewnym momencie swojego życia uświadomiłem, że ten wstyd, który mi się często odpala, jest taki bardzo silny, niewspółmierny, to jest właśnie stamtąd, że za każdym razem w takiej sytuacji, kiedy powiem coś głupiego albo coś się takiego wydarzy, że no mógłbym się chwilę zawstydzić i powstydzić, ale to tak mocno przeżywam, to że to jest właśnie wynik tamtych doświadczeń. I teraz z każdą z tą osobą, z którą miałam taką sytuację, no mógłbym potem mieć jakieś no, nieprzyjemne sytuacje. Mógłbym oskarżać, że ona to robi celowo, że mnie nie lubi, szukać różnych przyczyn, dla których tak się dzieje, a to było tylko moje wewnętrzne przekonanie, że jak powiesz coś nie tak, to ludzie cię obśmieją, to ludzie przestaną cię lubić. I dopóki my do tego nie dojdziemy, to to w nas się odpala cały czas i my możemy psuć swoje relacje z ludźmi. A jak dojdziemy do tego, że to nie jest intencjonalne, że to nie jest tu i teraz, że jest to po prostu nasze wspomnienie z autobiografii, z jakiejś naszej historii, która jest mocno połączone z emocją w naszym mózgu i ono się natychmiast odpala w naszym ciele, kiedy to zrozumiemy, to wiemy, że możemy spokojnie dalej z tym człowiekiem budować super relacje, bo to nie jest historia o nas. To jest historia z przeszłości.
1: Silne emocje, Sebastianie, w danej sytuacji mogą też być naszą takiego swego rodzaju tarczą ochronną, prawda? Nawet te bardzo nieprzyjemne emocje, jak to rozumieć, tarcze ochronne w tym kontekście?
0: Przede wszystkim to, że my wszyscy mamy swoje mechanizmy obronne. One są często nieuświadomione. One są nam bardzo potrzebne i te silne emocje, które się w nas ujawniają, one właśnie mają trochę ochronić nas przed tym, czego my byśmy chcieli uniknąć, ochronić nas przed jakimś zagrożeniem. Czyli właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, nawet w kontekście tych przekonań moich, nie, że silna emocja wstydu, która tutaj się pojawiła, to jej zadaniem było przede wszystkim to, żeby ochronić mnie przed tym, aby ktoś nie przestał mnie lubić. To był cel. Więc jakkolwiek jest to szalenie silna, nieprzyjemna emocja, to jest taka emocja, że masz ochotę 3 dni nie wychodzić z domu, się nie pokazywać ludziom, bo się wstydzisz, chociaż nie ma takiego powodu, a ona jest, to właśnie ona jest dlatego tak silna, bo ona na bazie twoich minionych doświadczeń i historii ma cię ochronić i spowodować, że unikniesz tego, czego kiedyś doświadczyłeś tak bardzo mocno. Czyli one po prostu mają swoją funkcję ochronną i dlatego też nie należy bać się tych nieprzyjemnych emocji. Nie należy ich unikać. Warto je przeżyć, doświadczyć i pomyśleć właśnie skąd one są, o czym one są, o czym one mnie informują i przed czym one chcą mnie ochronić, bo Jeśli podamy teraz, znowu wrócimy do tego przykładu wstydu, to jeśli ja już wiem, że mój wstyd chciał mnie ochronić przed tym, żeby ktoś nie przestał mnie lubić, to ja już nie muszę się tego bać, bo ja wiem, że osoby, które mnie lubią, po prostu mnie lubią i żadna sytuacja nie spowoduje, że one przestaną mnie lubić. A więc ten wstyd przestał pełnić swoją funkcję ochronną, stał się dla mnie czymś jasnym i

0: rzeczywistym, dzięki czemu ja się mogłem z tym wstydem bardziej zaprzyjaźnić. I teraz nawet, kiedy się zawstydzę, to to trwa 5 minut, a nie 3 dni, bo nie ma tego całego bagażu emocjonalnego silnego, tylko jest po prostu reakcja z ciała, którą rozumiem, wiem, jaka może być tego przyczyna, ale te przekonania już nie mają nade mną żadnej kontroli i nie mają wpływu na moje życie, bo ja wiem, że są nieprawdziwe.
1: A czy zwykle pamiętamy więcej pozytywnych czy negatywnych momentów ze swojego na przykład dzieciństwa? Jeśli są w tym wypadku jakieś różnice, to dlaczego występują?
0: Zdecydowanie pamiętamy bardziej te nieprzyjemne doświadczenia, te negatywne, te trudne, dlatego że nasza pamięć działa tak, że to, co jest intensywniej nacechowane emocjonalnie, tym jest intensywniej zapamiętywane, łatwiej zapamiętywane, bo właśnie wszystko to służy temu, abyśmy w przyszłości mogli unikać niebezpieczeństwa, unikać zagrożeń, nieważne, czy to jest subiektywne, czy obiektywne. Jeśli my tak to odbieramy, że jest to pewnego rodzaju zagrożenie, to po prostu tak czujemy. I właśnie po to te trudne, nieprzyjemne emocje silne tak się mocno w nas zapisują, żeby one mogły się odpalać i nas chronić przed tym niebezpieczeństwem. Tylko że niestety tak jest, że często są to nasze mylne interpretacje sytuacji i historii. Oczywiście trzeba powiedzieć sobie wprost, że to nie jest tak, że każda emocja, która się odpala w nas dzisiaj, teraz, to jest jakaś emocja z przeszłości, to jest jakaś historia, że to nie jest z dzisiaj, bo są takie, które są oczywiście z dzisiaj. My cały czas doświadczamy, przeżywamy emocji, one się ciągle zapisują, natomiast będą też takie, które no będą głęboko gdzieś tam z tej naszej historii i im te bardziej nieprzyjemne, tym intensywniej będą się odpalać w naszym życiu, bo one mają swoje funkcje. Natomiast tych przyjemnych rzeczy zapamiętujemy zdecydowanie mniej, bo one nie mają tej funkcji ochronnej i one też po prostu nie mają tak silnego ładunku emocjonalnego. Nie, jak się cieszymy, mamy radość, to czujemy, że mamy radość i okej. Natomiast wyobraź sobie, że czujesz silny lęk. No zdecydowanie inaczej czuje się silny lęk, niż czuje się radość. I mózg ma to do siebie, że w nocy, kiedy ta konsolidacja pamięci, czyli zapisywanie tych doświadczeń, przerabianie tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 7 dni, bo to tak jest, że ostatnie 7 dni się tak zbiera co noc i to się procesuje, żeby przejść do pamięci autobiograficznej, pamięci emocjonalnej, no to jak mózg właśnie to wszystko zbiera, no to on zdecydowanie więcej uwagi poświęca temu wszystkiemu, co było nieprzyjemne, bo też my też poświęcamy temu dużo więcej uwagi i trudniej jest nam jakoś to sobie poukładać, bo wchodzi tutaj takie martwienie się, zastanawianie, analizowanie, więc my ciągle tworzymy wokół tego myśli, ciągle tworzymy te połączenia neuronowe i po prostu w czasie snu to wszystko musi się ze sobą ładnie zgrać, połączyć, żeby mogło przejść do tej pamięci. I dlatego tak to wygląda.
1: Moje ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszego spotkania przy radiowym stole. Sebastianie, podobno tak zwaną inteligencję emocjonalną można rozwinąć, tak? Dlaczego to może być ważne i przydatne też w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy? No i przede wszystkim jak to zrobić?
0: Tutaj to trzeba byłoby sobie przede wszystkim odpowiedzieć najpierw na pytanie, czym ta inteligencja emocjonalna jest.
1: No tak.
0: Bo ona ma kilka składowych elementów i jednym z elementów właśnie inteligencji emocjonalnej jest oczywiście samoświadomość, czy zdolność przeżywania emocji. Zdolność przeżywania, doświadczania emocji w taki sposób dobry dla siebie. A więc tą samoświadomość my cały czas rozwijamy i cały czas możemy rozwijać, chociażby właśnie w taki sposób, że myśląc o tym, czego doświadczamy, poświęcając temu uwagę, żeby się temu poprzyglądać trochę jakby wejść w rolę obserwatora, to wtedy my poszerzamy swoją wiedzę na swój własny temat i dochodzimy właśnie do takich wniosków, nawet jak tutaj rozmawiamy, że te emocje mogą na nas wpływać różnie, ale ważne jest też, żeby zobaczyć kontekst emocji, intencje drugiej osoby, jaka może za tym iść, to jak my reagujemy na te emocje, jak my chcemy na te emocje reagować i to wszystko to są rzeczy, które my jesteśmy w stanie wypracować, odkryć i spowodować, że ta nasza inteligencja emocjonalna będzie się rozwijać i będziemy osiągać więcej spokoju, więcej satysfakcji, inaczej będziemy reagować na nasze emocje. Tutaj dużo jest składowych, jeśli chodzi o tą inteligencję emocjonalną. Ja też to, na co zwracam uwagę i do czego zachęcam ludzi, żeby zwracali na to uwagę, to, że między daną sytuacją, a danym bodźcem i reakcją, jaką my wykonujemy, działaniem, reakcją emocjonalną, jest jeszcze pewna przestrzeń do wykorzystania właśnie na chwilę oddechu, refleksji, zastanowienia się, przyjrzenia temu, czego doświadczam, żeby dopiero potem podejmować działania, nie? Bo my mamy tak, że jest jakaś sytuacja, to uruchamia w nas jakąś bardzo nieprzyjemną emocję, zaraz mamy ogromną potrzebę działania, rozwiązywania, naprawiania, czy nawet no, wejść w jakiś konflikt, coś potrzebujemy zrobić, żeby to rozładować. A zapominamy o tym, że zanim coś wykonamy, to możemy jeszcze chwilę o tym pomyśleć i odkryć, co tam pod tym jest, co jest w środku tego i wtedy podjąć decyzję, jakie nasze działania są warte podjęcia.
1: Pamięć emocjonalna to zdolność mózgu do kodowania, przechowywania i przypominania wspomnień powiązanych z silnymi emocjami. Odpowiada za nią głównie ciało migdałowate. Odgrywa ono kluczową rolę w uczeniu się, na przykład pamiętamy traumy albo zachwyty i wpływa na to, w jaki sposób i jakie podejmujemy decyzje. O tym dziś, między innymi dziś w programie. Na moje pytanie odpowiada Sebastian Sitowski, psychoterapeuta i podcaster, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Michał Poklękowski do rozmowy z Sebastianem wracam już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, witam Was po raz drugi i zapraszam. Czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek odczuwać nagły smutek albo lęk w sytuacji, której logicznie nie potrafiliście powiązać z żadnym nowym wydarzeniem? Czego moje emocjonalne reakcje na konkretne bodźce uczą mnie o moich wartościach i o moich potrzebach? O tym między innymi dziś w tej edycji Drogowskazów w roli eksperta cały czas jest i na moje pytanie odpowiada Sebastian Sitowski, psychoterapeuta i podcaster, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej.

0: skoncentrowanej na rozwiązaniach i autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie, Sebastianie, po raz drugi.
1: Witam ponownie.
0: Sebastianie, dlaczego o wiele łatwiej przywołujemy wspomnienia, które pasują, to jest słowo klucz, pasują do naszego aktualnego stanu emocjonalnego? Co ma nam to dać?
1: Powiem tak, to nie jest tak, że my sami przywołujemy te pasujące wspomnienia, tylko robi to nasz mózg. Dlatego, że trzeba sobie powiedzieć, iż emocje mieszkają w mózgu, nasza pamięć emocjonalna znajduje się w mózgu i jeżeli jesteśmy w, bardziej bym powiedział, takim nastroju niefajnym, jakoś czujemy się gorzej, towarzyszy nam jakiś smutek czy jakieś przygnębienie, to wtedy oczywiście nasz mózg będzie w ramach uzasadnienia tego naszego stanu emocjonalnego przywoływał te sytuacje, te historie, te wspomnienia, które będą do tego po prostu pasować. No, mózg nie jest w stanie, czując, jeżeli ciało czuje, że no, jesteśmy smutni, albo jesteśmy źli, albo jesteśmy zalęknieni, czujemy niepokój, coś się dzieje i ciało nasze to czuje i wysyła taki sygnał do naszego mózgu, że w takim stanie emocjonalnym jest, no to mózg nie może przywołać nam wspomnień, które są radosne, bo one zupełnie nie odpowiadają naszemu stanowi fizjologicznemu, emocjonalnemu, w którym jesteśmy i to by było po prostu niemożliwe, dlatego im słabszy nastrój, tym więcej w nas takiego niepokoju związanego właśnie z różnymi wspomnieniami, które wracają te nieprzyjemne. I wtedy potrafią wracać do nas wspomnienia i z czasów dzieciństwa, i sprzed wielu, wielu lat, które zupełnie pojawiają się znienacka. Nie? Siedzisz sobie, nie wiem, na kanapie, no jesteś może trochę bardziej smutny, bo coś się wydarzyło w pracy takiego, co cię zasmuciło i nagle się okazuje, że wszystkie twoje historie smutne, najsmutniejsze, o których już dawno zapomniałeś, wracają jedna za drugą, jedna za drugą i tworzą taką kulę śnieżną, taką po prostu, która się coraz bardziej gromadzi i tak się kręci i rośnie, zbudowaną właśnie z tych wspomnień. To jest w ogóle też ciekawe, może o tym wspomnę, bo jest taka książka Wyrzuć tę osobę ze swojej głowy. Autor tej książki, taki japoński neurochirurg, neurolog, pisze właśnie o naszym mózgu i on bardzo dobrze wyjaśnia, czym jest właśnie pamięć, czym jest pamięć emocjonalna, jak to wszystko się dzieje, jak to jest ze sobą powiązane, że te różne wspomnienia z przeszłości tu i teraz się ze sobą łączą w konkretnym momencie, w konkretnej sytuacji i tam też właśnie on mówi o tym, że w naszym mózgu jest taka sieć domyślna, nie? I ta sieć domyślna, ona się odpala wtedy, kiedy jesteśmy zrelaksowani albo kiedy nie musimy nic robić. I w tej sieci domyślnej my funkcjonujemy w takich trzech trybach. Pierwszy tryb to jest taki, że my myślimy o sobie i o swoich odczuciach. Drugi tryb w sieci domyślnej jest taki, że my podczas pracy tej sieci łączymy przeszłość z przyszłością, a trzeci tryb tej naszej jakby funkcjonowania tej takiej domyślnych ustawień w mózgu jest to, że myślimy o innych osobach, o tym, jak one myślą. I teraz, kiedy na przykład ja wracam do domu i wiem, że mogę sobie odpoczywać i nie muszę już nic robić, a miałem jakiś kiepski dzień i jest mi trochę gorzej, mam kiepski nastrój, no to kiedy ja nie muszę nic robić i już nie kontroluję tego, nad czym myślę i mózg przechodzi w ten tryb sieci domyślnej, no to ta sieć domyślna zgodnie z nastrojem będzie mi podrzucać wspomnienia z przeszłości i automatycznie generować już czarne scenariusze na przyszłość w połączeniu z tymi wspomnieniami, albo będzie mi właśnie uwypaklać wszystko to, co o sobie myślę nieprzyjemnego w tym momencie, albo będzie mi podrzucać myśli o osobach, o tych osobach, o których myślę w jakiś sposób nieprzyjemny i jeszcze bardziej te nieprzyjemne myśli i te doświadczenia podsycać. I to się po prostu dzieje automatycznie w naszej sieci domyślnej. Kiedy my oddajemy kontrolę naszemu mózgowi, czyli nie trzymamy się w ryzach, nie myślimy, że muszę robić to, to, to i to, nie jesteśmy intensywnie w jakiejś pracy intelektualnej, czytaniu, robieniu czegokolwiek i możemy w końcu odpocząć, no to wtedy mózg się przełącza na ten tryb i on w zgodzie z tym, jaki mamy nastrój, jakie towarzyszą nam emocje, takie wspomnienia, takie myśli, takie doświadczenia będzie przywoływać.
0: A czy, Sebastianie, pamięć emocjonalna różni się w zależności od płci, od wieku? Czy ktoś w jakichś szczególnych okolicznościach może mieć ją lepszą albo gorszą, płytszą lub głębszą? Słyszałem, że, ciekawe, że pamięć emocjonalna ulega pewnym zmianom podczas starzenia się.
1: Powiem tak, jeżeli chodzi o pamięć emocjonalną, to zgodnie z tym pewnie też jak nasz mózg się starzeje i pewnie jego funkcje nie są już takie szybkie, sprawne, tak, płynne, to to samo dzieje się też z naszą pamięcią, że pewnie zapamiętujemy słabiej, zapamiętujemy mniej, ale też no, trzeba powiedzieć sobie o tym, że

0: jakoś tak osoby starsze tak mają i to się da zauważyć w czasie rozmów często, że dużo łatwiej im jest sięgać do przeszłości, do dawnych, dawnych zdarzeń z przeszłości i o tym opowiadać i potrafią o tym opowiadać z ogromnymi szczegółami, a dużo trudniej jest im opowiadać o tym, co robili na przykład wczoraj albo przedwczoraj z takimi szczegółami, nie? Więc ta nasza pamięć i zdolność do zapamiętywania się zmienia i do zapamiętywania takiego emocjonalnego również. Natomiast myślę sobie, że to, co na pewno wpływa na naszą pamięć emocjonalną, to są nasze doświadczenia. To nie jest raczej płeć czy wiek, tylko bardziej bym powiedział, że to są nasze doświadczenia. To znaczy, my możemy mieć tak trudne doświadczenia w naszym życiu, tak traumatyczne doświadczenia w naszym życiu, że one nie będą w stanie podczas konsolidacji, podczas nocy na przykład, się scalić w jeden obraz. I to powoduje, że nasza ta pamięć, taka autobiograficzna, pamięć emocjonalna jest taka pourywana na kawałki i to jest zresztą jedno z najtrudniejszych elementów pracy z osobami z traumą, że po prostu ta ich pamięć emocjonalna jest bardzo silna, bardzo mocno pamiętają emocje, mocno to czują w ciele, mają takie uczucie utraty kontroli tego, co się wydarza. Natomiast o wiele trudniej jest przywołać tą pamięć autobiograficzną, czyli opowiedzieć wszystko, co się po kolei wydarzało, bo zostało to porwane na kawałki i trudno jest do tego wrócić. I wtedy też może być tak, i to się zdarza, że my wielu rzeczy możemy nie pamiętać, nie? I ta pamięć nas będzie zawodzić, więc my będziemy czuć emocje, będziemy reagować na różne rzeczy i może nam się wydawać, że reagujemy zupełnie nieadekwatnie do sytuacji, że w ogóle nie wiadomo, co się dzieje, że to jest jakieś irracjonalne, nic się nie wydarzyło, a nagle moje ciało jest w totalnej gotowości, w walce, ucieczce, w zamrożeniu i dzieje się ze mną coś okropnego, chociaż nic się nie wydarzyło, a tak naprawdę wydarzyło się, tylko my nie wiemy, że właśnie w tym momencie w naszej pamięci emocjonalnej odpaliło się to coś, czego myśmy doświadczyli, a co w takiej pamięci autobiograficznej może być zupełnie wyparte. My możemy w ogóle tego nie pamiętać, a już nawet jeśli pamiętamy, to nie musimy znać szczegółów tego.
1: W obrębie pamięci emocjonalnej znajdują się na przykład, tak wyczytałem, wspomnienia dotyczące uczuć, których dany człowiek doświadczył po zakończeniu jakiegoś związku. Mogą one pomagać w funkcjonowaniu chociażby dzięki temu, że osoba będzie unikała wchodzenia w związki z ludźmi podobnymi do tych, na których już się wcześniej zawiodła. Czasem jednak tak się dzieje, Sebastianie, że kolejny i kolejny i jeszcze kolejny raz pakujemy się w podobne obciążające nasze relacje. Dlaczego?
0: Wszystko to, o czym teraz powiedziałeś, jest powiązane z działaniem właśnie ciała migdałowatego naszej pamięci. Czyli jeżeli my mamy jakieś doświadczenia z jakąś osobą i no nie było nam za fajnie w tej relacji, mogliśmy mieć różne emocje i ta relacja się zakończyła, no to my intensywnie będziemy pamiętać te emocje związane z różnymi sytuacjami. One będą nam towarzyszyć i one będą nam się odpalać, chociażby po to, żeby właśnie znowuż pełnić jakąś funkcję ochronną. Czyli one będą chciały nas ochronić przed tym, żebyśmy nie dopuścili do ponownie do tej samej sytuacji, żeby nie wchodzić znowu w taką samą relację. I one będą się odpalać. I one będą tutaj próbowały nami pokierować tak i dawać nam sygnały, że to być może nie jest dla nas dobre. Ale może być też tak, i to się zdarza, że to są też nasze błędne interpretacje, że my nad wyraz ostrożnie podchodzimy do pewnych osób i do relacji, albo że my zwyczajnie w świecie, już na bazie różnych doświadczeń, kiedy ktoś zrobi coś podobnego, już układamy sobie całą historię na bazie tych naszych doświadczeń i emocji, że to na pewno już będzie tak, a nie inaczej. I ta historia po prostu generuje taką sytuację, że my już sobie wytworzymy cały konkretny obraz danej osoby i danej relacji na bazie tego, co było. Więc to jest bardzo mylne i to może właśnie powodować, że trudno nam będzie wchodzić w nowe relacje, jeśli będziemy patrzeć na drugiego człowieka tylko przez pryzmat tych emocji, które nam się uruchamiają w jakichś sytuacjach. Warto wtedy zauważyć, że one może nie są właśnie adekwatne do sytuacji, że one może nie są o tej osobie, tylko one po prostu się w nas w jakiś sposób uruchamiają, dlatego że mamy takie, a nie inne doświadczenia. A z drugiej strony to, o czym powiedziałeś, no my wchodzimy w kolejną relację i w kolejną relację i w kolejną relację, a każda z tych relacji jest taka sama i kończy się tak samo. I to jest wynik tego, że najprawdopodobniej my nie rozumiemy jeszcze tych mechanizmów. My nie mamy tej świadomości, to znaczy

relacje, a każda z tych relacji jest taka sama i kończy się tak samo. I to jest wynik tego, że najprawdopodobniej my nie rozumiemy jeszcze tych mechanizmów. My nie mamy tej świadomości, to znaczy

przekonania, że powielamy swoje schematy i mechanizmy działania i dlatego to się nie zmienia i te relacje kolejne będą się kończyć. W momencie jednak, kiedy my zaczniemy rozumieć te mechanizmy, mamy szansę na to, żeby spróbować robić coś inaczej. I wtedy też to coś inaczej będzie powodować, że w tej relacji może będzie działo się inaczej. Mhm. Ale też tak jest, że często mamy taką wiedzę, że na przykład

0: będzie dobra. Ona będzie taka jak ta poprzednia i my już to wiemy.
1: My już to wiemy, tak.
0: Ale my i tak w to idziemy. Dlaczego? No dlatego, że mamy nadzieję, że może Anusz Widelec, może tym razem będzie inaczej. No bo przecież ten mężczyzna czy ta kobieta, oni mi się tak bardzo podobają. No ciągnie nas do tego. My to już znamy. Z jakiegoś powodu lubimy to. Ktoś nas z jakiegoś powodu do siebie przyciąga. Więc mamy zawsze taką nadzieję, że może tym razem będzie inaczej. Często słyszę też w rozmowach ze znajomymi, z przyjaciółmi i tak dalej, że ktoś gdzieś tam, że to jest taki argument, no, że może jak się bardzo postaram, to może ta osoba się zmieni, może ona będzie jednak inna, może ten związek będzie wyglądał inaczej tym razem. Więc mamy też takie nadzieje po prostu, którymi żyjemy i ta nadzieja też powoduje, że możemy wchodzić w różne relacje, pomimo tego, że no, mamy czarno na białym podane konkretne informacje, ale one są dla nas na tyle niewygodne i tak bardzo nie chcemy ich brać, bo one zburzą jakiś taki nasz ogląd tego, jak ta relacja może wyglądać, zniszczy jakieś nasze marzenie, jakieś nasze pragnienie, które już jest prawie na wyciągnięcie ręki. No to jak ja teraz to zauważę i to przyjmę, no to co, będę musiał skończyć tę relację? Nie, to nie może tak się skończyć, więc ja będę szedł w to dalej.
1: Pamięć emocjonalna, o czym już wspomniałem wcześniej, to zdolność mózgu do kodowania, do przechowywania i przypominania wydarzeń na podstawie towarzyszących im silnych emocji, działa jak taki naturalny filtr przetrwania. Dzięki niej szybciej i trwalej zapamiętujemy sytuacje nam na przykład zagrażające albo przynoszące nagrodę. Temu zagadnieniu poświęcam tę edycję Drogowskazów. W studiu cały czas jest ze mną i z wami Sebastian Sitowski, psychoterapeuta, podcaster, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Michał Poklęk do rozmowy z Sebastianem wracam jeszcze po raz trzeci i po raz ostatni i stanie się to już niebawem.
2: SK Rock Warszawa. Backstab!

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrętkowski, kłaniam się. Pamiętać możemy zarówno różne daty i zdarzenia, jak i emocje. Za możliwość przypomnienia sobie tych ostatnich odpowiada tak zwana pamięć emocjonalna. Ten specyficzny rodzaj pamięci w pewnych aspektach ludzkiego życia może pomagać, w innych z kolei nawet szkodzić, utrudniać. Pamięć emocjonalna nie jest jeszcze wystarczająco dobrze poznana, tak wyczytałem. Znane są jednak już pewne aspekty jej dotyczące, takie jak odrębność w pamięci emocjonalnej u kobiet i mężczyzn, jak i różnice jej funkcjonowania związane z ludzkim wiekiem. I o tym dziś. Ekspertem w drogowskazach jest Sebastian Świtowski. Sebastian jest psychoterapeutą, jest też podcasterem, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i autorem książki Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie po raz trzeci i ostatni.
2: Witam po raz trzeci.
1: Co sprawia, Sebastianie, że wydarzenia zabarwione silnymi uczuciami są w stanie przetrwać w naszej świadomości przez dekady, a zwykłe, takie codzienne, prozaiczne zdarzenia zacierają się bardzo szybko?
2: Sen. To jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy z całej mojej wiedzy. To jest sen, dlatego że w nocy nasz mózg wykonuje pracę, o której my sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, że on cały czas pracuje, nasz mózg nie odpoczywa. I podczas snu nasz mózg wybiera wszystko, co się wydarzyło w ostatnich dniach i zapamiętuje intensywnie to, co jest istotne dla naszego przetrwania, dla naszego przeżycia. Wszystko to, co wywoływało w nas reakcje emocjonalne. Natomiast wszystkie te rzeczy, które nie wywoływały w nas reakcji emocjonalnej, które nie były silne, które nie były dla nas istotne, po prostu zwyczajnie w świecie przegrywają tę walkę o przestrzeń w naszej pamięci emocjonalnej i zostają usuwane. Dlatego też to, co silne emocjonalnie, zostaje z nami na całe lata i na całe życie, a to, co nie jest nacechowane emocjonalnie albo jest słabo nacechowane emocjonalnie, zwyczajnie w świecie przypada, bo my też
1: jest
2: nie mamy
1: czyszczone.
2: Tyle miejsca, tak, żeby to wszystko przechowywać, więc jest to w nocy czyszczone i zostaje tylko część tych naszych zdarzeń dnia codziennego, które zostają z nami na długo, więc po prostu to jest kwestia konsolidacji pamięci, która się odbywa w czasie snu. A druga kwestia, która jest tutaj istotna, to myślę sobie też to, że nasz mózg jest po prostu tak skonstruowany ewolucyjnie, że no ma nam zapewnić przetrwanie. A więc wszystko, co wywołuje emocje, no w jakiś sposób jest dla nas informacją, jest dla nas sygnałem i mózg musi to wszystko zapamiętywać, zapisywać te wszystkie zdarzenia, dlatego że jeśli potem w jakimś momencie pojawia się jakieś nowe zdarzenie i trafia ono do naszej pamięci roboczej, to mózg natychmiast szuka w pamięci podobnego zdarzenia, czegoś, co może temu przypisać, żeby zrozumieć, co się z nami w naszym ciele, w naszej psychice wydarza. Więc żeby mózg mógł to oceniać i dokonywać właściwych interpretacji, musi po prostu zapamiętywać to wszystko bardzo intensywnie, w szczególności to, co jest zagrażające naszemu życiu i zdrowiu, przynajmniej z naszego subiektywnego punktu widzenia, no bo to też mogą być sytuacje, które nie są zagrażające,

0: ale my odbieramy jako niebezpieczne, włączają się w nas nieprzyjemne emocje, więc mózg tak czy siak musi to zapisać.
1: Mhm. Wspomnienia pierwszych ważnych sukcesów czy pozytywnych relacji działają jak takie wewnętrzne kotwice, które dają wsparcie w trudnych chwilach, budujące też poczucie własnej wartości. Czyli rozumiem, że wspomnienia negatywne burzą poczucie własnej wartości. Jeśli tak, to jak to wygląda krok po kroku? Negatywne wspomnienia, poczucie własnej wartości.
0: Wydaje mi się, że jest to zależne od ilości tych negatywnych wspomnień, nie? Że tutaj trzeba brać pod uwagę naszą historię życia i to, czego my doświadczamy, i tutaj istotne będzie też kwestia tego, w jakim środowisku my się wychowujemy, jakie są nasze predyspozycje psychiczne, też nasza genetyka, też to wszystko, jak mieliśmy w domu, jak byliśmy wychowywani, jak okazywano emocje, jak świętowano sukcesy, jak odnoszono się do porażek, bo to nie jest tak, że większa czy mniejsza ilość, czy coś jest bardziej lub mniej spektakularne. Oczywiście te bardziej spektakularne porażki będą mocniej wpływać i burzyć to nasze poczucie własnej wartości. Natomiast jeżeli my od samego początku umiemy zachowywać taką równowagę i jesteśmy zarówno i doceniani za to, co robimy, a nie tylko za to, co nam się nie udaje, zwraca nam się uwagę, to my wykształcimy w sobie takie poczucie własnej wartości, które jest zdrowe, które jest dobre, które jest na właściwym poziomie, i wtedy to, że my doświadczamy porażek, nie będzie od razu burzyć tego poczucia własnej wartości, prawda? Więc jeżeli ktoś ma zdrowe, takie dobre poczucie własnej wartości, to może doświadczać trudów, może doświadczać porażek i będzie sobie z nimi doskonale radzić, pomimo tego, że one będą. Natomiast jeśli ktoś ma zbyt niskie poczucie własnej wartości, to nawet drobnostki będą potrafiły to poczucie własnej wartości jeszcze bardziej podkopywać i burzyć.
1: Mózg ma taką tendencję do silniejszego, nasz mózg, tak? Homo sapiens ma taką tendencję do silniejszego przechowywania przykrych doświadczeń, co też tak sobie wyobrażam, utrudnia nam odcięcie się od przeszłości, ale też tak sobie to wyobrażam, nie możemy tego odcięcia robić siekierą przysłowiową, tak? No to w takim razie w jaki sposób?
0: Przeszłość była, jest i będzie, tak. I my będziemy do niej wracać, bo dokładnie. To jest też to, o czym powiedzieliśmy wcześniej, że ta nasza sieć domyślna mózgu ma to do siebie, że jednym z jej trybów jest myślenie o przeszłości i łączenie tej przeszłości z przyszłością.
1: Otóż to.
0: To się łączy, więc to się dzieje z automatu i to się zawsze będzie działo. Natomiast, żeby zaprzyjaźnić się trochę bardziej ze swoją przeszłością i z tym, czego my doświadczaliśmy, to dobrze by było po prostu się temu przyjrzeć i zobaczyć, jak ta przeszłość na nas wpływała, jak nas ukształtowała, jak my dzisiaj na nią patrzymy. Trzeba po prostu patrzeć na tą przeszłość, nawet trudną, z taką większą samoakceptacją, z większym współczuciem, samożyczliwością do siebie. Jeśli ona była jakoś bardzo trudna i nieprzyjemna, od tej przeszłości nie należy uciekać, bo im bardziej będziemy starali się o czymś nie myśleć, czegoś nie dostrzegać, coś wypychać ze swojej głowy, tym bardziej będziemy to umacniać, więc warto z taką uważnością i taką życzliwością dla samego siebie pozwalać sobie też na to, żeby te wspomnienia wracały. Jeśli mam ochotę się posmucić, to się po prostu posmucę. Jeśli mam ochotę popłakać, to po prostu popłaczę nad tym, co się kiedyś wydarzyło. I to też jest okej, że te wspomnienia wracają, te historie wracają. Natomiast jeżeli ta nasza przeszłość, która do nas wraca, wywołuje w nas jakieś duże cierpienie i powoduje, że my nie możemy iść do przodu, albo że ona jakoś intensywnie i mocno wpływa na nasze relacje, na naszą teraźniejszość, na nasze życie, no to jest to wtedy temat taki, którym trzeba się po prostu zaopiekować i warto zacząć pracować ze specjalistą, żeby tę przeszłość na nowo sobie poukładać, bo ta przeszłość jest częścią naszej tożsamości. No ja jestem sobą i przeszłość jest też we mnie. Ja jestem częścią, ona jest częścią mnie, więc ja mogę do tej przeszłości na różne sposoby podchodzić i różnie ją wykorzystać do tego, żeby dzisiaj tu i teraz na nowo budować na przykład swoją tożsamość, ja jako ja po prostu, ja jako człowiek, tak? Mhm. Uwzględniając tą przeszłość, albo dokonując właśnie jej jakiejś reinterpretacji, bo też warto pamiętać o tym, że nasza pamięć jest zawodna i nam się wydaje, że my coś pamiętamy doskonale, a tak naprawdę to już mogło zostać wielokrotnie w naszej głowie przepracowane, przefiltrowane na różne sposoby i pamięć też może nas mylić. My też nie wszystko tak dokładnie pamiętamy i czasem potrzeba i technik medytacyjnych, i technik uważnościowych, technik oddechowych, intencji, wizualizacji różnych rzeczy, żeby te rzeczy z przeszłości trudne poodkrywać jakoś tak, uzewnętrznić i przeżyć na nowo. To jest możliwe. My

0: możemy na nowo, dzięki różnym technikom, przeżyć te swoje trudne momenty z przeszłości, żeby nadać im nowego znaczenia, a przede wszystkim możemy robić podczas na przykład psychoterapii takie rzeczy, że te najtrudniejsze, najbardziej emocjonalnie obciążające doświadczenia będziemy odwrażliwiać, będziemy dokonywać rekonsolidacji pamięci.
1: Większość wspomnień ma, Sebastianie, przypisaną emocjonalną wartość, o czym dziś rozmawiamy. Wakacje, na których byliśmy przed miesiącem, o ile były udane, tak? No kojarzą nam się ewidentnie dobrze, prawda? Wypadek czy choroba, no już gorzej. A gdyby tak te gorsze wspomnienia zmodyfikować, gdyby odebrać im negatywną emocjonalną wartość, może nie byłyby już tak nieprzyjemne. Czy da się to zrobić? Oderwanie wspomnień od ich emocjonalnej wartości, tak sobie to wyobrażam, no mogłoby pomóc na przykład, nie wiem, ofiarom wypadków, gwałtów, innych jakichś strasznych wydarzeń z życia.
0: Dokładnie tak i my właśnie w gabinetach to robimy. To jest to właśnie, co już wywołałem, czyli rekonsolidacja pamięci. Rekonsolidacja pamięci polega na tym, że my wracamy do tych nieprzyjemnych, trudnych wspomnień, czy nawet zdarzeń nie wspomnień, czy nawet zdarzeń właśnie potencjalnie traumatycznych, które są nacechowane bardzo silnie emocjonalnie i wywołują w nas takie no, duże cierpienie i nieprzyjemne odczucia w ciele. Wracamy do tego i za pomocą różnych metod i narzędzi odwrażliwiamy to doświadczenie, czyli polega to na tym, że doświadczenie w pamięci autobiograficznej, czyli to, jakie ono było, samo w sobie zostaje niezmienne, natomiast zmienia się właśnie tylko pamięć emocjonalna, czyli my zmieniamy ładunek emocjonalny tego wspomnienia. I my pamiętamy, jakie ono było, ale jak już potem sobie przypominamy to wspomnienie, to to wspomnienie nie wywołuje już w nas nieprzyjemnych emocji, tylko staje się dla nas neutralne. I to na przykład robi terapia EMDR, tak? Czyli terapia traumy za pomocą ruchu gałek ocznych. Ja też w gabinecie robię ze swoimi klientami takie ćwiczenie, które się nazywa 4 mrugnięcia, gdzie faktycznie za pomocą wykorzystania przyjemnego wspomnienia, mrugnięć oraz właśnie tego nieprzyjemnego wspomnienia, które chcemy odwrażliwić, łączę to ze sobą właśnie w takiej praktyce wizualizacyjnej, w takim czuciu i za pomocą pewnej procedury i mrugnięć odwrażliwiam i wygląda to na przykład tak, że jakieś wspomnienie ma swój ładunek emocjonalny, silny, bardzo nieprzyjemny, nie wiem, w skali od 1 do 10 na 8 czy 7 i my przeprowadzamy tą procedurę w taki sposób, że na koniec ten ładunek emocjonalny wynosi 0, czyli emocje zostają zneutralizowane, tak można powiedzieć w dużym skrócie, a polega to zwyczajnie w świecie na tym, że my dokonujemy nadpisania nowej emocji nad te, które były. To nie jest tak, że my się pozbywamy czegoś z pamięci i coś znika, tylko my tworzymy nowy ślad emocjonalny na konkretnym wspomnieniu. To jest zresztą, to jest szalenie ciekawe i zawsze sprawia mi to ogromną przyjemność, kiedy to robię i widzę, jak zmienia się twarz klientów i jak z czegoś bardzo trudnego nagle się pojawia taki uśmiech i takie zaskoczenie, wow, jak pan to zrobił? Że to jest niemożliwe. No i potem oczywiście to za tydzień czy za dwa i potem jeszcze dalej sprawdzamy, czy ten ładunek faktycznie, który doszedł nam do 1 czy do 0, wciąż jest neutralny. No i jest. Jest.
1: Czyli to są te negatywne schematy poznawcze, tak? I to jest jakby rozmontowywanie ich, tak? Dobrze rozumiem?
0: To nawet nie musi dotyczyć kwestii poznawczych, bo to nie musi dotyczyć kwestii przekonań. Kwestii przekonań i takich myśli o sobie na bazie tych doświadczeń i emocji, jakie tutaj się pojawiają, które my tworzymy, to jest trochę co innego. Tutaj w tej rekonsolidacji pamięci za pomocą tych metod, o których mówię, to bardziej chodzi o sam ładunek emocjonalny, żeby ten za pomocą doświadczenia i wspomnienia, które jest bardzo przyjemne, nakładamy na to bardzo nieprzyjemne i zostaje finalnie nasze wspomnienie, które nie ma już nieprzyjemnego ładunku emocjonalnego. Natomiast w kwestii poznawczych to, o czym mówisz, to jest bardzo ważne i to też właśnie należy robić i to robimy

doświadczenia i wspomnienia, które jest bardzo przyjemne, nakładamy na to bardzo nieprzyjemne i zostaje finalnie nasze wspomnienie, które nie ma już nieprzyjemnego ładunku emocjonalnego. Natomiast w kwestii poznawczych to, o czym mówisz, to jest bardzo ważne i to też właśnie należy robić i to robimy.

0: bierze, bo się brało znikąd, a ono brało się z tego przekonania po prostu. Nawet nie z sytuacji, tylko jakaś błahostka potrafiła natychmiast uruchomić to przekonanie. I w kwestii poznawczych jest właśnie to, żeby odkryć te przekonania, odkryć te myśli i też sobie z nimi poradzić, żeby one nie były tak destrukcyjne i destabilizujące.
1: Reasumując, nieprzerobione, przykre zdarzenia z naszego życia nie może stać się wspomnieniem. To oznacza, że pozostaje aktualnym problemem zamiast czymś z przeszłości. Jak czytam, Sebastianie, w fachowych źródłach, aktualne sytuacje przypominają nam pierwotną traumę, są wyzwalaczami, powodują, że mamy flashbacki tak zwane, tak? Co oznacza, że przeżywamy i doświadczamy na nowo emocji i też doznania fizyczne, których doświadczaliśmy podczas pierwotnej traumy, tak? Która mogła wiele lat temu wstać się wydarzyć w naszym życiu. I w tych stresujących momentach unikamy również samych sytuacji wyzwalających te flashbacki, tym samym wzmacniając brak przetwarzania. Co musimy zrobić, żeby to przetwarzanie ruszyło pełną parą na naszą korzyść?
0: Teraz mamy takie trochę inne podejście niż wcześniej, bo tutaj mówimy, z tego co rozumiem, bardziej o takich doświadczeniach traumatycznych.
1: Tak, tak.
0: Nie? Takich silnych, emocjonalnie, potencjalnie traumatycznych sytuacjach, które mogły te traumy wywołać. I tak jak mówisz, te wspomnienia mogą być takie pourywane, tak jak rozmawialiśmy o tym, i one wracają do nas właśnie w postaci ruminacji, flashbacków, koszmarów, różnych innych rzeczy i trochę nam nie dają spokoju. Tak. I teraz to podejście jest trochę inne, bo wcześniej no, mówiło się o tym, że no, jak doświadczamy traumy, no to siadamy w gabinecie i musimy o tym wszystkim opowiadać. I opowiadać, i opowiadać, i opowiadać, żeby zostało to wszystko wypowiedziane, nazwane, żeby miało to już tą swoją formę językową, żeby to była ta opowieść, którą należy uznać, przyjąć, zaakceptować. I

0: wywoływało to już tych bardzo trudnych skutków traumatycznych. Więc na tym to by polegało, że możemy oczywiście o tym rozmawiać, możemy o tym rozmawiać w szczegółach, ale to nie jest już jedyna metoda. Czasem im dłużej będziemy o tym mówić, to też specjaliści o tym mówią, że to jeszcze bardziej może doprowadzić do jakiejś retraumatyzacji i jeszcze bardziej podbić to, co się w nas wydarza. A dzisiaj już mamy takie narzędzia, że możemy sięgać do tych ładunków emocjonalnych, do wspomnień emocjonalnych i tylko z tym pracować bez wchodzenia intensywnie we wszystkie szczegóły danej sytuacji.
1: I musimy kończyć. Mam nadzieję, że ta edycja Drogowskazów pozwoli wam nieco lepiej zrozumieć tajniki pamięci emocjonalnej, o której dzisiaj rozmawiałem z zaproszonym do studia ekspertem. A moim i waszym gościem był Sebastian Sitowski, psychoterapeuta i podcaster. Z tym podcastem to niedawno wyruszyłeś, prawda? W przestrzeń cyfrową, tak?
0: To
1: gdzie
0: prawda.
1: Cię znajdziemy? Gdzie słuchaczki, słuchacze Drogowskazów znajdą
0: na Spotify'u, na YouTubie, oczywiście na Apple'u można spokojnie sobie wchodzić, dopiero co wystartował. Ale myślę, że...
1: Jak on się nazywa, ten podcast?
0: O człowieku.
1: O.
0: Tak, to jest podcast o człowieku. Tak sobie go nazwałem, dlatego że chciałbym tam opowiadać właśnie o człowieku, o takim człowieku jak każdy z nas. I myślę, że każdy też znajdzie tam coś interesującego dla siebie. Dużo jest takiej wiedzy, bym powiedział, merytorycznej, naukowej, bo też lubię się tą wiedzą dzielić.
1: To w swoim podcaście, w Drogowskazach, zapraszam uprzejmie do twojego podcastu również.
0: Bardzo dziękuję.
1: Słuchaczki i słuchaczy Drogowskazów. Dodam tylko, że Sebastian, mój i wasz dzisiejszy gość, jest też członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i nie tak dawno temu napisał książkę pod

0: Przegląd wydarzeń.
1: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję szefa ABW i ministra spraw wewnętrznych. Ukraiński patostreamer, znany szerzej jako Crowley, przez najbliższe 10 lat nie wjedzie do strefy Schengen. Mężczyzna 2 lata temu został wydalony z Polski, po tym jak wielokrotnie w przebraniu krasnala zakłócał porządek publiczny, m.in. w centrach handlowych. O szczegółach Mateusz Chłystun.
2: Patostreamer we wspomnianym przebraniu wdzierał się m.in. do pomieszczeń przeznaczonych tylko dla personelu sklepu, transmitując to w internecie. Nie tylko to jednak niepokoiło służby.
3: Już miał uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce.
2: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Władysław O. próbował odwoływać się od decyzji o jego deportacji i zakazie wjazdu do strefy Schengen w 2 instancjach. Sąd podtrzymał jednak decyzję urzędników.
3: Mężczyzna więcej do Polski przeciągnął. W ciągu najbliższych 10 lat i do strefy Schengen na pewno nie wjedzie.
2: Wyjaśniał Jacek Dobrzyński. W ubiegłym roku MSWiA wydało prawie 10 tysięcy decyzji o deportacji. W tym roku jest ich już blisko 6 tysięcy.
1: Jedni chcą stref z ograniczeniami dla tego typu najmu, drudzy rozwiązania problemu uciążliwych lokatorów. Domagamy się zmian, mówią przedsiębiorcy oraz aktywiści. Chodzi o tak zwany Lex Airbnb, czyli projekt, który ma uregulować rynek najmu krótkoterminowego. Ustawa z poprawkami ma trafić pod obrady Sejmu zaraz po wakacjach. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
4: Choć podejścia do ustawy są różne, to zarówno ci za, jak i przeciw Airbnb chcą jak najszybszych zmian. Punktem wspólnym są uciążliwi lokatorzy, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje zachowanie. Aktywiści ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze mówią też, że ograniczenie tego typu najmu może doprowadzić do spadku cen mieszkań, ale zdaniem przedsiębiorców takie ograniczenia nic nie zmienią.
5: W Warszawie szacujemy, że jest 15 tysięcy około mieszkań na krótki termin. To jest kropla w morzu. Nawet gdybyśmy dzisiaj od jutra skasowali wszystkie mieszkania na wynajem krótkoterminowy, to o ile spadną ceny mieszkań? 200 zł, 300 zł z metra kwadratowego?
4: Mówi Celina Mierzejewska ze Stowarzyszenia Mieszkalnik. Szacuje się, że w Polsce jest około 70 tysięcy mieszkań na wynajem krótkoterminowy.
1: Kampania #FastOff przypomina o ciąży bez alkoholu. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowano w ramach tej akcji sesję zdjęciową z udziałem mam oraz ich dzieci. To kontynuacja ubiegłorocznej odsłony, kiedy to przed obiektywem stanęły kobiety w ciąży. Na planie sesji z Martyną Pietryszyn, jedną z mam i ambasadorek kampanii, rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada.
6: Co dzisiaj tutaj robimy?
7: Jesteśmy tutaj w szczytnym celu pod tytułem #FastOff, czyli zapobieganiu i rozprzestrzenianiu wiedzy na temat picia alkoholu w ciąży.
6: Rok temu była sesja w ciąży, a dzisiaj już wracacie ze swoimi dziećmi.
7: Tak, dokładnie właśnie. Fantastyczne jest to, że jest to kontynuacja, że rok temu mogłyśmy się z dziewczynami spotkać, będąc w ciąży, nagłaśniając temat właśnie niepicia alkoholu. Natomiast w tym roku widzimy się wszystkie z dzieciaczkami, zdrowymi dzieciaczkami.
1: Kampania ma zwracać uwagę na FAST, czyli alkoholowy zespół płodowy. Trwałe zaburzenie rozwoju dziecka, którego można uniknąć nie pijąc alkoholu w ciąży. Kolejna puma grasuje na wolności, tym razem na Mazowszu. Jest apel o unikanie lasów w okolicach Ciechanowa. Zwierzę w pobliżu miejscowości Osiek Wólka zauważyli myśliwi, mówi nam sekretarz gminy Gołymin Ośrodek Anna Augustyniak.
8: To było zwierzę duże, z długim, zaokrąglonym ogonem. No to charakterystyka taka bardzo przypominająca pumę. W tym miejscu docelowym, gdzie była ta puma, są odciski łap.
1: Podczas posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego zdecydowano o pilnym zakupie fotopułapek, które mają potwierdzić obecność drapieżnika. To, przypomnijmy, kolejny już przypadek pumy na wolności w Polsce. W lipcu drapieżnego kota schwytano w gminie Polanów w Zachodniopomorskiem.

0: Transakcje za 1 000 000 euro. W Janowie Podlaskim oficjalnie zakończyła się 57. aukcja koni Pride of Poland. Największe emocje panowały podczas sprzedaży wierzchowców. Szczegóły zna Arek Michlewicz.
1: W sumie pod aukcją

0: Transakcje za 1 000 000 euro. W Janowie Podlaskim oficjalnie zakończyła się 57. aukcja koni Pride of Poland. Największe emocje panowały podczas sprzedaży wierzchowców. Szczegóły zna Arek Michlewicz.
1: W sumie pod aukcją

0: Część nabywców pochodziła z Europy, ale pojawili się także kupcy z Iraku, Kataru oraz Arabii Saudyjskiej. Najwyższą kwotę 160 tysięcy euro osiągnęła janowska klacz Pila, która trafi do Belgii. Za 20 tysięcy mniej wylicytowano klacz Poganinkę z Michałowa przez nabywcę z Iraku. Trzecią najwyższą kwotę 121 tysięcy euro osiągnęła klacz Perlita, również z michałowskiej stadniny.
1: Wszystkie 16 koni sprzedano łącznie za 1 000 000 euro. Jest to wynik nieco słabszy od ubiegłorocznego ponad 75 tysięcy euro. Nie pobito również ubiegłorocznej rekordzistki klaczy Adelity z janowskiej stadniny, którą sprzedano za 430 tysięcy euro.

0: SK Rock Warszawa.
1: 90 osób ewakuowano z bloku w Tomaszowie Mazowieckim. Agencja Reutera donosi, że Moskwa może przeprowadzić operację pod fałszywą flagą z wykorzystaniem przejętych ukraińskich dronów.
2: SK Rock. Raport.
1: 6. Michał Poklękowski, zapraszam. 0,001 sekundy, tyle pi z Krzyszowskiej zabrakło do Mistrzostwa Europy. Od tego zaczynam raport. Polka zdobyła srebrny medal na 100 metrów przez płotki. Finałowy bieg był bardzo wyrównany. Z Krzyszowska linię mety przekroczyła równocześnie z Nadine Wieser. Sędziowie długo sprawdzali kadry z fotokomórki. Ostatecznie zdecydowali, że to Holenderka była minimalnie szybsza.
3: Oczywiście, celowałam w złoto, prawie było, ale cieszy mnie to, że mam kolejny medal. To jest taka, nie wiem, ulga, radość, dumna jestem z tego, co osiągnęłam.
1: Mówiła po zawodach z Krzyszowska. W finale rzutu młotem nie poszło Pawłowi Fajtkowi, który zajął 5. miejsce.
2: To jest raport.
1: 90 osób ewakuowano z bloku Przypolnej w Tomaszowie Mazowieckim w Łódzkiem. Pijany mężczyzna miał odkręcić gaz, jak wynikało ze zgłoszenia. Wcześniej groził, że odbierze sobie życie. O szczegółach mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
4: Policjanci przy pomocy strażaków Państwowej Straży Pożarnej weszli siłowo do mieszkania, obezwładnili i zatrzymali 31-letniego agresora. Okazało się, że miał on w organizmie ponad 2,5 promila.
1: Na szczęście nikomu nic się nie stało. Polska oraz kraje bałtyckie szykują się na rosyjską prowokację. Agencja Reutera donosi, że Moskwa może przeprowadzić operację pod fałszywą flagą z wykorzystaniem przejętych ukraińskich dronów. Informacje o możliwym sabotażu mają służby wywiadowcze państw wschodniej flanki NATO. Czy Polska i kraje bałtyckie są gotowe na taki scenariusz? Na ten temat z ekspertami rozmawiał Michał Rawa.
5: Cytowany przez Reutersa minister obrony Litwy podkreśla, jeśli będzie to konieczne, będziemy się bronić. Litwa skierowała dodatkowe środki do ochrony terminali gazowych i naftowych oraz połączenia energetycznego z Polską. Zwiększoną ochroną objęta została też zapora wodna koło łotewskiej Rygi. Także Warszawa monitoruje z większą czujnością swoją infrastrukturę krytyczną. Generał Jarosław Kraszewski podkreśla, że w Polsce są też systemy zdolne zneutralizować takiego drona.
6: Mamy swoje systemy, natowskie, w których my jesteśmy wpięci.
5: Źródła agencji Reutera wskazują, że zagrożenie takim sabotażem jest większe niż kiedykolwiek wcześniej, ale nie ma pewności, czy Rosja na taki ruch się zdecyduje.
1: Eksperci wskazują, że głównym celem takiej operacji ze strony Moskwy może być testowanie reakcji NATO i krajów wschodniej flanki sojuszu na potencjalne zagrożenie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Pełnią ważną funkcję naturalnych, cichych kosiarek. Teraz będzie okazja, żeby lepiej je poznać. Na krakowskim Zakrzówku pasą się owce. To sposób na utrzymanie trawy w okolicy, a dla mieszkańców przygotowano nawet specjalne warsztaty.
7: Są to warsztaty też związane z całym projektem wypasowym, aby wprowadzić edukację. Dlaczego ten wypas jest w tym przypadku tutaj dużo lepszy niż koszenie mechaniczne? Więc jest wprowadzenie do muraw kserotermicznych, dobrostanu i przyrodniczych aspektów wypasu. Zahaczamy o tematy permakultury.

0: Zielone kosiarki, czyli owce, tak naprawdę zajmują się tym, co lubią najbardziej, czyli jedzą trawę. Ich doba składa się z tego, że 8 godzin jedzą, 8 godzin przeżuwają, a potem 8 godzin mają na sen lub zabawę.
1: Tłumaczy Karolina Mostek, prezes Fundacji Przystań. Na warsztaty Ławce bez tajemnic zapisać się można poprzez formularz na stronie Zarządu Zieleni w Krakowie.
2: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
3: Pogoda.
4: Proszę Państwa, w końcu czeka nas taki piękny, wiosenny dzień w te wakacje, bo będziemy mieli od 19 w Koszalinie przez 22 stopnie w Trójmieście, 23 w Olsztynie i 24 kolejno Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Warszawa, Łódź, Kielce, Katowice, Kraków. Wszędzie w tych miastach, właściwie w całym kraju dzisiaj pogodnie, słonecznie, bezdeszczowo.
5: No i bardzo pięknie, jak chciałam powiedzieć, że dzisiaj jest zaćmienie słońca, dlatego nie działa nam drukarka, dlatego zepsuł się ekspres do kawy i dlatego pani na recepcji tak się martwiła, że Michał Poklękowski taki dzisiaj niewyspany i z grzywką przyklapnięto, ale to wszystko jest przez zaćmienie, ja wam mówię.
6: To ja jeszcze mam pytanie, bo odkąd Michał powiedział nam o tym, że wicemistrzynią została Pia Skrzyszowska, to zastanawiam się, jak znajomi świętują ten sukces z Piją.
4: Pio.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrowit.

Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit.

0: Dzisiaj sprawdzimy, czy pracę macie we krwi, czy w... gdzie indziej.
1: Bo u mnie to jest tak, ja już do tego doszłam. Jak budzik dzwoni 4:30, to mam poczucie, że to jest cholerny obowiązek. Więc dlaczego? Za co po prostu w ogóle? O co tu chodzi? Ale potem jak tu wchodzę, jak was widzę, jak się witam, jak robię sobie kawę, jak siedzimy i sobie gadamy o różnych fajnych rzeczach, w sensie nie, to jednak jest przyjemność. Więc to zależy. Czasem jest tak, że ma poczucie, że jest obowiązek, czasem, że przyjemność.
2: Dzisiaj, proszę państwa, celebrujemy Dzień Pracoholików i żeby nie było, pracoholizm to jak każde inne uzależnienie, łącznie z narkomanią czy alkoholizmem, pracoholizm jest naprawdę poważną chorobą i potrafi niektórym naprawdę zniszczyć życie. Mhm. Ale często patrzymy na to z przymrużeniem oka i łączymy to jako hasło związane z tym, że pracę lubimy, że lubimy do niej chodzić. No i w związku z tym pytamy dzisiaj właśnie o to, czy traktujecie pracę bardziej jako obowiązek, jako przyjemność, czy jako zło konieczne.
0: O to pytała Ewa.
3: Praca. Obowiązek czy przyjemność? Chyba to jest jednak obowiązek. Dlaczego? Bo trzeba pracować, żeby mieć pieniądze, żeby po prostu przeżyć. Nie jest to zazwyczaj najprzyjemniejsze. Ja wolę mieć czas wolny.
0: No bo dlaczego tak naprawdę pracujemy? Żeby co? No, bo mamy ochotę popracować, nie, mamy ochotę wyjść z domu?
1: W pierwszej kolejności musimy płacić rachunki, co w ogóle nie ma żadnych wątpliwości.
2: Słuchajcie, moje nieautoryzowane badania, moje własne wskazują, że co trzecia osoba przychodzi do pracy z przyjemnością.
0: Naprawdę?
2: Nie, Asia nie. Sami sobie odpowiedzcie.
0: Słusznie, ty tak jak pan cygan.
4: Sobie dorabiam do renty, bo cienka renta. 500 zł renty za 35 lat pracy. Oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów, a to dykty ciężkie, ja ją.
5: Ten kawałek dobrze rokuje. 6/9. S.T.O.
1: Taki trochę tytuł o mnie swoją drogą, więc weźcie to pod uwagę. The Rolling Stones, you know I'm no good.

0: Reklama.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
5: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: Jak wiadomo, praca nie zając, nie ucieknie, ale dzisiaj o pracy sobie rozmawiamy i o tym, czy praca jest dla Was przyjemnością, czy obowiązkiem.
1: Bo dzisiaj jest Dzień Pracacholików i ja jestem bardzo dumna z naszych słuchaczy. Naprawdę, bardzo, ponieważ okazuje się, że nasi słuchacze są pracowici i od rana wgrywają nam głosówki.
2: No to posłuchajmy, co ciekawego Państwo macie do powiedzenia.
3: Jak to drzewie mówili, robota to głupota, picie to jest życie. A ja jeszcze tak chciałem nawiązaniu do tej naszej mistrzyni. Czy tata tej pani to jest ojciec bio?
0: Będzie dzwonek?
1: Tak się prosiło, sorry.
0: Jeszcze o pracy?
4: Jeżeli ktoś robi to,

0: kocha w życiu, pracuje tam, gdzie zawsze chciał pracować, to nie przepracuje ani jednego dnia. Więc trzeba sobie odpowiedzieć na jedno ważne pytanie. Co się chce w życiu robić? I trzeba zacząć to robić.
1: Proste, jasne i logiczne, ale mi nie powiedzieli, że to będzie ze wstawaniem o 4:30.
2: Tak, ja z kolei zawsze chciałem być bogaty z urodzenia, ale nie wyszło.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
2: Ja też wszystko.

0: A już teraz, proszę Państwa, sprawy poważne i niestety też mocno przejmujące. Michał Poklękowski w raporcie.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Do 250 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar trzęsienia ziemi, które w poniedziałek nawiedziło zachodnią Kolumbię. Takie informacje przekazała agencja Reutera. Trwa akcja ratunkowa z udziałem wojska. Ukraina przekazała Stanom Zjednoczonym propozycję w sprawie rozmów pokojowych z Rosją, ogłosił prezydent Zełenski w wystąpieniu wideo. Zaznaczył, że Stany Zjednoczone mogą wesprzeć jego kraj w obronie powietrznej oraz naciskach na Rosję.
1: To jest raport.
2: Rumunia wyłączy reaktor jądrowy przez suszę. Ma to nastąpić jutro. Od dwóch tygodni nie działa już jeden z dwóch reaktorów elektrowni atomowej w Cernavodzie, kluczowej elektrowni dla Rumunii. Powodem jest rekordowo niski poziom wody w Dunaju, niezbędnej do chłodzenia instalacji.
1: SK Rock Sport.
2: Jest drugi medal dla Polski na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Srebro na 100 metrów przez płotki zdobyła Pia Skrzyszowska, której do złota zabrakła

0: tysięczna część sekundy. Wściekły po finale rzutu młotem był Paweł Fajdek, któremu nie udało się przekroczyć 80 metrów, no i finalnie zajął piąte miejsce. Także piąty w biegu na 100 metrów był Dominik Kopeć. Zdecydowana wygrana polskich siatkarek w pierwszym meczu Memoriału Agaty Mróz w Koszalinie. Polki wygrały 3-0 z Ukrainą. Dziś zmierzą się z Francją, a zawody to ostatni sprawdzian naszych siatkarek przed Mistrzostwami Europy.
1: 6 na 9.

0: Dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, czy praca jest dla nas obowiązkiem, czy jest przyjemnością. Jednym z naszych obowiązków jest sprzedawanie Państwu historyjek, ciekawostek. I choćby nam się nie chciało, no to to jednak obowiązek, także Aśka do roboty.
1: Na szczęście zawsze nam się chce.
0: Tak!
2: A nie no, jasne. Słuchajcie, a propos pracy. Nasza praca radiowca jest bardzo miłą pracą i lubimy tę pracę, co nie zmienia faktu, że ona bywa bardzo stresująca, o czym dowiedział się pewien pracownik brytyjskiej stacji radiowej Caroline, który zaliczył naprawdę niezłą wpadkę. Otóż stacja omyłkowo podała informację o śmierci króla Karola III. Mm-hmm. Podczas audycji Barry Marsh Show została wyemitowała trzy wcześniej nagrane takie komunikaty na wszelki wypadek, które informowały o śmierci króla. Stwierdzono tam, że media potwierdziły zgon, potem nastąpiło odtworzenie hymnu państwowego oraz 16 minut ciszy. No i sprostowanie i przeprosiny wyemitowano 30 minut później, co nie zmienia faktu, że za wszystko odpowiedzialny był pracownik radia, który po prostu z ciekawości chciał sobie siedząc tam przesłuchać, jak te nagrania w ogóle brzmią. No i tak sobie przesłuchał, że je wyemitował i wiecie co zrobił? Tak się zestrachał, jak się kapnął, że to poszło, że dał nogę. Po prostu zwiał.
1: My się śmiejemy, ale podobno król podszedł do tego śmiertelnie poważnie.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w

L. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w

0: czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: podobno najtrudniejszą pracą jest praca nad sobą, bo po pierwsze nikt ci za to nie płaci, a po drugie szef to idiota.
1: Musiałem to przeanalizować przez chwilę.
2: Dobra, okej. Okay. Wróćmy może do tematu jeszcze przez chwilę, o którym mówiliśmy przed chwilą, a mianowicie o tym, że pewna stacja radiowa w Wielkiej Brytanii przez przypadek komunikatem uśmierciła króla Karola.
0: Tak.
1: I państwo zupełnie nie przez przypadek macie swoje spostrzeżenia na ten temat.
3: A pomyślcie sobie, co musiał pomyśleć sobie William, jak usłyszał tę informację. A? Płakał, śmiał się czy zacierał ręce? Pozdrawiam.
0: A co pomyślał sobie Harry, a? To jeszcze tylko kilku i zaraz ja?
1: Daj, na pewno sobie tak pomyślał.
2: Na bank, po 100%.
1: Tymczasem król zupełnie przez przypadek odebrał koncesję tej stacji.
0: Zupełnie przez przypadek. Drodzy państwo, no taka robota króla, jak się okazuje. O pracy dzisiaj rozmawiamy. Jak tam u państwa?
4: Dobry, dzień dobry. Co do obowiązku z pracy, to dzisiaj u mnie jest tak, że to jest obowiązek, ale są dni, gdy jestem bardziej wyspany i oczywiście z racji zawodu, gdy pacjenci, bo jestem fizjoterapeutą, dają dobre rezultaty, dają dobre efekty z ćwiczeń i z terapii, jest to przyjemność. Pozdrawiam.
1: A już w połowie myślałem, że pan powie, dają napiwki,
2: właśnie,
1: albo premię,
2: ja
1: albo coś w tym stylu.
2: No, albo nie niestety. Wiem, cokolwiek.
0: Drodzy państwo,
2: prezent.
0: Jak to jest z tą robotą? To jest przyjemność czy obowiązek? Messenger Eski Rock czeka, także...
5: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.

0: Szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Dramat Karoliny Pisarek. Przez mgłę ciążową zapomniała o urodzinach dziecka przyjaciółki. Pani Karolino, spokojnie. Ja mam taką mgłę codziennie, a nawet w ciąży nie jestem.
2: Sprawdzałeś? Wiesz, to nigdy nie wiadomo.
1: Zapomniałem.
2: Z kolei naturalna Edyta Olszówka, odziana w ortalionowy dres, niczym sroka kuka na błyskotki u jubilera. Ja nie rozumiem, przecież kuka to raczej kukułka, nie sroka.
3: Otóż to. Odziana w bikini, Ewelina Lisowska wygina śmiało ciało na tle włoskich krajobrazów. I dalej napisali Dolce Vita, czyli wypłata za post była w dolarach.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20. Ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, a pod maską 1-0.
5: Łukasz Bąk.
6: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem. Natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
5: Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
5: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
5: Autopromocja. Reklama.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
2: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: SK Rock Warszawa.
1: Premier potwierdził zakup dla polskiej armii 96 śmigłowców Apache. Mężczyźni, którzy w niedzielę w Łomży złapali w koc dziecko spadające z balkonu 5. piętra, zostali uhonorowani przez lokalne władze.
2: SK Rock. Raport.
1: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Po aferze z pieniędzmi dla Powodzian jest dymisja. Stanowisko traci wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska, przekazał Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Podmioty związane właśnie z tą działaczką Koalicji Obywatelskiej miały dostać odszkodowanie, choć nie ucierpiały w wyniku powodzi. Więcej o tym Michał Skolimowski.
3: Decyzję o dymisji podjęła Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przekazano, że zdecydowały właśnie informacje o nieprawidłowościach, a także kwestie wizerunkowe i zarządzanie spółką. Sprawę bada już prokuratura, zajmuje się nią też CBA. Kontrolę wszczęło również Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowane działania w tej sprawie.
4: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla Powodzian.
3: Premier zaznaczył też, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Podkreślił również, że każdy, kto dopuścił się nadużyć, poniesie surowe konsekwencje.
1: Dodajmy, że po doniesieniach o nieprawidłowości Anna Konieczyńska została też zawieszona w Koalicji Obywatelskiej i czeka ją sąd koleżeński.
2: To jest raport.
1: Premier potwierdził zakup dla polskiej armii 96 śmigłowców Apache. Podpisano też umowy offsetowe. W Łodzi powstanie Centrum Serwisowania Amerykańskich Maszyn. Premier podkreślił, że inwestycja ma być ważnym elementem współpracy obronnej Polski z USA.
5: To największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych, i największa w Europie.
1: Centrum w Łodzi ma być największym tego typu obiektem w Europie i ma obsługiwać nie tylko polskie śmigłowce, ale także maszyny innych państw NATO. Uratowali 4-latkę, teraz odebrali podziękowania. Mężczyźni, którzy w niedzielę w Łomży złapali w koc dziecko spadające z balkonu 5. piętra, zostali uhonorowani przez lokalne władze. Dziękujemy im za bohaterską postawę i za odwagę, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
6: Podziękowaliśmy za ich odwagę, mimo tego, że się nie znali, bardzo dobrze ze sobą współpracowali. My jako władze samorządowe dziękujemy im za ich obywatelską postawę i też pokazujemy naszemu społeczeństwu bardzo dobre wzorce.
1: Dodam, że 27-letnia matka dziecka, która w czasie tych dramatycznych wydarzeń spała nietrzeźwa w mieszkaniu, najprawdopodobniej dziś usłyszy zarzuty.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Kierunek to Afryka. Bociany szykują się już do drogi. Na polach i na łąkach można zobaczyć coraz większe grupy tych ptaków. O tak zwanych bocianich sejmikach i kierunkach podróży z Angeliką Gackowską z Ptasiego Azylu Warszawskiego Zoo rozmawiała Małgorzata Zawala.
7: Zacząć chciałabym od bocianich sejmików. Czym tak naprawdę są i czy faktycznie się dzieją?
8: Zdecydowanie faktycznie się dzieją. To jest taka przestrzeń, w której gromadzą się bociany przed odlotem. To jest taki moment w życiu bocianów, kiedy faktycznie te relacje społeczne

0: są dla tych ptaków dosyć ważne. Ustalanie również pewnie jakiejś hierarchii.
1: Jakie destynacje są najpopularniejsze?
0: To zdecydowanie Afryka, chociaż bociany mogą wybrać dwie drogi, czyli oblecenie basenu Morza Śródziemnego od wschodu lub zachodu. Niektóre odważniejsze wybierają taką drogę na wprost. To jest droga obarczona dużym ryzykiem, bo nie zawsze udaje się przelecieć w ciągu dnia tak dużej odległości.
2: Bociany mają przed sobą tysiące kilometrów. Do pokonania takiej trasy potrzebują kilku tygodni.
3: No, to nie jest łatwa sprawa. My nawet na takim sejmiku bocianim byliśmy i mamy nagranie.
4: Jutrzejszy sejmik? Jestem spokojny. Trenujemy najlepsze polskie tradycyjne zagrywki retoryczne. Ja panu nie przerywałem.
5: Głośniej!
4: Ja panu nie przerywałem!
5: Patrz mi w oczy, twardo! Twardo!
4: Ja panu nie przerywałem!
6: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
7: Pogoda.
8: To było w wolnym tłumaczeniu. Sklek, kle.
3: Tak, właśnie to przetłumaczyliśmy. Ale taki bocian musi być tak skołowany jak ja na urlopie, że cały urlop brzydka pogoda i nagle ostatniego dnia, kiedy wyjeżdżam, 30 stopni. I tak samo w tym tygodniu. One się szykują do drogi, a tu dzisiaj 24. Jutro 26. Tak. W sobotę 30.
9: I bociania
3: tak, mama... lecieć czy wracać?
9: Wiesz, i bociania partnerka mówi tak, może byśmy przedłużyli o dwa dni.
5: nie stać nas już na to.
3: Przepraszam, chciałam przedłużyć rezerwację w Gnieździe.
8: Wiesz, ile to kosztuje? Zwariowałaś.
9: No właśnie tak, będzie ciepło.
6: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w S0.
3: A potem na bocianie bookingu. Ale żaby były, żaby były nieświeże.
8: Ja się teraz zastanawiam, gdzie taki bocian trzyma oszczędności.
9: Tak jest. Gniazdo trochę przewiewało. Co tam w raportach, drogi
2: żaby
9: panie Michale?
2: Żaby były niekumate.
3: Czy do pracy przychodzicie z przyjemnością, czy z obowiązku? O tym dzisiaj rozmawiamy.

0: ten moment chciałam powiedzieć, że naprawdę mam poczucie, że ta praca to jest bardzo duża przyjemność. Jak już się nachichramy, naopowiadamy różnych głupot i jeszcze potem nam za to płacą.
1: To prawda. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy o tym, czy praca to przyjemność, czy praca to obowiązek.
2: Trochę tak. Przed chwilką słuchaliśmy zespołu Mana i Kora. Wielokrotnie podkreślała, że praca to jej pasja i napęd do życia. No później choroba pokrzyżowała jej plany, ale generalnie fajnie, kiedy rzeczywiście...

0: do tej pracy napędza nas coś więcej niż jest to tylko wypłata, aczkolwiek nie każdy ma to szczęście.
1: Otóż to. Tak zastanawiam się, w jaki sposób skręciliśmy od pracy w stronę naszych partnerek i żon, ale skręciliśmy.
2: Do pracy ma stosunek ambiwalentny. To jest trochę jak z żoną. Jednego dnia ją kochasz, drugiego dnia nienawidzisz. I tak naprzemiennie.
1: I w tym temacie właśnie też.
3: Jak zacząłem spotykać się z moją żoną, praca mi przeszkadzała, a jak wzięliśmy ślub i przyszedł COVID i musieliśmy spędzić 1,5 miesiąca razem w kwarantannie, okazało się, że praca jest dla nas wybawieniem, więc mam takie przemyślenie, że gdyby nie ta praca, to chyba bym nie wytrzymał z nią przez te ostatnie 20 lat. Tak się zastanawiam, co się stało z tą dziewczyną, gdzie ona się podziała, w której się zakochałem.
1: A ona pewnie zastanawia się, gdzie jest ten facet, którego poznałem, gdzie jest ten chłopak w krótkich portkach.
4: Może ile rozwodów było przez ten COVID?
1: Otóż to.
0: Ale zobaczcie, są stacje radiowe czy stacje telewizyjne, które robią pierwszą randkę i wtedy ludzie się poznają. A w Esce Rock można się rozwieść.
5: Poranne 6 na 9 w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
4: Ja to szanuję. A teraz i to Street of Dreams.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Superzone. Aż 63 zł taniej. Tylko do 19 sierpnia karma dla psa Breed Premium by Nature 15 kg za 135 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 198 zł. Zapraszamy do Superzone w cecha Zielony Targówek w Warszawie. Superzone, ponieważ kochamy zwierzęta.
7: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
0: Reklama.
11: SK Rock Warszawa.

0: Kartony.
1: Eski rok. Ja chciałam powiedzieć, że każdy ma w pracy jakiś swój ulubiony moment. Zawsze w każdej pracy i ulubiony moment Wojtka to jest taki, kiedy przygotowuje kartony, potem puszcza nawet nam dźwięki, a my z kądzierą mówimy, no co ty?
2: Tak, bo dzisiaj poziom trudności jest, drodzy państwo, nawet niemierzalny po prostu. Tak,
3: ja po prostu pozazdrościłem kądziowi, który ostatnio podkradał nam ten konkurs i przygotowywał i był taki dumny z siebie, że nikt nie może zgadnąć, więc powie teraz, a zapomniał zrobić to, ja przygotowałem. Dzisiaj, proszę państwa, na stole leży cały zestaw gadżetów wakacyjnych, koszulki Eski Rok z napisem I Love 69, do tego wszystkiego kąpielówki, okulary przeciwsłoneczne
2: i piłka plażowa, możliwe, do siatkówki, że takową też dołożymy.
1: Tak. Oczywiście, że tak. To jest fajne. Ja na razie wam nie będę podpowiadać, bo dzisiaj jest taki jeden dzień, co by bardzo wam dużo też podpowiedział. Ale co tam?
2: Arcy trudne, drodzy państwo, nie tylko kartony, ale także i zabawa w skojarzenia. Oto dźwięk numer jeden. O, to jest zero absolutne. Tak, ja już wiem po pierwszej nutce, jeszcze raz.
1: Tak.
2: Messenger Eski Rok do waszej dyspozycji, tam czekamy na wasze głosówki. Jakie hasło dzisiaj ukrył Wojtek w kartonach?
4: O, to jest zero absolutne.
5: Kartonie Eski Rok.
3: To nie jest Ziobro, nie musicie tego nagrywać.

0: szybki rozkład dnia, proszę Państwa. Dzisiaj wieczorem Krzysztof Sokołowski i program Człowiek z Metalu, a w czwartki wieczorami mamy Kawałki mojego życia oraz Nową Melinę. Kto w Nowej Melinie? Już teraz się o tym przekonamy, a potem Michał Poklękowski.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: To zamiast o stand-upie będziemy o inwestowaniu tutaj rozmawiali, to ciekawe. Miałem ponad 100 tysięcy złotych długu.
3: Jak to się dzieje, że z tych 100 tysięcy dołka przechodzi do tego, co wyczytałem właśnie w tych Forbesach, że zarabiasz milion?
2: Po prostu mam szczęście. Jeden z znanych żartów trenerów, że dokąd idzie myszka? Do dziury. Tak, że tak prowadzisz tą grupę.
3: Takie szkolenie na wesoło.
2: Absolutnie na wesoło, wiesz, mógłbym uczyć wystąpień publicznych albo odstraszać ludzi od tradingu.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Eski Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. W samolot na lotnisku w Niemczech uderzył dron, do którego podczepiono puszkę z materiałem wybuchowym. Podobne puszki wwiózł do Polski kurier rosyjskiego wywiadu. Zniknęły 2 lata temu przy autostradzie A2 pod Łodzią, pisze dziś o tym Gazeta Wyborcza. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbędzie się dziś uroczysta ceremonia chrztu i nadania imienia ORP Wicher, pierwszej z 3 fregat nowej generacji budowanych w ramach programu Miecznik. W uroczystości wezmą udział prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz przedstawiciele marynarki wojennej.
4: To jest raport.
5: Co najmniej 2 tornada i gwałtowne burze przeszły wczoraj przez aglomerację Chicago, niszcząc domy, powalając drzewa i linie energetyczne. Uszkodzona została szkoła, odwołano około 250 lotów. W pobliskiej Indianie zginęła z tego powodu 1 osoba.
4: Rok. Sport.
5: Do złota zabrakło 0,001 sekundy. Dosłownie. Pia Skrzyszowska ze srebrnym medalem lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Najlepsza na 100 metrów przez płotki była Holenderka Nadine Wieser. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, Polce do złota brakowało naprawdę niewiele.
6: Tak, dokładnie centymetra, co później obliczyli sędziowie po oficjalnym proteście złożonym przez polską ekipę. Pia Skrzyszowska nie ukrywała, że liczyła na złoto, ale podkreślała, że różnica była minimalna.
7: Mogło być remis, a ja tak przegrałam 1 tysięczną. Liczyłam, że to ja.
6: Srebro to nie jest jednak największy sukces w karierze naszej zawodniczki. Pia Skrzyszowska zdobyła już złoto Mistrzostw Europy 4 lata temu w Monachium. W Birmingham deklaruje, że chce jeszcze powalczyć w sztafecie 4x100 metrów.
5: Dla Polski to drugi medal na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. W poniedziałek również srebro w biegu na 100 metrów zdobyła Ewa Swoboda. A to nie koniec emocji w Birmingham. Dziś wieczorem o medale w zawodach rzutu młotem powalczą m.in. Aleksandra Śmiech i Anita Wodaczyk.
1: Ziętarska, Olszewski, Burals.

0: Kartony.
1: Eski rok. No to jak, podrzucimy drugi dźwięk, czy nie? Bo mamy już jeden dźwięk, teraz potrzebujemy jeszcze drugiego.
2: Przypominamy, że kartony to takie kalambury dźwiękowe. Podrzucamy Państwu kilka dźwięków. Zaczęliśmy od pierwszego, zaraz będzie drugi. On osobno, każdy z nich oznacza coś zupełnie innego, ale w połączeniu ze sobą tworzą hasło, którego dzisiaj poszukujemy.
3: No to pierwszy dźwięk. Oto Państwa propozycje.
4: Dzisiejsze hasło kartona to ziobro. Zero absolutne ziobro.
5: Czy to chodzi o reprezentację naszą narodową w piłce nożnej?
6: Powiedzenie, że żadna praca nie hańbi.
7: Czy dzisiejsze hasło to jest Fahrenheit is my idol?
8: Hasło mniej niż zero.
9: Odpowiedzi na kartony to, czy mam wymienić wszystkich z imienia i nazwiska, czy wystarczy Wiejska w Warszawie?
3: Wszyscy Państwo byliście bardzo
2: tak jest,
3: blisko.
2: To prawda, jak zawsze nas nie zawiedliście, ale podrzucamy dźwięk numer dwa, ponieważ szukamy innego hasła.
3: Bawmy się dalej.
10: Bardzo zaskakujący wybór Pawła Janasa.
3: No i teraz mamy dwa do kupy za przeproszeniem.
11: To jest zero absolutne.
10: Bardzo zaskakujący wybór Pawła Janasa.
3: Messenger Eski Rok do Waszej dyspozycji.
0: Eski Rok. Reklama.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
18: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cały nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
19: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolight 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
20: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
21: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
20: To w ogóle możliwe?
21: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Reklama.

0: to jeszcze do ostatniej nutki, niech jeszcze da mi pan pół sekundy, jeszcze chwilka i już możemy.
1: My proszę, my dzisiaj o pracy też dużo rozmawiamy, bo jest dzisiaj dzień pracoholika. Ja chciałam powiedzieć, że słuchacz do nas napisał, że jest trenerem lekkiej atletyki, biegania oraz personalnym i mówi, że uwielbia swoją pracę, gdyby nie ludzie, ale kto pracuje z klientem, ten się w cyrku nie śmieje. No i chciałam powiedzieć, że drugą pracą jest opieka nad dziećmi, ogarnianie domu i tak dalej, i że nawet, jakby generalnie pozdrawia nas wszystkich z Chorwacji, który nas słucha, i że Asia, mam tu parę fajnych miejsc do pojeżdżenia autem, a dla Kondzie piękne trasy na rower i bardzo to jest fajne.
2: To już jest prywatna część wiadomości, to już nie czytaj, co
1: ale
2: tam pani
1: proponuje.
2: Ale poczekaj,
1: no fajnie, bo ja bym chciała.
0: Podaj linki jeszcze, żeby nasi słuchacze też mogli tam się ewentualnie odezwać.
2: Żeby się mogli podczepić.
0: Drodzy Państwo, my oczywiście o kartonach pamiętamy, rozwiązanie tuż po godzinie 8, już teraz Państwa zapraszamy na to rozwiązanie, ale wcześniej jeszcze o tej robocie sobie rozmawiamy, którą kochamy albo i nie.
3: Może nie zarabiam jakichś kroci, ale uwielbiam to, co robię. Przychodzę do pracy, pracuję z ludźmi, z każdego dnia, każdej godziny z innymi i troszeczkę się zareklamuję. Pracuję w Time Gates, Podziemia Jeleniej Góry. Pozdrawiam Was serdecznie.
1: Ja tam nie byłam, ale kiedyś się wybiorę.
2: Brzmi ciekawie.
0: No, bo ja też nie wiem w ogóle, o co chodzi
1: tak
0: naprawdę.
1: To jest niesamowite, bo to są takie w ogóle, z tego co pamiętam, tunele stare.
0: I tam...
1: które się zwiedza.
0: Okej.
2: I one są w Jeleniej Górze.
1: W Jeleniej Górze, tak.
0: To tam, czyli gdzie tam... ten kamyk w Misiu, pamiętasz, on podniósł kamyk z ziemi, wie pan, kto po nim stąpał. Nie pamiętacie, za młodzi jesteście. To jeszcze tutaj sprawdzimy. Praca to przyjemność czy obowiązek?
4: Cześć, chciałem powiedzieć parę słów o mojej pracy. Lubię tam chodzić, bo jest fajna atmosfera. Ale najbardziej lubię mojego kierownika. Jest super człowiek. Nie trzeba go o nic prosić dwa razy, tylko więcej. I co mogę powiedzieć więcej? Fajni ludzie. Dzięki, pozdrawiam. Kierowniku, tak to miało być?
5: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
6: SK Rock.
5: Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.

0: Szkoda gada, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Wnuczki Krystyny Jandy proszą o pieniądze na realizację filmu. Potrzebują 6 tysięcy złotych na etiudę dyplomową Wyrwi zęby. No jak wiadomo, dentysta nie jest tani.
2: To prawda. U mnie z kolei Natalia Oreiro i Facundo Arana. Znowu razem para ze zbuntowanego anioła tonie w uściskach na czerwonym dywanie. Oreiro z Facundo? Bardzo to złowieszczo brzmi.
3: U mnie z kolei...
4: To... Nas zdumiało.
5: Piotr Galiński był ikoną tańca z gwiazdami. Nagle zniknął z telewizji i założył hodowlę kur. A wiecie, co tańczą kury? Kurczacze.
0: To jest jakaś porażka.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Reklama.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
12: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
13: Klasa, aha, nawet klasyka.
12: Arab?
13: Też klasa.
14: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
15: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
14: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
16: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
17: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
18: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Przedłuża się paraliż lotniska w Katanii z powodu aktywności Etny i pyłu wulkanicznego. To duży problem także dla polskich turystów. Już dziś czeka nas częściowe zaćmienie słońca w Polsce. Księżyc przesłoni je nawet w 85%.
2: SK Rock. Raport.
1: Minuta po ósmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Loty zawieszone do godziny 11 na miejscu uziemieni Polacy. Przedłuża się paraliż lotniska w Katanii z powodu aktywności Etny i pyłu wulkanicznego. Oznacza to dalsze utrudnienia dla tysięcy turystów na Sycylii, w tym około 200 z naszego kraju. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
3: Paraliż się przedłuża, nie wiadomo kiedy ruch zostanie w pełni wznowiony. Jest częściowo przenoszony na inne lotniska na wyspie, zwłaszcza na to w Komizo. Na powrót do Polski czeka m.in. pani Monika, która utknęła w porcie w Katanii.
4: Czekamy na autobus. Lot został przekierowany na lotnisko Komizo, jakieś 100 km od Katanii, także czekamy. Czekamy.
3: Polski konsul jest w kontakcie z naszymi obywatelami, zapewnia rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
5: Upewnia się, że nie ma zagrożenia życia, że nie ma kwestii zdrowotnych i oczywiście tutaj rozmawiamy też, czy bardziej wspieramy naszych obywateli w kontakcie z przewoźnikami.
3: Bo jak zaznacza resort dyplomacji, to właśnie przewoźnik ma prawny obowiązek zadbać o swoich klientów.
1: Od początku obecnego kryzysu sycylijskie władze lokalne zorganizowały ponad 100 połączeń autobusowych, by przewieźć pasażerów na inne lotniska.
2: To jest raport.
1: Kamizelki nożoodporne są na wyposażeniu ratowników medycznych, jak przekazało nam Ministerstwo Zdrowia. Zostały już zakupione, mimo że wyznaczonym na to terminem był styczeń przyszłego roku. To ważny, ale nie jedyny krok dla większego bezpieczeństwa medyków. Ze szczegółami Michał Rawa.
6: Decyzję o zakupie kamizelek dla medyków rząd podjął po śmiertelnych atakach na ratownika w Siedlcach i na lekarza w Krakowie w ubiegłym roku. Kamizelki mają chronić ratowników przed atakami z użyciem noży i innych ostrych narzędzi.
7: Tak naprawdę wszystkie te kamizelki zostały już w chwili obecnej dostarczone do dysponentów, i także ratownicy i członkowie zespołów ratownictwa medycznego mogą już z nich skorzystać.
6: Mówi nam wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Jak dodaje, prawie 6 tysięcy ratowników z całej Polski przeszło szkolenia z samoobrony, które prowadzili policjanci, a od czerwca w takich samych zajęciach mogą wziąć udział też inni pracownicy szpitali.
1: To z kolei konsekwencja ataku, do którego pod koniec czerwca doszło w Jastrzębiu-Zdroju. 19-latek zaatakował tam nożem personel i pacjentów.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Księżyc zakryje sporą część naszej gwiazdy. Już dziś czeka nas częściowe zaćmienie słońca. W Polsce księżyc przesłoni je nawet w 85%. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
8: Chcąc obejrzeć zaćmienie, należy pamiętać o dwóch ważnych kwestiach. Po pierwsze, nie należy patrzeć bezpośrednio na słońce bez odpowiednich specjalistycznych okularów. A po drugie, trzeba znaleźć odpowiednie miejsce do obserwacji.
9: Trzeba sobie znaleźć punkt, z którego północno-zachodni horyzont jest po prostu zupełnie odsłonięty. Najlepiej gdzieś na podwyższeniu, jakaś górka, skarpa, cokolwiek, byle w kierunku północno-zachodni mieć czysto.
8: Mówi Bronisław Kryciński z Centrum Nauki Kopernik. Zaćmienie możecie obejrzeć właśnie tam, z dachu budynku, od godziny 19 zupełnie za darmo, a oprócz tego będziecie mogli też podziwiać spadające gwiazdy, które na niebie pojawią się około godziny 21.
1: Następne tak głębokie zaćmienie słońca w Polsce będziemy mogli podziwiać dopiero za 50 lat, w 2075 roku.
0: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Pogoda.
10: Ja tylko chciałam powiedzieć, że to zaćmienie to jest bardzo poważna sprawa. Ja wczoraj przeczytałam u Karola Wójcickiego, że tak spektakularne zaćmienie ostatnio w Polsce było w 99 roku, czyli 27 lat temu. Mm-hmm. I wtedy właśnie zaszłam w ciążę.
11: To uważaj dzisiaj na siebie. Pan Michał powiedział też, że następne takie zaćmienie dopiero za 50 lat będziemy mogli oglądać. No kto będzie mógł, to będzie mógł za 50 lat.
12: Tam wam znać, jak było. Proszę państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosfery, to dzisiaj, no poza tym, że zaćmienie słońca, to tego słońca powinno być na niebie całkiem dużo, bo 24 do 25 stopni powyżej zera, w całym kraju dosyć pogodnie. No a ostatnio przecież zaćmienie słońca było, kiedy ta burza wielka przechodziła przez nasz kraj.
11: No, dokładnie, tak.
12: Tylko chmury zaćmiewały.
0: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
14: Od 6 do 9.
13: W
14: SCROK.
11: Powiemy wam w tajemnicy, bo dzisiaj o pracy rozmawiamy, że ruszyła wreszcie do roboty nasza drukarka, wydrukowała nam wszystko z ostatniego roku.
10: Mamy teraz bardzo ładną książkę z ciekawostek.
12: Na pewno zarząd pociągnie nas za to do odpowiedzialności. Michale, ale co u ciebie w serwisach?
1: Ronaldo, Cristiano Ronaldo, który się ożenił, o tym w raportach.
10: Proszę bardzo.
12: Trudno, co robić?
11: Dlaczego ma mieć lepiej niż my?

0: Proszę Państwa, dokładnie 35 lat temu muzyczny świat dostał coś, co dziś nosi status legendy. Piąty album studyjny zespołu Metallica pod tytułem Metallica, który również zwany jest potocznie czarnym albumem. I właśnie na tym krążku pojawił się ten utwór, również wiele innych szlagierów. Więcej o tym wszystkim przeczytacie na skrock.pl.
1: 6 na 9 w SC Rock.

0: dzisiaj dzień pracoholika. No i tak właśnie dywagujemy z wami, czy ta praca to jest obowiązek, czy też przyjemność.
1: No właśnie, zapraszam Państwa do kontaktu. Od razu uprzedzamy, że sam pracoholizm sam sobie nie jest dobry. To jest schorzenie, z tym trzeba walczyć i to do niczego dobrego nie prowadzi. W Japonii nawet jest specjalna jednostka chorobowa nazywana, właśnie jakby określany jest pracoholizm tą jednostką, bo to może niektórych nawet doprowadzić do śmierci. Ale my przewrotnie dzisiaj pytamy o to, czy ta praca w Waszym przypadku to bardziej obowiązek, czy czasami jednak przyjemność.
2: Do pracy chodzimy, bo musimy. Się nie ma co oszukiwać. Wszyscy nawet wyjdziecie do pracy, bo musicie iść, musicie zapłacić rachunki. Oczywiście wy jesteście farciarzami w tym waszym 6/9, bo macie takie towarzystwo i macie takich słuchaczy, że czas, który spędzacie już w pracy, może być przyjemnością. Natomiast samo wyjście do pracy nadal będzie obowiązkiem. I tłumaczenie pracoholizmu tym, że lubimy, to tak trochę jak słuchać alkoholika, który mówi, że on nie pije, bo musi. On to po prostu lubi.
1: I się nawadnia, oczywiście, że tak.
0: Dokładnie. Coś w tym jest. No ale fakt, że słuchaczy mamy fantastycznych.
3: Otóż to prawda, wy się cieszcie, że macie nas, my się cieszymy, że mamy was. I drodzy państwo, Wojtek zwrócił uwagę, szybko też sprawdziliśmy, bo dzisiaj 50, dokładnie 50 rocznica emisji pierwszego odcinka kultowego serialu rysunkowego i to jeszcze czechosłowackiego, więc gdybyście państwo dzisiaj mieli ochotę na przykład pomalować, no przecież są wakacje, urlopy, mieszkanie, to zaproście koniecznie do współpracy sąsiada.
4: Sześć na dziewięć RSTO. Ten kawałek dobrze robię.
0: Oj, oni mieli takie czapeczki fajne. W ogóle kochałam ten serial, naprawdę. A teraz już Bear McCreary, Slash Duff McKagan, Chad Smith i Brendan McCreary i utwór pod tytułem Cool Kids.

0: Kartony?
1: Eski rok. Już się Państwu wydawało, że mogliśmy o Was zapomnieć, ale my o Was nigdy nie zapominamy i czas rozwiązać kartony.
2: Proszę Państwa, myśleliśmy, że trudne, ale okazuje się, że są mądre głowy wśród naszych słuchaczy. Nie, żebyśmy mieli wątpliwości, ale naprawdę dzisiaj te hasła pojawiły się tak zupełnie od czapy, a są ludzie, którzy je połączyli ze sobą.
3: Były trudne, bardzo trudne i zaraz będziesz się z tego tłumaczył. Na razie dwie pierwsze podpowiedzi.
4: Bardzo zaskakujący wybór Pawła Janasa.
3: I cała grupa Państwa odpowiedzi.
5: Żona zawsze mówi, że słoń nadepnął mi na ufo.
6: Ale nie wysyłaj jeszcze.
7: Cześć, cześć, odgaduję kartony, Krzysztof Stanowski.
8: Poproszę najpierw jeszcze o pewne wyjaśnienie. Co to jest Paweł Janas?
9: Reprezentacja Polski w piłce nożnej już była, to może PZPN?
10: Czy żeby w kartonach chodziło o PZPN?
11: Hasło chłopaki, nic się nie stało?

0: Ale nie wysyłaj jeszcze.
1: Nie wysyłaj jeszcze. Za chwilę. Mamy też poprawne odpowiedzi. I tu pan Kamil wiedział.
2: Hasło to zachowywać się jak słoń w składzie porcelany.
1: Absolutnie tak.
0: Ale czyli pan tam ze słoniem, który mówił, że nadepnął na ucho, też był blisko, miał trop.
3: Właśnie, teraz się wytłumaczcie. No wytłumaczcie się z tych dźwięków.
1: Po kolei, uwaga, pan Wojciech. To jest zero
0: absolutne. Raper Słoń.
1: Raper Słoń.
0: YouTube mi podpowiedział, jak pisałem Słoń.
1: A dalej?
4: Bardzo zaskakujący wybór Pawła Janasa.
0: W składzie.
1: Czyli mamy rapera Słonia, a potem chodziło o skład.
0: Tak, no tak. Paweł Janas podał skład, w którym nie było Jerzego Dudka. Pamiętacie te czasy?
1: Wojtek, dzisiaj naprawdę...
3: Trzeci dźwiękiem chciała jeszcze go usłyszeć. Masz go gdzieś pod ręką?
1: Bo nie mam, bo mnie ten Wojtek i tak...
0: A, tak porcelana brzmi?
1: A, tak brzmi porcelana, kochani.
0: No niestety, Bolesławca nigdy nie miałem dźwięku.
1: Ale to u mnie w domu czasami tak brzmi. Eski
5: Rock. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
8: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
9: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
10: Reklama.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Dla jednych obowiązek, dla drugich przyjemność. Praca. O tym sobie dzisiaj rozmawiamy w Esterok. Jest 8:31. Do pracy teraz wystawiliśmy Michała Poklękowskiego.
1: Hop, hop, hop, hop.
2: Eskarok. Raport.
3: Zapraszam. Sędzia zatrzymany przez policję w Gryfinie usłyszał zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Sąd Najwyższy na wniosek Prokuratury Krajowej pozbawił go immunitetu i pozwolił na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Po 4 latach z rosyjskiego więzienia uwolniono 32-letniego Roberta Gilmana, żołnierza amerykańskiej piechoty morskiej. Władimir Putin ułaskawił go ze względów humanitarnych i Amerykanin ma trafić na leczenie do Stanów Zjednoczonych. Robert Gilman od 2022 był osadzony w zakładzie w Woronerzu za rzekome kopnięcie policjanta. Jego bliscy twierdzą, że zarzuty są fałszywe.
2: To jest raport.
3: Wielką Brytanię czeka

0: Gilman od 2022 był osadzony w zakładzie w Woronerzu za rzekome kopnięcie policjanta. Jego bliscy twierdzą, że zarzuty są fałszywe.
1: To jest raport.
0: Wielką Brytanię czeka

0: 40 stopni.
1: SK Rock Sport.
0: Dwa medale to na razie dorobek Polaków na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Dziś kolejne okazje do jego powiększenia. Szanse na podium mają z pewnością Anita Wodarczyk w rzucie młotem i Jakub Szymański w biegu na 110 metrów przez płotki. Dla kibiców tenisa szykuje się nieprzespana noc. Iga Świątek o pierwszej w nocy czasu polskiego zagra w półfinale turnieju w Toronto. Jej rywalką będzie Elina Svitolina. Świątek ma z Ukrainką rachunki do wyrównania, bo w tym roku przegrała z nią dwa pojedynki. Arkadiusz Milik przypomniał kibicom, jak potrafi ładnie strzelać gole. W towarzyskim meczu Juventusu z Palermo zdobył pierwszą bramkę, odkąd wrócił do gry po bardzo długiej przerwie spowodowanej kontuzją. Był to jego pierwszy gol od ponad 2 lat.
2: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski, RSC Rock.

0: Światowy Dzień Słonia dzisiaj mamy. Nie, poczekajcie, bo my o pracownikach.
1: Znaczy, też mamy Światowy Dzień Słonia i w związku z tym w konkursie kartony było dzisiaj hasło związane ze słoniem, ale w temacie dnia Dzień Pracoholików i pytamy, czy praca to wasz obowiązek, czy wasza przyjemność?
2: Dzisiaj mamy też Międzynarodowy Dzień Młodzieży, ale tutaj jakby znowuż gwiazdka nie dotyczy.
0: Czy ty widzisz, jak on się chichra dzisiaj? Naprawdę?

0: Śmieję się pod wąsem.
1: To jest bardzo, tak, śmieję się tak troszkę.
0: Wiesz, ale wiem, co się będzie działo, bo nasi słuchacze trochę o nas. Teraz będzie lekka wazelinka, wybaczcie, drodzy państwo, ale skoro tak do nas mówicie, to my naprawdę bardzo, ale to bardzo lubimy.
2: Każda praca z wami w głośnikach to jest prawdziwa przyjemność.
0: I żeby nie było, że to był odosobniony przypadek.
3: Ten temat na dzisiaj to taki trochę, żeście wybrali na siłę, bym powiedziała, bo trochę egoistycznie. Wszyscy przecież, którzy was teraz słuchamy, no to możemy powiedzieć jedno, że przyjemnością w tej pracy jest to, że możemy was posłuchać. Robicie nam dzień, no ale ile można wam wchodzić w tyłek, mówiąc, że jesteście zajebiści, no. Także rzućcie może jakiś temat pomocniczy.
1: No porzuciliśmy przecież Światowy Dzień Słonia.
4: Możemy też zrobić temat, jakiego radia nie lubicie.
0: Ja tam lubię, jak mi wchodzą w tyłek.
5: Jak się panu pracuje? Nie, dobrze, uwielbiam swoją pracę. A kim pan jest z zawodu? Ja? Bezrobotny, wyuczony.
6: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Reklama.
7: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
9: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
10: Klasa, a nawet klasyka.
9: A rap?
10: Też klasa.
11: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
12: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
11: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
13: Marian, o czym myślisz?
14: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
13: O mega okazjach w Media Expert.
14: A, no.

0: www.echo.com.pl.
1: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
2: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Ronnie James Dio. Dio za nami, Holy Diver. No to niemiecki rok. Drodzy Państwo, o pracy dzisiaj sobie rozmawiamy.
1: Taki Dio też się musi napracować. Wiecie, jaka to jest ciężka praca swoją drogą, żeby się przemieszczać z punktu A do punktu B. Wszyscy muzycy rockowi to wiedzą, co to znaczy, jaka to jest ciężka robota.
0: Nie tylko,
1: na scenie wiesz, szaleć.
0: Nie tylko rockowi. Wojtek dzisiaj sprawdził trasę z Kolima na najbliższy tydzień.
1: Sprawdził, to prawda. Trzy koncerty
0: w piątek, drodzy Państwo, a między miejscami, gdzie będzie koncertował po 200 km.
2: Tak jest, no ale co nas będzie zajmował jakiś z Kolim, skoro taki Dio musi zarządzać całym piekłem.
1: Oto to.
0: Jak to jest z tą pracą, drodzy Państwo? O to Was dzisiaj pytamy.
3: Nie wiem, czy bym uznał siebie za pracocholika, pewnie niektórzy tak by powiedzieli. Natomiast bardzo poważnie podchodzę do tego, co robię i lubię swoją pracę. Natomiast coraz trudniej jest ją wykonywać. Potrzebuję też do tego ludzi, sam człowiek wszystkiego nie zrobi. Bardzo ciężko jest teraz o dobrych współpracowników. Taka smutna konstatacja. No my jesteśmy dziećmi PRL-u jeszcze i tej epoki tak zwanego za Eldolu. Natomiast teraz mam wrażenie, że ludzie przychodzą do pracy po to, żeby się pojawić w pracy, a nie żeby wykonać pracę. A to jest dość duża różnica, bo od samego bycia w pracy ona się nie wykona.
0: Ja chrząknąłem znacząco, żeby zagłuszyć, tylko nie włączyliśmy mikrofonu.
1: No ale przecież pan zagłuszył sam siebie, więc w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast prawda jest też taka, że ja naprawdę też tak wkurzę, jak ludzie się obijają w pracy. Myślę sobie czasami, dobra ziętara, dobra, będę się opierniczać i co? I guzik z pętelką.
0: To ja mam propozycję. My się opierniczajmy. Ewę wysłaliśmy na miasto, niech ona popracuje.
4: Praca, obowiązek czy przyjemność?
5: Obowiązek z przyjemnością, tak.
4: A dlaczego?
5: Bo jednocześnie mam jakieś obowiązki, zarabiam pieniądze i przyjemność, bo jesteśmy z fajnymi ludźmi i spędzamy czas.
6: 6 na 9 w Esrock.

0: O której dzisiaj to zaćmienie, żebyśmy zdążyli się przygotować? Po 13 jakoś tak?
1: Nie, wieczorem dopiero. I to w każdym poczekaj, już zaraz.
2: Ale chwila. Czyli co, robi się ciemno i wciskają nam kiedy zaćmienie słońca?
0: Zresztą słońce ma dużo łatwiej, bo świeci w dzień, jak księżyc,
2: no,
0: hello,
2: oczywiście.
0: Musi w nocy.
1: Między 19.11 i 19.18, zależnie od miasta.
0: To daj spokój, to się w ogóle nie szykujemy, nie ma co, nie jedźcie dzisiaj na Moon, dziękujemy.
3: To było 6 na 9 w ES Rock.
4: Jedziemy na Moon i wtedy jest koniec.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Promocja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
3: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
5: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
7: Reklama. Będą SMS-owe alerty o podrywaniu polskich myśliwców, deklaruje to RCB. Były funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji stanie przed radomskim sądem za znieważenie.
8: SK Rok. Raport.
7: Minuta po dziewiątej, Michał Poklękowski, zapraszam. Będą alerty SMS-owe o poderwaniu polskich myśliwców. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma wysyłać wiadomości na komórki o uruchomieniu obrony w związku z zagrożeniem. Informację potwierdził wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
9: Takie informacje będą na pewno częściej trafiać do ludzi, do opinii publicznej, też po to, żeby ludzi uprzedzać, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo ta informacja jest potrzebna.
7: Te alerty mają być wysyłane już wtedy, gdy zagrożenie będzie dotyczyło terytorium Ukrainy. To znaczy, że na przykład SMS-y dostaną mieszkańcy wschodnich regionów Polski w momencie zmasowanego ataku Rosjan za naszą granicą. A jest to reakcja na wydarzenia z 30 lipca, kiedy podczas uderzenia na zachodnią Ukrainę pocisk naruszył Polskę.

0: przestrzeń powietrzną i spadł na Lubelszczyźnie.
1: To jest raport.
0: Odpowie za znieważenie ukraińskiego taksówkarza. Były funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji stanie przed radomskim sądem. Jest akt oskarżenia w jego sprawie. O szczegółach Anna Badowska.
1: Do zdarzenia doszło w lipcu ubiegłego roku w Radomiu. Tomasz S. wraz z koleżanką z pracy skorzystał z taksówki prowadzonej przez obywatela Ukrainy. Po pytaniu o jego pochodzenie miał krytykować trasę przejazdu, pytać o kolor skóry i zabrać kierowcy kluczyki. Wezwany na miejsce patrol policji ustalił, że mężczyzna był nietrzeźwy. Według prokuratury podczas interwencji używał wobec kierowcy słów obelżywych i znieważył go z powodu przynależności narodowej.
0: Tomasz S. nie przyznał się do winy. Grozi mu do 3 lat więzienia.
2: Słuchacie raportu w SC Rok.
0: Mamy w Polsce coraz więcej stulatków. Dostają oni dodatkowe wsparcie finansowe od ZUS-u. Co miesiąc prawie 7 tysięcy złotych brutto. Więcej o tym na koniec Wojciech Hańczuk.
3: W całym kraju ZUS wypłaca świadczenia honorowe ponad 4 tysiącom osób. W Lubuskim liczba osób systematycznie rośnie. Jak informuje Agata Muchowska, rzecznik wojewódzkiego oddziału, pieniądze pobiera 85 osób. To o ponad 12% więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu. W czerwcu ZUS wypłacił tam 736 świadczeń. Na drugim miejscu jest Śląsk, 436 osób, a na trzecim region Dolnośląski, 412. Najmniej wiekowych seniorów jest w województwie opolskim, 75.
0: Świadczenie przysługuje osobom, które mają obywatelstwo polskie, skończyły 100 lat i mają prawo na przykład do emerytury albo renty. Przyznawane jest ono z urzędu, czyli nie trzeba składać żadnego wniosku.
4: Pogoda.
0: Na południowym zachodzie kraju będzie przeważnie pogodnie, natomiast na północnym wschodzie więcej chmur i tam przelotny deszcz. W centrum raz słońce, raz chmury, ale bez opadów. Na termometrach z reguły od 20 do 25 stopni. Chłodniej nad samym morzem i w górach, tam maksymalnie 19.
4: Kultowe kawałki, kultowe historie.
5: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: tak samo. Też kocham Polskę bardzo. Jarosław Bierajewicz mówi dzień dobry, 13 minut po 9. Będzie teraz 3-godzinny set związany ze wspomnieniami z tych bliższych i dalszych rejonów czasu. Zapraszam serdecznie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Panowie Billy Morrison i Dexter Holland. Never Gonna Change.

wszystko może się zdarzyć, śpiewał Janusz Panasewicz razem z Lady Punk w piosence Marchewkowe pole. Teraz będzie o czasach, kiedy faktycznie wszystko mogło się zdarzyć i działo się

wszystko może się zdarzyć, śpiewał Janusz Panasewicz razem z Lady Punk w piosence Marchewkowe pole. Teraz będzie o czasach, kiedy faktycznie wszystko mogło się zdarzyć i działo się

Niemcy. Ich głównym celem był występ na pierwszej i, jak się potem okaże, jedynej edycji koncertu Moscow Music Peace Festival. To PiS dzisiaj w kontekście Moskwy nabiera zupełnie innego znaczenia. No ale w każdym razie w tym 89 roku zwykle to tak mogło wyglądać, że panowie przyjechali, zagrali, odebrali garże za występ, spakowali się i pojechali dalej. Wtedy z tego wyjazdu Skorpionsów zostało coś więcej, bo pobyt w stolicy jeszcze Związku Radzieckiego stał się inspiracją do napisania jednej z najsłynniejszych piosenek w historii muzyki rockowej. W numerze Wind of Change bohater piosenki wędruje wzdłuż rzeki Moskwy w kierunku Parku Gorkiego. Spaceruje i nadziwić się nie może, że spacerować może. Czy też mógł wtedy. Nie tak dawno w kontekście tego 89 roku wydawało się przecież, że wszelkie próby pogodzenia Zachodu ze Wschodem są niemożliwe, że to jedynie płonne marzenia. Wiatr zmian tamtych czasów, tytułowy bohater utworu, okazał się jednak niezwykle porywisty. No i w bardzo krótkim czasie sprawił, że przed ludzkością otworzyły się nowe możliwości. Szkoda, że od tego 89 roku sytuacja się nieco zmieniła.

0: Dziś sztuczna inteligencja jest nam w stanie wygenerować każdy rodzaj dźwięku, także burzę czy ulewny deszcz, ale wtedy Ray Manzarek musiał wplatać w ten numer, w tło efekty prawdziwej burzy i prawdziwego ulewnego deszczu. Riders on the Storm. Ostatnia piosenka przed śmiercią nagrywana przez Jima Morrisona w roku 70, a wydana potem w roku 71. No dobrze, cóż tam jeszcze przed nami, drodzy Państwo, w tej godzinie? Wspomnienie pewnego muzycznego wielkiego wydarzenia z roku 94. Ale najpierw pan Brian Adams.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, tak, proszę panią, cały maj z nami majuszki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
6: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Reklama. Esta Rock. Radar.
9: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Muzycy Blink 182 nie zamierzają zwalniać tempa. Perkusista Travis Barker oficjalnie potwierdził, że zespół wszedł do studia i pracuje nad kolejnym wydawnictwem. Jak mówi Travis, pracujemy nad nowym albumem jeszcze w tym roku. Będzie to jubileuszowy, 10. album tego legendarnego składu, a więcej o tej płycie przeczytacie w zakładce Radar na skrock.pl.
1: Skrock Radar.
10: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
11: This is Robert Trujillo from Metallica.
12: This is Bono here. Stay tuned.

Summer of 69. Pana Briana Adamsa to nie są wspomnienia z roku 69, choć oczywiście do lata miłości Brian Adams z przymrużeniem oka teraz nawiązywał. A propos roku 69, to po 25 latach od pierwszego Woodstocka, dziś rocznica, rozpoczął się festiwal numer 2. Także organizowany przez Michaela Langa, który postanowił w roku 94 zrobić kolejną imprezę, ale zaprosić już gwiazdy tej właśnie dekady. Na przykład Metallica, Aerosmith, Sheryl Crow, Cukero, Cranberries czy Blind Melon. Wśród tych mniej wtedy znanych, albo stawiających pierwsze kroki na wielkiej międzynarodowej scenie, byli także ci, którzy w 94 roku wydali album Dookie, czyli Green Day.

0: Bardzo mnie bawią memy związane z Dave'em Grohlem, na przykład ten, który mówi o tym, że gdyby się ogolił, to bardzo by przypominał perkusistę zespołu Nirvana. Także z czasów, gdy ta nagrywała koncert dla MTV. I Polly na chwilę przed godziną 10. Teraz raport, a potem wrócimy do muzyki. I pojawią się, przynajmniej na początek, Red Hot Chili Peppers.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jan, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Reklama.
6: Minister cyfryzacji zwołał pilne spotkanie połączonego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa. Prezydent Ukrainy ostrzega, że Kreml szykuje się do jesiennej mobilizacji.
7: SK Rock. Raport.
6: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Pilne spotkanie połączonego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa zwołał wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To w związku z informacjami o ogromnym wycieku danych z firmy MyDoctor. Te doniesienia wciąż analizują służby. Co wiemy na ten moment? Powie nasz reporter Michał Rawer.
8: Firma MyDoctor gromadzi dane pacjentów z całej Polski. Korzystają z niej lekarze, wprowadzają tam informacje o naszych wizytach czy receptach. W poniedziałek firma poinformowała o wycieku ze swoich systemów. Później więcej w sprawie napisał portal Zaufana Trzecia Strona, z którym mieli skontaktować się potencjalni hakerzy. Ci twierdzą, że okradli dane prawie 19 milionów Polaków. Trwają działania służb, przekazał w programie Onetu wicepremier Krzysztof Gawkowski. Sprawdzają, jaką metodą doszło do tego cyberataku i kto do niego doprowadził. Minister cyfryzacji stwierdził, że jeśli te informacje się potwierdzą, to będzie to jeden z największych wycieków danych w historii Polski.
7: To jest raport.
6: Nocny pościg ulicami Dolnośląskiej Oleśnicy. Uciekał 20-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna zignorował polecenia policjantów zatrzymania pojazdu. Wtedy rozpoczął się pościg. Drogę zajechał mu jeden z radiowozów, który uderzył 20-latek.
9: 20-letni obywatel Ukrainy, uciekając ulicami miasta, łamał szereg przepisów, stwarzając przy tym zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Mężczyzna został zatrzymany i po udzielonej pomocy medycznej przewieziony do jednostki policji. Badanie wykazało, że kierujący był trzeźwy, jednak nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.
6: Mówi nam Karolina Walczak z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Sprawa będzie prowadzona pod nadzorem prokuratury.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Wołodymyr Załański ostrzega, że Kreml szykuje się do mobilizacji, która ma nastąpić tuż po wrześniowych wyborach parlamentarnych w Rosji. Prezydent Ukrainy ogłosił też, że władze w Kijowie przekazały Stanom Zjednoczonym propozycje w sprawie rozmów pokojowych z Rosją.
1: SK Rock Biznes.
6: Minister energii Miłosz Motyka poinformował, że decyzja w sprawie ewentualnego przywrócenia programu obniżek cen paliw zapadnie jeszcze w tym tygodniu. Europejscy operatorzy systemów elektroenergetycznych od paru miesięcy szykują się do zaćmienia słońca, które ograniczy produkcję z fotowoltaiki, poinformował rzecznik PSE Maciej Wapiński. W Polsce ubytek produkcji będzie niewielki w związku z niską generacją z fotowoltaiki w czasie dzisiejszego zaćmienia. Blisko 65% właścicieli mieszkań na wynajem uważa, że rynek najmu w Polsce powinien być bardziej uregulowany, a przeciwnego zdania jest 12%, wynika z raportu Instytutu Rynku Najmu. Wśród najemców zwolennicy nowych regulacji stanowią 42%, a deregulacji oczekuje 16% ankietowanych. I jeszcze aktualne ceny walut. Dolar wyceniany jest na 3,72 zł, euro na 4,30 zł, frank szwajcarski na 4,60 zł i funt brytyjski na 5 zł.
1: Pogoda.
6: Na południowym zachodzie kraju będzie przeważnie pogodnie, natomiast na północnym wschodzie więcej chmur i przelotny deszcz. W centrum raz słońce, raz chmury, ale bez opadów. Na termometrach z reguły od 20 do 25 stopni. Najchłodniej nad samym morzem i w górach, tam maksymalnie 19.
1: Eska Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie.

0: 12 dzień sierpnia w kalendarzu. Dziś sprawdziłem dzień pracoholika, a to chyba nie moje święto. Nie, no lubię swoją pracę, ale bez przesady. Nie można pracować za długo i tego też Państwu życzę, że nawet jak Państwo lubią to, co robią zawodowo, na czym zarabiają pieniądze, to jednak, żeby nie trwało to od razu 16 godzin dziennie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Bądźcie jak artyści, którzy wchodzą do studia, raz na jakiś czas nagrywają nowe piosenki, a potem odpoczywają, czekając na koncerty. I tu mrugam okiem, bo wiadomo, że jest trochę inaczej. Ale panie Grzegorzu, wcale nie myślałem o panu teraz w kontekście tego, że zagramy pana piosenkę Partydol.

0: stara prawda o tym, że karma wraca, ale trzeba być dobrym, by była to dobra karma. You get what you give, New Radicals. A teraz największy zespół w historii, moim zdaniem.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: I teraz ciekawi są Państwo, jaki to zespół według pana Jaresnym największym. Led Zeppelin oczywiście, zespół założony z inicjatywy Jimmy'ego Page'a. Zaczęło się od tego, że w roku 66 Jimmy dołączył do bluesowo-rockowej grupy The Yardbirds, a kiedy ta przestała istnieć, ich ostatni występ niedawno wspominałem, miał miejsce w lipcu 68 roku w Luton College. Zespół miał zobowiązania koncertowe, bodaj na terenie Skandynawii. Wobec czego perkusista Gene McCarthy i wokalista Keith Relf upoważnili Page'a oraz pozostałego w składzie Chrisa Dreje do

posługiwania się nazwą They Are Birds, by te zobowiązania wypełnić. No i Page i Dreja rozpoczęli formowanie nowego składu. No tyle, że Dreja zmienił życiowe plany i postanowił zostać fotografem. Więc Page zaczął zespół układać po swojemu. No i trzeba przyznać, że świetnie wybrał. 12 sierpnia roku 68, więc 58 lat temu, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones i John Bonham po raz pierwszy zagrali razem. Próba odbyła się w studiu przy Gerrard Street na londyńskim West Endzie. Na miesiąc później po raz pierwszy użyli już nazwy Led Zeppelin. Since I've been loving you.

0: piosenka opowiadająca o potrzebie znalezienia własnego tempa. To jest bardzo dobra rzecz, jeżeli chodzi o ten zwariowany i gnający przed siebie czasem na stracenie świat. Manam w Esterox albumu O! Oto była historia, którą napisali i stworzyli na początku lat 80. I wciąż aktualna, piękna sprawa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Tak spektakularne zaćmienie ostatnio w Polsce było w 99 roku, czyli 27 lat temu. Mm-hmm. I wtedy właśnie zaszłam w ciążę.
3: Uważaj dzisiaj na siebie. Pan Michał powiedział też, że następne takie zaćmienie dopiero za 50 lat będziemy mogli oglądać. No kto będzie mógł, to będzie mógł za 50.
4: Dam wam znać, jak było.
5: Tak się zastanawiam, co się stało z tą dziewczyną, gdzie ona się podziała, w której się zakochałem.
3: A ona pewnie zastanawia się, gdzie jest ten facet, którego poznałem, gdzie jest ten chłopak w krótkich portkach.
2: Może ile rozwodów było przez ten COVID?
4: Ale zobaczcie, są stacje radiowe czy stacje telewizyjne, które robią pierwszą randkę i wtedy ludzie się poznają. A w Esterok można się rozwieść.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
6: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelat 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
12: To Lego Pikachu!
11: Nie!
12: Ha? Jak to?
11: To Lego Pikachu jedzący kanapkę! Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
13: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić

0: kuchnię od A do Z trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
3: All right, this is Kirk from Metallica.
4: Hello, I'm David Gilmour.
5: Hello, I'm Richard Wright.
6: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
7: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

Utu i Vertigo. Państwo pamiętają, że dzisiaj rocznica ich pierwszego, czyli Utu, chłopaków z Utu, koncertu w Polsce. Rzecz działa się 12 sierpnia roku 97 na torze wyścigów konnych w Warszawie, torze Służewiec. Byłem tam pod samą sceną, trzymając się metalowej barierki. I łezka wokół się kręci. Takie to były piękne czasy, gdy pierwszy raz człowiek widział się ze swoimi idolami. A teraz pojawi się zespół, który mówią, że skończył się na Kill 'em All. A choć tak naprawdę mógł skończyć się, i nawet niektórzy tak twierdzą, dwa razy. Ten drugi miał miejsce dokładnie 35 lat temu, gdy panowie wydali na świat płytę zrobioną pod okiem producenta Boba Rocka, który namówił kapelę, by ta odeszła od szybkich i skomplikowanych riffów thrash metalowych na rzecz wolniejszych, cięższych i bardziej melodyjnych kompozycji. 35 lat kończy dziś The Black Album, czyli czarna płyta, z której pochodzi m.in. to nagranie And the Sad Man.

0: 90 lat. Piosenka z albumu Korowa Milky Bar, która to płyta będzie głównym bohaterem jesiennego koncertu Mysłowic na Śląsku. Państwo już mają bilet? Bo tam rzeczywiście będą dziać się ponoć rzeczy wielkie. Do zobaczenia, jakby co, w Katowicach. Acid Land już i Mysłowic za nami, a przed nami pan Michał i raport Deski Rock.
1: ...z swoim udziałem, gdzie ty w tym momencie kompletnie przejąłeś po prostu prowadzenie, przepytując...
2: Chcesz powiedzieć, że mam lęki i lubię kontrolować rzeczywistość, tak?
1: Ale no
2: nie, nie, tak nie jest.
1: Melina. A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
3: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media

0: trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play. W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
4: Nie widzę żadnych słabych stron.
3: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
6: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
7: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Reklama. Setki Polaków wciąż uwięzionych na włoskiej Sycylii. Za chwilę relacja naszego reportera, który jest na miejscu. Poszukiwany lider bojówki krakowskich pseudokibiców zatrzymany w Chorwacji.
9: SK Rock. Raport.
8: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Wypadek na A4, nie żyje kierowca ciężarówki. Trasa jest nieprzejezdna. Od tego zaczynamy. Do tragicznego zdarzenia doszło w okolicach miejscowości Dobra w powiecie bolesławieckim na Dolnym Śląsku, mówi Krzysztof Kaczyński z PSP w Bolesławcu.
10: Doszło do śmiertelnego zdarzenia drogowego na 39 km autostrady A4. Samochód ciężarowy typu chłodnia przebił bariery, jadąc w kierunku Wrocławia, padł do rowu. W pojeździe doszło do rozszczelenia zbiorników z paliwem.
8: Na miejscu pracują specjalistyczne jednostki straży. Droga w kierunku Zgorzelca i Wrocławia jest całkowicie zablokowana.
11: To jest raport.
8: Setki Polek i Polaków wciąż uwięzionych na włoskiej Sycylii. Powodem wybuch wulkanu Etna, z którego nadal wydostaje się pył wulkaniczny. Do godziny 18 wydłużono zamknięcie lotniska we włoskiej Katanii. To największy port lotniczy na Sycylii. Na miejscu jest nasz reporter Marek Balawajder. Marku, jak wygląda sytuacja na wyspie?
12: Tutaj sytuacja zmienia się dosłownie z godziny na godzinę. Nad Etną wciąż widzę olbrzymi pióropusz dymu i popiołu, a największe emocje są teraz na lotnisku Katanii. Część rejsów, a praktycznie wszystkie

0: Wszystkie są odwołane, loty są przekierowywane do Palermo albo na inne lotniska, wśród pasażerów są setki Polaków. Na grupach internetowych trwa gorączkowa wymiana informacji, kto wyleciał, komu odwołano lot i jak dostać się na przykład do Palermo, bo to lotnisko wciąż funkcjonuje no, w miarę bez zarzutu. Dla wielu osób wakacyjny wyjazd zmienił się dziś w walkę o powrót do domu.
1: Wczoraj rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór przekazał, że około 200 polskich turystów ma trudności z opuszczeniem Sycylii. Premier zapowiada, będziemy morską potęgą, mówi to w gdyńskiej stoczni, gdzie dzisiaj dojdzie do budowania i chrztu fregaty Wicher. Najnowsze jednostki polskiej marynarki to pierwsza z trzech budowanych fregat w ramach programu Miecznik. Donald Tusk podkreślił, że dzisiaj polski przemysł stoczniowy to jest powód do dumy.
2: My będziemy, nie waham się użyć tego słowa, morską potęgą. Potencjalny napastnik zastanowi się wiele razy, zanim podejmie wrogie działania, mając na uwadze to, że dysponujemy takimi możliwościami jak RP Wicher, czy kolejne okręty, które są w budowie, czy choćby nasze łodzie podwodne.
1: Dzisiaj w uroczystościach w Gdyni weźmie udział nie tylko premier, ale także prezydent Karol Nawrocki czy wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Poszukiwany od marca lider bojówki pseudokibiców z Krakowa został namierzony przez małopolskich policjantów w Chorwacji, no i też tam zatrzymany. Mężczyzna ma do odbycia kary 6 lat więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i za handel narkotykami.
4: Pogoda.
1: Na południowym zachodzie kraju będzie przeważnie pogodnie, natomiast na północnym wschodzie więcej chmur i przelotny deszcz. W centrum raz słońce, raz chmury, ale bez opadów. Na termometrach z reguły od 20 do 25 stopni, chłodniej nad samym morzem i w górach, tam maksymalnie 19.
4: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.

Już dzisiaj wspominałem zespół Scorpions w kontekście przełomu lat 80. i 90. I to jest też piosenka z tamtych lat. Send Me an Angel. Rockowa ballada o poszukiwaniu drogi z ciemności.

0: części z ciemnej. Wiedzą Państwo doskonale czego. 11-12 minut po 11. Teraz pani Katarzyna.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Jesienią minie 30 lat od wydania jej pierwszej solowej płyty. Bardzo piękny jubileusz, który Kaśka obchodzi na przykład w ten sposób, że wydaje nowe piosenki. Jedną z nich jest Sos Chaosu.

Take Me Out, Franz Ferdinand. Przypominam, że dzisiaj dwa zjawiska astronomiczne na niebie. Najpierw przed zachodem słońca. To słońce będzie zasłonięte częściowo przez księżyc. Prawie w 100%. W moim Poznaniu będzie 85% tarczy słonecznej schowane za księżycem. A potem, kiedy już będzie ciemno, na niebie pojawi się maksimum roju Perseidów. Ha, to będzie super wieczór. Wybieram się w miejsce, gdzie będzie ciemno. No i mam nadzieję, że jak już będzie noc oczywiście i będę miał okazję oglądać jedno i drugie. To pierwsze oczywiście, jak będzie jeszcze jasno. 24 minuty po 11. Teraz przypomnę sobie Ryszarda Riddla, który w historii polskiej muzyki zajmuje miejsce szczególne, no bo to był wokalista. Może nie był wybitny, ale to był autor prostych i też wspaniałych, szczerych tekstów. Taka naprawdę charyzmatyczna postać, która porywała na koncertach tłumy. A jednocześnie oczywiście postać tragiczna, bo to był więzień i ofiara narkotykowego nałogu, który mimo sukcesów na scenie w życiu specjalnie nie potrafił się odnaleźć. Od jego śmierci minęło już sporo czasu, ale tak naprawdę wciąż ta jego myśl i legenda żyje. Nie dziwię się Janowi Kidawie-Błońskiemu, który w 2005 roku zdecydował się na realizację filmu o Riddlu, że się bał, bo liczył się z tym, że oceniać go nie będą nie tylko krytycy, ale również oddani fani muzyka. Sam pamiętam, jak gorąco prowadziliśmy dyskusje, tygodniami nawet trwające, po wizycie w kinie. Po wizycie, która ze znajomymi miała miejsce w moim przypadku dokładnie 21 lat temu, dokładnie w dniu, w którym skazany na Blusza wchodził na ekrany polskich kin.

0: Sex on Fire, zespół Kings of Leon. Tak myślimy, że pewnie to jest jedna z tych nowszych piosenek, prawda? Bo to w końcu nagrana rzecz w XXI wieku, ale proszę sobie wyobrazić, że w tym roku to nagranie Kings of Leon ma już wiek pełnoletni. 18 lat temu się ukazało na singlu. Troszkę więc czasu już upłynęło. No dobrze, co przed nami jeszcze? Jeszcze przed 12 wspomnimy pewnego wybitnego gitarzystę, być może jednego z najlepszych na świecie, który ma dziś urodziny, ale najpierw pojawią się już za moment Muse i Uprising.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
3: Nie widzę żadnych słabych stron.
2: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
1: Reklama. Eska Rock. Radar.
4: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Bruce Dickinson nie zwalnia tempa. 2 lata temu wokalista Iron Maiden wypuścił długo wyczekiwany solowy album The Mandrake Project. Od jakiegoś czasu wiadomo, że jego następca zbliża się wielkimi krokami. Dickinson zapowiedział, że całość będzie, jak to mówi, ciężka jak cholera. A więcej o tej nowej płycie przeczytacie w zakładce Radar na eskarock.pl.
1: Eskarock Radar.
5: Hi, this is John Entwistle.
6: And this is Pete Townsend.
5: Of The Who.
7: Hi, this is Carlos Santana.
8: Hey, my name is Skin.
9: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Eska Rock.

Rising News w ST Rock. 12 sierpnia, 77 lat temu w Glasgow urodził się Mark Knopfler. Pytany, czy w związku z tym czuje się Szkotem, odpowiada, że absolutnie nie, bo dzieciństwo spędził w kolejnej miejscowości, do której przeprowadzili się w poszukiwaniu lepszego życia jego rodzice, czyli w Newcastle. Zresztą rodzice też Szkotami nie byli, bo mama urodziła się w Anglii, a ojciec był węgierskim Żydem. Po przeprowadzce do tej północno-wschodniej Anglii wraz ze swoim młodszym bratem Dawidem zainteresował się bluesem, a dzięki dziadkowi grą na harmonijce i fortepianie. Potem była dopiero gitara. Marzył oczywiście jak wielu innych gitarzystów o bardzo drogim Fenderze, Stratocasterze, ale musiał się na początku zadowolić tańszym czerwonym Hefnerem, który i tak kosztował całe 50 funtów, co jak na tamte czasy było kwotą zawrotną. Nie narzekał, że musiał się zadowolić tańszym instrumentem. Jeśli naprawdę kochasz gitary, to znaczy, że kochasz je nawet jeśli nie są drogie. Wspominał ten moment po latach. Znaczącą częścią mojego dzieciństwa było wpatrywanie się w nie jak w obrazek. Nie wiedziałem, czy jako pierwszą będę miał Futuramę, czy Hefnera, czy Burnsa Sonic. Kochałem je wszystkie i kocham nadal. Od tego nie można uciec.

0: Live and Let Die. Piosenka Paula McCartneya, bo to on ją napisał razem z Wingsami wiele, wiele lat temu, na wiele lat przed tym, zanim zainteresował się nią Axl Rose z kolegami z Guns N' Roses. I to już za moment 12. Pan Jaro mówi do usłyszenia. Dziękuję za spotkanie. Wpadnę tu do Państwa jutro po 9.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20. Ma 17-calowe felgi. Ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się sobie wrym, wrym, a pod maską 1-0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu. Autopromocja.
6: Hey, this is Billy Gibbons, Dusty Hill,
7: and Frank Beard of ZZ Top.
8: Hi, I'm Alanis Morissette.
9: This is Jeff Ament and Stone Gossard from Pearl Jam, and you're listening to Eska Rock. Eska Rock.
1: Reklama.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
13: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
14: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Reklama.
3: Przez 2 tygodnie walczyło życie. Tragiczne informacje ze szpitala w Łodzi. Wyciek danych po cyberataku na MyDoktor. Zbiera się zespół kryzysowy. Przewrócił się żuraw w raporcie Kalisz i wypadek na terenie budowy.
4: SK Rock. Raport.
3: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nie żyje 7-letni chłopiec, który pod koniec lipca tonął podczas wakacyjnej szkoły pływania w łódzkim akwaparku. Tragiczną informację potwierdził szpital Matki Polki, gdzie dziecko trafiło po tym wypadku.
5: Po 2 tygodniach walki o jego życie lekarze niestety stwierdzili śmierć mózgu pacjenta. Rodzice chłopca zdecydowali na pośmiertne oddanie jego organów, aby ratować życie innych ludzi. Nad akcją czuwa Poltransplant. Rodzice proszą o uszanowanie ich spokoju i prywatności w tym bardzo trudnym dla nich czasie.
3: Mówi rzecznik Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki Adam Czerwiński. Prokuratura bada, czy do tragedii doszło w wyniku zaniedbań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na basenie. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wiadomo, że chłopiec przez 3 minuty tonął, a potem przez 6 minut niezauważony leżał na dnie Niecki.
4: To jest raport.
3: Wrażliwe dane nawet połowy wszystkich Polaków mogły wyciec w ataku hakerskim. To po cyberataku na platformę MyDoktor. Wśród danych mogą znajdować się PESEL-e, telefony komórkowe i przepisane recepty. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwołał właśnie na godzinę 12 pilne posiedzenie połączonego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa, które zajmie się tą sprawą.
6: Nie chcę nikogo oskarżać, nie chcę wskazywać kierunku, że przychodzi z Rosji, z Białorusi czy gdziekolwiek indziej na świecie. Nie chodzi o to, żeby dzisiaj kogoś oskarżyć, tylko sprawdzić.

0: uciekły. Przez to będą wiedzieli, czy na przykład mają obowiązek, potrzebę i chęć zastrzeżenia swojego numeru PESEL.
1: Hakerzy mieli kontaktować się z kierownictwem firmy już 5 sierpnia. Wyciek danych może dotyczyć nawet 19 milionów Polaków, co czyniłoby go jednym z największych w historii kraju. Wypadek na terenie budowy przy ulicy Owsianej w Kaliszu. Przewrócił się żuraw budowlany. Do zdarzenia doszło rano.
2: Kaliska Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o tym, że na budowie budynku wielorodzinnego w Kaliszu przy ulicy Owsianej doszło do przewrócenia około 20-metrowego żurawia budowlanego. W wyniku tego zdarzenia doszło do uszkodzenia kilku pojazdów. Jednak nikomu nic się nie stało.
1: Relacjonuje Jakub Pietrzak, rzecznik kaliskich strażaków. Na miejscu działają strażacy i policja.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Największe zwierzęta lądowe na Ziemi mają dziś swoje święto. 12 sierpnia przypada bowiem Międzynarodowy Dzień Słoni.
4: Bardzo duże zwierzęta i one mogą nawet dorastać tak do 6 ton. To są duże zwierzaki. Wiele osób myli to, co wystaje od nich tutaj z buzi, to nie są kły. Słonie nie potrzebują kłów, to są ciosy i to są przekształcone siekacze.
1: Mówi Rafał Krajewski, opiekun słoni indyjskich w ogrodzie zoologicznym w Płocku. Te masywne zwierzęta śpią zaledwie około 2 godzin na dobę, resztę czasu poświęcają na jedzenie.
4: Nie lubią pora, sprawdzaliśmy i por to jest ich najmniej ulubione warzywo, natomiast z ich ulubionych no to są nasze marcheweczki czy buraki.
1: Słonie są świetnymi pływakami i nierzadko zdarza im się nurkować. W tym pomaga im trąba, dzięki której mogą swobodnie oddychać podczas zanurzania się w wodzie.
5: SK Rock Biznes.
1: Wydatki w ramach programu Czyste Powietrze na kwotę 1,5 miliarda złotych nie zostały jeszcze przekazane do unijnej refundacji, między innymi ze względu na liczbę naruszeń lub uchybień, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W sierpniu wskaźnik przyszłej inflacji wzrósł o 0,4 punktu w stosunku do lipca. Według Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych wzrost wskaźnika był niewielki. Stabilność cen w dłuższym okresie nie jest na razie zagrożona. W sierpniu nastroje przedsiębiorców pogorszyły się względem lipca. Jednak firmy wciąż są stabilne finansowo, podał dziś Polski Instytut Ekonomiczny, wskazując na sierpniowy szczyt miesięcznego indeksu koniunktury, który wyniósł ponad 97 punktów.
5: Pogoda.
1: Będzie upalnie. W weekend niemal w całym kraju od 30 do 35 stopni, a miejscami na zachodzie, południu i w centrum do 38 stopni. A dziś się przyjemna temperatura od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w centrum, na zachodzie i południu. Na krańcach północno-wschodnich słabe przelotne opady deszczu, a ciśnienie 1014 hektopaskali.

Światowy Dzień Słonia. O tym było w raporcie Eskirok, Międzynarodowy Dzień Młodzieży i Dzień Pracoholików. Takie święta obchodzimy dziś, czyli w środę 12 sierpnia 2026 roku. Jest to również wyjątkowa środa ze względu na to, co przygotował dla nas kosmos. No bo dziś wieczorem pierwsze od 27 lat tak głębokie zaćmienie Słońca będzie do zaobserwowania na naszym niebie. Podobno kolejne będzie niebawem, bo już 2 sierpnia 2027, a jeszcze w tym roku, 28 sierpnia, będzie można zobaczyć również zaćmienie Księżyca. No a potem na kolejne zaćmienie Słońca będzie trzeba poczekać aż do 2030 roku. Łukasz Szeciłowski w ten bardzo wyjątkowy dzień witam Państwa na antenie Eskirok i zapraszam, będziemy razem do 15. Teraz Suede i Emotionally Unavailable.

Hej i Sik w Esterok za nami. Ja już nie mogę się doczekać tych jesiennych koncertów Katarzyny Nosowskiej w ramach celebracji jej 30-lecia działalności solowej. To na pewno będą

Jest rok za nami. Ja już nie mogę się doczekać tych jesiennych koncertów Katarzyny Nosowskiej w ramach celebracji jej 30-lecia działalności solowej. To na pewno będą

0: To pianinko w wykonaniu Billy'ego Powella w Sweet Home Alabama z knyrtów to jest coś absolutnie genialnego. To Lynyrd Skynyrd, rzecz jasna, za nami Westerok. Już za chwileczkę Immigrant Song od Led Zeppelin. Za chwileczkę też będę miał dla Państwa pewien bardzo, ale to bardzo atrakcyjny prezent, zatem proszę koniecznie ze mną zostać.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
8: Klasa, a nawet klasyka.
7: Arab?
8: Też klasa.
9: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
10: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
9: Alior Bank. Pewni swego rytmu.

0: tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
1: Reklama.
2: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
3: This is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Royal Republic i Venus w S-Rock. Royal Republic, proszę Państwa, które w ubiegłym tygodniu, w miniony weekend, grało na Rokowiźnie w Gdańsku, a za tydzień pojawi się na Rokowiźnie w Poznaniu. Tymczasem za tydzień w Warszawie finał męskiego grania i na ten finał mam dla Państwa podwójne zaproszenia. Dziś mam takie podwójne zaproszenie na piątek. Jeśli chcieliby Państwo takie zaproszenie przygarnąć, to zapraszam na Messengera Eskirok. Proszę nagrać mi głosówkę z odpowiedzią na pytanie, w którym roku pierwsze męskie granie odbyło się w naszym kraju, czyli kiedy męskie granie się rozpoczęło. To już jest ładnych parę lat. Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eskirok, a teraz słuchamy Westero Kramsteina i Mutter.

0: Koma i spadam bez rok na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już na momencik wybije 13, to oznacza najświeższy raport. Po raporcie zagram dla Państwa moje ukochane Iron Maiden. Tym razem wybrałem dla Państwa numer Run to the Hills.
1: Reklama.
2: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nas.

0: Handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Reklama.
9: List od Marcina Romanowskiego może przebywać w prorosyjskim mieście. Będą ścigać piratów drogowych. Policja ma nowoczesne radiowozy. Zdarza się raz na 30 lat. Dziś zaćmienie słońca w Polsce częściowe.
10: Eskarok. Raport.
9: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Marcin Romanowski może przebywać w zależnym od Rosji Naddniestrzu. Na to wskazuje list, który poseł PiS-u przesłał do Sądu Okręgowego w Warszawie. Został podpisany przez polityka i nadany w Tyranospolu, stolicy Naddniestrza, czyli separatystycznego regionu Mołdawii. Romanowski wnioskuje w tym piśmie do sądu o wydanie mu listu żelaznego.
11: Z pisma wynika, że pochodzi od Marcina Romanowskiego i jest podpisany pismem ręcznym. Również z adresu, który nadawca wskazuje, wynika, że list został nadany z Tiraspola. Również pieczęcie na kopertach wskazują na to, że przesyłka została nadana w Tiraspolu.
9: Mówi nam sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie. Przypomnijmy, Marcin Romanowski przebywa za granicą i jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Do zmiany władzy w Budapeszcie przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał jeszcze od rządu Viktora Orbana azyl polityczny. Polska prokuratura zarzuca mu m.in. ustawianie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. List żelazny chroniłby posła PiS-u przed tymczasowym aresztowaniem.
10: To jest raport.
9: 48-latek sam zgłosił się na policję i złożył wyjaśnienia. Chodzi o atak na 14-latka w krakowskim parku Jordana. Według relacji mamy poszkodowanego chłopca. Mężczyzna złapał go za szyję i zaczął dusić, mówi Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
12: 48-latek tłumaczył swoje zachowanie tym, że zdenerwował się, ponieważ grupa młodzieży miała rzucać kamieniami bądź też szyszkami w jego córkę na tym placu zabaw. Na chwilę obecną nie zostały przedstawione nikomu zarzuty. Obecnie czynności policyjne trwają. Mężczyzna złożył wyjaśnienia. No i co dalej, no to będzie w porozumieniu z prokuraturą.
9: Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia. Zaprojektowane i wyposażone tak, by patrolować trasy i ścigać piratów drogowych. Nowoczesne radiowozy przekazano funkcjonariuszom drogówki z całego kraju. Resort Spraw Wewnętrznych kupił je za unijne pieniądze. Na razie to 100 sztuk, z których połowa od dziś pełni już służbę. A szczegóły zna Mateusz Chłystun.
13: Szpaler groźnie wyglądających BMW serii 3, wyposażonych w kolczatki, wideorejestratory i przede wszystkim prawie 400-konne silniki, skutecznie zniechęca do tego, by dociskać pedał albo manetkę gazu. Pod maską 3-litrowa benzyna w wersji R6, która rozpędza to auto od 0 do setki w 4 sekundy.
14: To są pojazdy, które śmiało można wykorzystywać do działań pościgowych.
13: Tłumaczył podinspektor Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Głównej Policji. W ramach unijnego projektu, który sfinansował zakupy dla drogówki, policjantów czeka też szkolenie.
14: Szybkiej jazdy i dynamicznej jazdy na torze i ponad 460

0: 60 na motocyklach.
1: Tymczasem radiowozy jeszcze dziś trafią do wszystkich garnizonów wojewódzkich.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Na koniec zjawisko, które zdarza się raz na 30 lat. Dziś zaćmienie słońca, w Polsce częściowe. Najlepsze warunki do obserwacji będą w Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu, gdzie księżyc zasłoni ponad 80% słońca. Jak domowymi sposobami bezpiecznie obserwować niebo, podpowiada profesor Leszek Pawelski, fizyk ze Szczecinka.
4: Obserwacja jest prosta, nie wymaga specjalnych przygotowań, jedno tylko trzeba mieć na uwadze. Nie wolno na słońce patrzeć gołym okiem. Najprostszym takim zabezpieczeniem to są bardzo ciemne okulary lub szybki zadymione, kopcone, one powinny, myślę, wystarczyć.
3: Zjawisko będzie najlepiej widoczne w północno-zachodniej części Polski. Zaćmienie rozpocznie się około 19.10, a słońce zajdzie około 20.30. Towarzyszyć mu będą Perseidy.
5: Pogoda.
3: Do piątku chłodno, deszczowo, z temperaturą od 18 na północy do 27 stopni na południowym wschodzie. W sobotę powrót upałów i temperatura do 34 stopni, a dziś przelotne opady deszczu w północno-wschodniej Polsce, a temperatura od 21 do 23 stopni, nieco cieplej na krańcach południowo-zachodnich, tam 24 kreski.

Oto powrót upałów i temperatura do 34 stopni, a dziś przelotne opady deszczu w północno-wschodniej Polsce, a temperatura od 21 do 23 stopni, nieco cieplej na krańcach południowo-zachodnich, tam 24 kreski.

Golden Life, 24.11.94. Przepiękny tekst, proszę Państwa, tej piosenki. I proszę o nim pamiętać, szczególnie dziś, bo dziś jest Dzień Pracoholika. Drogi pracoholiku, droga pracoholiczko, nie bądźcie takimi pracoholikami. Cieszcie się życiem, bo ono jest krótkie i wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu. Witam tego pięknego i bardzo wyjątkowego dnia w Esterok. Środa, 12 dzień sierpnia, przed nami zaćmienia słońca, przed nami Perseidy, no i przed nami masa doskonałej muzyki. Już teraz The Rolling Stones z ich najświeższego, 25 już w karierze albumu studyjnego zatytułowanego Foreign Tones. Panowie wzięli na warsztat numer Amy Winehouse, You Know I'm No Good. No to słuchamy.

Edyta Bartosiewicz i sen w Esterok. Najbliższy, proszę Państwa, koncert Edyty Bartosiewicz zaplanowany jest na 14 października 2026 roku o godzinie 19 w klubie Jasmin w Warszawie. I będzie to solo akt, kiedy to Edyta Bartosiewicz po prostu usiądzie z gitarą i będzie dla Państwa grała. Najbliższy solowy koncert, podkreślmy, bo już w przyszłym tygodniu w Warszawie na lotnisku Bemowo pani Edyta pojawi się w składzie męskiego grania. O ile mnie pamięć nie myli, to pani Edyta zagra na scenie Rzet w sobotę. Gdyby Państwo chcieli na to męskie granie się wybrać, przypominam, rozdaję bilety, o tym opowiem jeszcze przed 14, a teraz posłuchamy sobie zespołu Placebo. Mam dla Państwa numer The Bitter End.

0: Niespełna miesiąc, proszę Państwa, minął od ostatniego koncertu pana Lenego Krawica w naszym kraju. To odbyło się 16 lipca tego roku w Gdańsku i Sopocie, a w zasadzie na granicy tych miast w Ergo Arenie. To w ramach trasy Electric, Blue Electric Light Tour. Bardzo dobry koncert podobno. Nie dotarłem, ale wiem z bardzo dobrego pewnego źródła, które było na tym koncercie, że warto było jechać aż na północ, na sam koniec prawie naszego kraju, północny. Już za chwileczkę Bon Jovi, Westerok, Keep the Faith, no i obiecane informacje a propos tego, jak zdobyć zaproszenia na przyszłotygodniowe męskie granie.
1: Autopromocja. Melina Westerok.
2: Ja nigdy nie przestałem wierzyć w to, że ja potrafię być śmieszny. Jezu, żebym nie zmarnował tym ludziom wieczoru, że wiesz, no jednak, nie wiem, zapłacili za nianie, zapłacili pieniądze za bilet. Czy ja jestem w ogóle tego warty? Nabrałem z czasem doświadczenia, ale na początku ja byłem przestraszony tą odpowiedzialnością, że mogę komuś zepsuć wieczór.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
1: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esky Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź

0: Więcej super okazji na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
3: Reklama.
4: Eska Rock. Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Jeszcze 3 lata temu mało kto wierzył w to, że powrót zespołu Koma jest możliwy. Takowy rzeczywiście nastąpił latem 2024 roku i trwa z bardzo dużym powodzeniem do dziś. Fani zastanawiają się jednak, czy z tym powrotem będzie się wiązało coś więcej, mianowicie nowa muzyka. Wiele wskazuje na to, że tak, a więcej o tym przeczytacie na skrock.pl.
4: Skrock Radar.

The Pretty Reckless i 4AM Death w Esterok to za nami, a przed nami teraz Pijama Porno i bal u senatora. A propos dobrych bali, to na pewno bardzo gruby bal będzie za tydzień na lotnisku Bemowo w Warszawie, bo tam czeka nas, proszę Państwa, finałowy koncert tegorocznej edycji Męskiego Grania. I ja na piątek mam dla Państwa teraz podwójne zaproszenie. Jeśli chcą Państwo je zdobyć, to wystarczy nagrać mi głosówkę na Messengerze Eski Rock z odpowiedzią na pytanie, w którym roku odbyła się pierwsza edycja Męskiego Grania. Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eski Rock, a Państwo słuchają Pijamy Porno teraz.

0: Paradise Lost w ich wersji wielkiego przeboju Bronski Beat Small Town Boy. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Za momencik raport najświeższy, bo zbliża się 14, a po 14 czeka na Państwa już Gołębi Puch grupy Lombard.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ale taki bocian musi być tak skołowany jak ja na urlopie, że cały urlop, brzydka pogoda i nagle ostatniego dnia, kiedy wyjeżdżam, 30 stopni.
3: I bociania partnerka mówi tak, może byśmy przedłużyli o 2 dni.
4: Nie stać nas już na to.
2: Przepraszam, chciała przedłużyć rezerwację w Gnieźnie.
5: Wiesz, ile to kosztuje? Zwariowałaś.
3: No właśnie tak. Dlaczego tak naprawdę pracujemy? Żeby co? No, bo mamy ochotę popracować, mamy ochotę wyjść z domu.
5: W pierwszej kolejności musimy płacić rachunki, co w ogóle nie ma żadnych wątpliwości.
2: Słuchajcie, moje nieautoryzowane badania, moje własne, wskazują, że co trzecia osoba przychodzi do pracy z przyjemnością.
3: Gądziu
2: nie, Asia nie. Sami sobie poodpowiedzcie.
1: Słusznie. 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie?
10: No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
11: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z

0: Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.

0: 1 sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklama.
2: Jest decyzja prokuratury w sprawie apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej. Starlink zmienia warunki dla Polaków. Jest interwencja ministra cyfryzacji. Wrocław przygotowany w sobotę super mecz Manchesteru z Milanem.
3: SK Rock. Raport.
2: 14. Anna Kruszyńska zaprasza, a na początek decyzja prokuratury. Umorzone zostało śledztwo w sprawie apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej. Zostało wszczęte w lutym ubiegłego roku po doniesieniach, że Karol Nawrocki jako dyrektor muzeum przez ponad pół roku korzystał z apartamentu deluxe w hotelu należącym do placówki, choć mieszkał 5 kilometrów dalej. Miał też nie płacić za pobyt. Śledztwo dotyczyło przekroczenia uprawnień, m.in. przez Karola Nawrockiego. Dziś gdańska prokuratura przekazała, że przyczyną umorzenia był brak znamion czynu zabronionego.
4: To jest raport.
2: Ma być wielkim wzmocnieniem dla marynarki wojennej. Historyczna chwila w gdyńskim porcie. Ceremonia nadania imienia i chrztu nowej fregaty ORP Wicher. Jest to pierwsza z trzech zamówionych 5 lat temu jednostek, które w przyszłości staną się fundamentem siły bojowej polskiej floty.
5: Sław imię stoczniowca i polskiego marynarza. Nadaje ci imię Wicher.
6: Akurat dzisiaj burza, huragan i wicher to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa, znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim.
2: Zaznaczył premier Donald Tusk. Jutro dojdzie do wodowania wichra. Pozostałe dwa okręty mają być gotowe do 2031 roku. SpaceX może spodziewać się mocnej reakcji ze strony Polski, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To po wykluczeniu naszego kraju z europejskiego regionu mobilnego, co oznacza wyższe ceny za usługi i ograniczenia dla podróżujących. Minister odnosi się do zakupu Starlinków dla Ukrainy.
7: Nie ma zgody na to, żeby jakakolwiek firma prywatna, korporacja czy największa korporacja na świecie w rękach największego miliardera wprowadzała zasady nierówne dla polskiego państwa i dla innych państw. Zasady przez Polskę zakupu Starlinków dla Ukrainy się nie zmieniają. Zasady wykorzystywania Starlinków w Polsce się nie zmieniają. My jedynie żądamy równego traktowania jako Polska, polskich obywateli i polskich klientów.
2: Krzysztof Gawkowski podkreśla, że Polska nie jest rynkiem drugiej kategorii. Jak dodał, też mamy swój czerwony przycisk. Polska jest jedynym europejskim państwem wyłączonym z grona 30 należących do europejskiego regionu mobilnego. Ani SpaceX, ani Musk nie odnieśli się jeszcze do nowych zasad, które wejdą w życie 17 sierpnia.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Wrocław przygotowuje się do wielkiego piłkarskiego widowiska. W sobotę do miasta przyjadą słynne drużyny Manchester United i AC Milan. To duże wyzwanie dla służb, które zabezpieczają miasto.
8: Nauczeni tym doświadczeniem z minionego roku przewidzieliśmy większą liczbę funkcjonariuszy właśnie do zabezpieczenia ścisłego centrum miasta po to, aby tutaj tych incydentów w restauracjach nawet, które pewnie zamienią się w jedną wielką strefę kibica, nie było albo były one zminimalizowane.
2: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Na sam mecz przyjdzie ponad 40 tysięcy kibiców z 19 krajów. Na ulicach pojawi się więc 100 dodatkowych tramwajów i autobusów, a przed Narodowym Forum Muzyki stanie strefa kibica.
1: SK Rock Biznes.
2: Zakończono budowę pierwszego odcinka linii najwyższych napięć Choczewo-Gdańsk-Przyjaźń. Będzie służyć do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych, podały dziś polskie sieci elektroenergetyczne. Od 1 września Tatrzański Park Narodowy rozpocznie pilotaż przewozów konnych na skróconej trasie do Morskiego Oka. Wozy z Palenicy Białczańskiej będą kończyć kurs przy wodogrzmotach Mickiewicza, pokonując około 3 km zamiast 7, poinformowała minister klimatu i środowiska. PKP Intercity przewiozło w lipcu 9,5 miliona pasażerów. To o 9% więcej niż rok temu, poinformowała spółka. Zapowiedziała jednocześnie, że inspirowany latami 80. pociąg nieśpieszny będzie kursował również jesienią.
1: Pogoda.
2: Środa słoneczna z przyjemną temperaturą od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w centrum, na zachodzie i południu. Na krańcach północno-wschodnich słabe przelotne opady deszczu. Upał wróci do nas w weekend. Niemal w całym kraju na termometrach zobaczymy od 30 do 35 stopni, a miejscami na zachodzie, południu i w centrum do 38.

Strange Love to Depeche Mode. Westy Rock, 14 minut po godzinie 14 w środę, 12 sierpnia 2026 roku. Gdyby ktoś jeszcze nie słyszał, to dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień, a to dlatego, że dzisiaj kosmos przygotował dla

0: nas nie lada przedstawienie. Wieczorem najpierw zaćmienie słońca w większości naszego kraju będzie widoczne i to powyżej 80% pokrycia tarczy słonecznej, także może to wyglądać cudownie. Podejrzewam, że jutro albo nawet jeszcze dzisiaj w internecie pojawi się tyle przepięknych zdjęć i tyle rolek, że się od tego nie opędzimy. No a potem jeszcze Perseidy do tego wszystkiego, także proszę sobie przygotować długą listę życzeń, no bo wiadomo, jak się widzi spadającą gwiazdę, to trzeba pomyśleć życzenie. Na przykład jednym z takich życzeń może być życzenie jak najszybszego nowego materiału od grupy YouTube. Zbliża się jesień, a jesienią właśnie zespół YouTube będzie świętował 50-lecie działalności, no i prawdopodobnie to jest ten moment, kiedy pojawi się nowy krążek tego zespołu. Nowy krążek, który jest już anonsowany kawałkiem zatytułowanym Street of Dreams. I właśnie ten numer. Gramy teraz w Esteroku. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu. Jeszcze do 15. Jesteśmy razem.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

to be with you to Mr. Big w Esterok. Uwielbiam po prostu pasjami ten zespół i muzyków go tworzących. Uwielbiam też, proszę Państwa, zespół Pearl Jam, a w szczególności wokal pana Ediego Vedera. Pan Eddie Vedder okazał się być dobrym songwriterem, zanim jeszcze do Pearl Jam wstąpił, bo utwór, który teraz dla Państwa wybrałem, napisał będąc nastolatkiem jeszcze i wykonywał go ze swoim zespołem z San Diego, nazywającym się Bad Radio. Potem oczywiście dołączył do Pearl Jam, zaśpiewał i pokazał chłopakom z zespołu ten kawałek, no i tak się numer spodobał, że panowie stwierdzili, dobra, nagramy naszą wersję. No i to był bardzo dobry ruch, ponieważ ten kawałek stał się jednym z bardziej znanych, z bardziej rozpoznawalnych numerów grupy Pearl Jam. To Better Man teraz w Esterok.

0: Blur i Song 2 w ST Rock za nami. Przed nami, proszę Państwa, ten moment, na który wiele osób czekało. Powiem szczerze, odpowiedzi na moje dzisiejsze pytanie związane z męskim graniem było bardzo, bardzo dużo i strasznie mnie to cieszy, że Państwo doskonale wiecie, kiedy odbyło się pierwsze męskie granie w historii. Państwo odpowiadali, mnie najbardziej przekonała pani Małgorzata.
1: Dzień dobry. Męskie granie odbyło się w 2010 roku po raz pierwszy, a na tą edycję chętnie bym się wybrała z mężem. Akurat w sobotę jest rocznica naszego ślubu, więc idealna okazja.
0: No to Małgosiu, mówisz i masz. Zabierasz męża z okazji rocznicy waszego ślubu na piątkowe męskie granie. Gratuluję i bawcie się dobrze. A jakbyśmy się do tego czasu nie widzieli, nie słyszeli, to wszystkiego dobrego z okazji tejże właśnie rocznicy. A ja będę miał kolejne zaproszenia na męskie granie dla Państwa jutro, także proszę ze mną być po 12. Tymczasem już za momencik Westerok, przepiękny Prince. To też tak w sumie pod tę rocznicę ślubu, bo to będzie Purple Rain.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
6: Klasa, a nawet klasyka.
5: Arab?
6: Też klasa.
7: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
8: Do zobaczenia w Warszawie.

0: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
1: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
2: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
8: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama.

To Aerosmith i Youngblood w Ester Rock i My Only Angel. Dzięki temu kawałkowi Aerosmith po wielu, wielu latach przerwy wrócił na szczyty list przebojów. I bardzo dobrze, bo nie wiem jak państwo, ale ja Aerosmith bardzo lubię. Natomiast teraz przede mną gość, który prawdopodobnie z zespołem w najbliższym czasie nic nie wyda. A chociaż nigdy nie można niczego wykluczyć, natomiast kończy pracę nad swoją debiutancką solową płytą, która ma się pojawić na koniec tego roku. Już znamy dwa numery z tej płyty, numer zatytułowany The Rest of Ever i Hum Desiderata, a ten pan, o którym mówię, to frontman, wokalista grupy R.E.M., czyli Michael Stipe. W oczekiwaniu na jego solowy album mam teraz dla państwa bardzo dobry numer grupy R.E.M. zatytułowany What's the Frequency, Kenneth?

0: To The Rolling Stones i Angie na koniec naszego dzisiejszego spotkania w SC Rock. Już za momencik Dawid Zygmunt, bo to zbliża się godzina 15, a po 15 jak co dzień w SC Rock kolumna Zygmunta. Ja natomiast będę na Państwa czekał tutaj jutro po 12. Łukasz Szeciłowski, dzięki ogromne za dziś. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy

0: skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
6: ceny. Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
7: Kaufland jest fresh!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Reklama. SK Rock Warszawa.
10: Cyberatak na firmę medyczną, wyciekły dane blisko 19 milionów Polaków. Ratownicy szukają ocalałych. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Po raz pierwszy w historii będą pokazy nocne w weekend Łososina Airshow.
11: SK Rock. Raport.
10: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wyciek danych dotyczy aż 19 milionów Polaków. Potwierdza minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski po cyberataku na systemy i dane firmy MyDoctor. Jest to serwis łączący wyszukiwarkę lekarzy z pełnym dostępem do danych medycznych pacjentów. Wykradziono ponad 2 tetrabajty danych, a sprawą zajmują się służby, informuje minister Gawkowski.
12: Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane, które wyciekły, po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
10: Jeśli ktoś znajdzie się na tej liście, to powinien zastrzec numer PESEL. Minister Gawkowski dodaje, że systemy zaatakowanej firmy są już bezpieczne. Służby kontaktują się też z lekarzami, którzy korzystali z serwisu.
12: Rozpoczęła się procedura informowania wszystkich lekarzy, którzy korzystali z tego systemu, a mówimy o 12 tysiącach placówek, które korzystały z tego oprogramowania.
10: Według ministra cyfryzacji nic nie wskazuje na to, że jest to atak zewnętrzny, za którym stoją służby obcego państwa.
11: To jest raport.
10: Do ponad 250 osób wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Kilkaset zostało rannych. Strażacy drugą dobę kontynuują poszukiwania i ratowanie ocalałych. Skala zniszczeń jest wciąż szacowana. Mieszkańcy zachodniej i centralnej Kolumbii, która najbardziej ucierpiała w wyniku trzęsienia ziemi, dochodzą do siebie. Straciliśmy cały dorobek życia, mówi jeden z poszkodowanych. W tym domu mieszkało nas 6. To nasz dom rodzinny. Mamy go od 30 lat i tak naprawdę zostaliśmy z niczym. Dzięki Bogu wszyscy przeżyliśmy. Moja mama jest jedyną osobą w szpitalu. Miała ranę głowy, ale żyje. Deklaracje wsparcia i pomocy finansowej złożyły m.in. Stany Zjednoczone, państwa Ameryki Łacińskiej i Unia Europejska, która ma przekazać poszkodowanym kolumbijczykom 2 miliony euro. Było to najpotężniejsze trzęsienie ziemi w Kolumbii w tym stuleciu. A w kraju połamane drzewa i zwisające konary mogą w każdej chwili runąć na ziemię. Po gwałtownych burzach w części lasów nadleśnictwa Lubsko wprowadzono zakaz wstępu. Szkody mogą poważnie zagrażać osobom przebywającym w lesie, mówi Paweł Mrowiński, leśnik z nadleśnictwa Lubsko.
7: leśnictwach Bronice, Czerna i Świbna na powierzchni około 35 hektarów został zniszczony drzewostan. Zostały połamane, powywalane z korzeniami drzewa, poskręcane i to drzewa w różnym wieku, zarówno 20, 50, 80-letnie sosny, jak i 130-letnie dęby czy klony. My, leśnicy, w tym czasie będziemy ten teren porządkować.
10: A zakaz będzie obowiązywał do 30 września.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Pokazy lotnicze, loty widokowe nad regionem i historyczne samoloty. W weekend w Łososinie Dolnej koło Nowego Sącza odbędzie się Air Show. Impreza organizowana jest z okazji 70-lecia Aeroklubu Podhalańskiego.
13: Przez wiele godzin pokazy lotnicze. Po raz pierwszy w historii lotniska w Łososinie Dolnej będą to pokazy nocne. Będzie kilkadziesiąt maszyn od odrzutowca LIN-2 poprzez polskie Iskry. Taki szczególny samolot, który wsławił się w II wojnie światowej, czyli P-51 Mustang, też pojawi się na naszym niebie.
10: Mówił Andrzej Sarata z Aeroklubu Podhalańskiego, a pokazy w sobotę i w niedzielę w godzinach od 11 do 22.30.
9: Pogoda.
10: Dziś pogodnie, słabe, przelotne opady możliwe na północnym wschodzie. Temperatura od 19 stopni w Olsztynie, nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w rejonie Warszawy i na zachodzie. Jutro bez opadów i cieplej. Od 19 stopni na północnym wschodzie, około 22 na Suwalszczyźnie, do 26 stopni na zachodzie, a w weekend upalnie.
9: Jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
14: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta. Środowe wydanie w składzie Kruszyńska raportuje.
10: Dzień dobry.
14: Aniu, dzień dobry. A ja jestem Zygmunt i już za chwilę jazda na hel. Od takiego numeru dzisiaj zaczniemy. A gdzie państwo teraz jadą, gdzie jesteście, co robicie? Można nam to powiedzieć do Messengera albo do telefonu 691-613-613. Zaczynamy. No to jazda. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Panie Zygmuncie! Panie Zygmuncie!
1: Ja to potrzebuję pojutrze. No ale może skupmy się na tym, co dzisiaj. A dzisiaj w Cieszanowie i Poznaniu ostatnie przygotowania do Cieszanów Rock Festiwalu i Bittersweeta. U Roberta Makłowicza już impreza, bo pan Robert obchodzi dzisiaj urodziny, a do tego po kolumnie będziemy mieli zaćmienie słońca. Panie Robercie, czy to pan przesłoni dzisiaj słońce swoim blaskiem?
2: No.
1: Tak myślałem. Bardzo dziękuję.
2: Proszę.
1: Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy. No a w nocy także noc Perseidów, czyli noc spadających gwiazd. A u nas gwiazdy z gitarami. Tak jest. Slash, Duff i McCreary i taki kawałek.
3: Ten kawałek.

0: Cześć Dawidzie, Tomek z Otwocka. Dało mi się kreszy dzisiaj. Niedługo jadę do domu, a jutro jadę do Cieszanowa na Exploited. A dla wszystkich w sumie trochu, bo klimat właśnie taki punkowo-rockowy jest najlepszy. A ty co?
1: Witam cię serdecznie, Zygmuncie, w to przepiękne popołudnie. Mam do ciebie pytanie jako do fana Manchester United. Czy ty zamierzasz pojawić się na meczu w sobotę, który odbędzie się we Wrocławiu razem z AC Milanem? Bo jeżeli tak, to będę czekać pod stadionem.
2: Mów do Zygmunta.
3: Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.

0: Organek w Esterok, a Organek jest teraz na Spitsbergenie. Panie Tomaszu, ja wiem, że wracają upały, ale niełatwiej było włączyć klimatyzację. Albo wiatrok.
1: I love you.
0: I love you too. A tak poważnie, to zespół Organek ruszył na Spitsbergen, by wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zwrócić uwagę na skutki zmian klimatycznych. Nauka, muzyka, Arktyka. Zerknijcie na social media Organka. A w radiu już za chwilę raport.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Eska Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. Rosyjskie drony grupami atakują Kijów. Z ukraińskiej stolicy płyną relacje o głośnym dźwięku silników odrzutowych i seriach z ciężkich karabinów.

0: karabinów maszynowych oraz działek przeciwlotniczych. Zniszczono m.in. przychodnie w mieście, a w obwodzie kijowskim jeden z kluczowych hubów logistycznych, który dostarczał produkty do największych sieci sklepów spożywczych na Ukrainie. To kolejne dziś uderzenia Rosjan. O poranku zaatakowano Bałaklije w obwodzie charkowskim. Ranne zostały dwie osoby.
1: To jest raport.
0: Drastyczny spadek wody na Podkarpaciu. Mieszkańcy niektórych miejscowości kranówkę mają jedynie na kilka godzin dziennie. Taka sytuacja jest w gminie Bukowsko w powiecie sanockim. Powodem jest wyschnięcie rzeki, która zapewniała wodę mieszkańcom.
2: Przerzucamy z hydrantów zlokalizowanych najbliżej tego problematycznego ujęcia wody wozami strażeckimi. Niestety jeszcze raz musimy uzdatniać tą wodę, bo transport wody pitnej już z tego nowego wodociągu realizowany jest przez strażaków OSP. Ile strażacy dadzą radę przewieźć tej wody, no na tyle starcza później wody w tym wodociągu problematycznym.
0: Mówił wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski. I jeszcze Warszawa. Kamienica frontowa wraz z trzema oficynami i całym terenem posesji przy ulicy Targowej 61 została wpisana do rejestru zabytków, poinformował mazowiecki konserwator zabytków.
1: SK Rock Sport.
0: A na początek Paryż, Mistrzostwa Europy w pływaniu. Justyna Kozan awansowała do wieczornego finału rywalizacji na 400 metrów stylem zmiennym. Urodzona i trenująca na co dzień w USA 22-latka, której rodzice są Polakami, uzyskała najlepszy czas eliminacji. GKS Katowice powalczy dziś o awans do następnej rundy w eliminacjach Ligi Konferencji. O 18:00 początek spotkania z Hapoelem Tel Awiw. Pierwszy mecz katowiczanie przegrali 2-0, a bramki stracili po prostych błędach w pierwszych kilkunastu minutach spotkania. Piłkarze z Nowej Bukowej wierzą więc, że w odwrócenie losów rywalizacji, tym bardziej, że na własnym boisku GKS prezentuje się dużo lepiej niż na wyjazdach. Nasze siatkarki po efektownym zwycięstwie z Ukrainą 3-0 zagrają dziś z Francuzkami w Memoriale Agaty Mrus-Olszewskiej. Wczoraj trójkorolowe przegrały z Włoszkami w trzech setach. Dla obu reprezentacji Memoriał to ostatni poważny sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. Początek spotkania o godzinie 20:30. Wcześniej o 17:30 mecz Ukraina-Włochy.

0: Def Leppard w Radiu SK Rock. To zespół z pogranicza Hard i Heavy, a Szymon lubi Heavy. Spotkałem ostatnio Szymona. Spotkałem Szymcia na koncercie Nocnego Kochanka. To nasz słuchacz z Gdańska, Szymon, który pochwalił mi się, że 12 sierpnia kończy 18 lat. Tak jest, szanowni państwo. Szymon dzisiaj zaczyna dorosłość, więc życzenia też muszą być wyjątkowe.
1: Cześć, to Kazan z Nocnego Kochanka. Wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin.
0: Fletem go! Fletem go! I jeszcze może Krzysiu Sokołowski. Krzysiu, co dla Szymona?
2: Coś wspaniałego.
0: Tak jest!
3: Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
10: Klasa, a nawet klasyka.
9: A rap?
10: Też klasa.
11: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
12: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
11: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
13: Reklama.

0: I kilka minut temu składałem życzenia Szymonowi, który dzisiaj zaczyna dorosłość i tak sobie pomyślałem, że w sumie to nie wiem, czy jest się z czego cieszyć. Świat dorosłej perspektywy wygląda chyba gorzej. A co się na tym świecie dzieje, to sprawdzimy już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, a pod maską 1-0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu. Autopromocja. Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
9: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
10: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
11: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
9: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Poszukiwany Ena Marcin Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu. Pijany mężczyzna chciał wysadzić blok. Błyskawiczna akcja.

0: Policji w Siedlcach. Trzeba pospieszyć się ze zdjęciami w raporcie Tatry i Różowa Hala Gąsienicowa.
1: SK Rock. Raport.
0: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Marcin Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania poseł PiSu przesłał do Sądu Okręgowego w Warszawie list z Tiraspola, stolicy separatystycznego regionu w Mołdawii, które jest zależne od Rosji. Najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
2: Jestem, dzień dobry. Marcin Romanowski skierował do warszawskiego sądu wniosek o wydanie listu żelaznego. Największe zaskoczenie nie wywołała jednak treść, ale adres, skąd dokument został wysłany.
3: List został nadany z Tiraspola. Również pieczęcie na kopertach wskazują na to, że przesyłka została nadana w Tiraspolu.
2: Przekazała nam rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, która podkreśliła, że sąd nie ma doświadczenia we współpracy z organami ścigania w Naddniestrzu. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak dodał, że w piśmie Romanowski deklaruje, że przyjedzie do Warszawy, jeśli będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy.
0: Przypomnijmy, Marcin Romanowski przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Polska prokuratura zarzuca mu m.in. ustawienie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. List żelazny chroniłby posła PiSu przed tymczasowym aresztowaniem.
1: To jest raport.
0: Jest reakcja na to. Rada Północnoatlantycka potępiła dziś Rosję. Chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii, poinformowała rzecznik NATO po spotkaniu przedstawiciele państw członkowskich. Sekundy od tragedii i błyskawiczna akcja policji w Siedlcach na Mazowszu. W jednym z bloków mężczyzna w trakcie domowej awantury odkręcił butlę z gazem i trzymając zapalniczkę w ręku próbował doprowadzić do wybuchu. Na szczęście mundurowi zdążyli z interwencją, a w mediach społecznościowych opublikowali nagranie z kamerek nasobnych.
4: Czuć gaz? Czuć, czuć.
5: Wychodzimy wszyscy z mieszkania. Ewakuacja, ewakuacja budynku.
4: Szybko, szybko. Gaz. Gaz. Łapa za baliczkę.
5: Dobra, mam go?
0: Mężczyzna był nietrzeźwy, został obezwładniony, zatrzymany i w asyście policjantów przewieziony do szpitala.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na koniec Tatry i Różowa Hala Gąsienicowa. Jeśli ktoś chce zrobić instagramowe zdjęcie, musi się pospieszyć. Wierzbówka kiprzyca, która odpowiada za ten spektakularny widok, jest właśnie w szczycie kwitnienia. Niedługo z różowego efektu nic nie zostanie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: To jest ostatni element lata, tej flory letniej. To maksimum mamy za sobą. Później one się troszkę przekształcą, będą takie białe kwiaty latające, trochę bardziej jak dmuchawce. Pewnie jeżeli nic się nie zmieni w prognozach, no to do niedzieli, do końca tego długiego weekendu te wierzbówki powinny pozostać.
0: W ostatnich dniach halę gąsienicową odwiedzają tłumy turystów. TPN apeluje do wędrowców, by nie schodzili ze szlaków i nie deptali krzewów wierzbówki.
7: Pogoda.
0: W najbliższych dniach stabilna pogoda z temperaturą jutro do 26, a w piątek do 29 stopni. W weekend wróci upał. W całym kraju na termometrach zobaczymy od 30 do 35 stopni, a miejscami na zachodzie, południu i w centrum do 38. A dziś słabe przelotne opady deszczu możliwe na północnym wschodzie. Temperatura od 19 stopni w Olsztynie, nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w rejonie Warszawy i na zachodzie.
7: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
8: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest Kolumna Zygmunta i to jest moment, kiedy kłaniamy się Państwu. Dzień dobry Aniu, dzień dobry Dominiku, Asiu, Magdo, Rafale, to ostatnie osoby, które dołączyły na Messengerze. I dzień dobry Panie Januszu.
9: Witam, Janusz Parasewicz.
8: I dzień dobry Panie Janie.
10: Cześć, tu Jan Borysewicz, zajmij Pan.
8: A tych Panów usłyszycie teraz w radiu, w tym radiu.
7: SK Rock.
8: No to grać, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Depeche Mode, Walking in My Shoes. Ja wiem, że to jest metafora z tymi butami, ale ciekawe, czy Dave Gunn nosił kiedyś gumofilce. Ja zakładam i zaglądam do kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie odkurzamy numer nieco przez nas zapomniane. I w tym tygodniu wykopałem dla Państwa smyczki. Wykopałem dla Państwa zespół Apokaliptika i telefon w tej sprawie. Halo, halo. Dzień dobry.
2: Cześć, Dawidzie.
0: Dzień dobry. Kto mówi?
2: Małgosia, słuchaj, Apokaliptika byli swojego czasu w Borowicach koło Jeleniej Góry, w fińskiej wiosce. Ja mam nadzieję, że znów zakoncertują w Polsce. Czy ty coś wiesz, kiedy znów u nas będą?
0: No mieli grać w maju we Wrocławiu i się odwołali, ale mamy nadzieję, że zawrócą.
2: Powiem tak, mam nadzieję, że coś zadziałają, bo chodzą słuchy, że mieli znów u nas zakoncertować. No.
0: Małgosia, będziemy ich wywoływać naszym wykopaliskiem.
2: Trzymajmy kciuki.
0: I gramy kawałek Not Strong Enough.
2: Trzymaj się, pa.
0: To Brent Smith i Apokaliptika w kopalni odkrywkowej.

0: Siema Dawid, tu Ania i Karol.
1: Pozdro Dawidzie, kieruję, więc się nie odzywam.
0: I idziemy do Bydgoszczy, do Olafa, bo znowu go na chwilę zostawiliśmy, więc highwell.
1: Highwell to hell.
0: Tu Olaf. Miłego popołudnia, słuchamy.
2: A ja mam dzisiaj 15. rocznicę ślubu. I właśnie wracam z pracy, jadę do domu. A pozdrawiam.
3: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
4: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
6: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
7: Nie widzę żadnych słabych stron.
6: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
9: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
9: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: R.E.M. w Radiu SK Rock. The One I Love. Piosenka z miłością w tytule, ale podobno nie o miłości. Ale pan Tomek powie z miłością. Halo, halo.
1: Cześć Zygmunt. Przed chwilą słyszałem pana, który mówił, że ma dzisiaj 15. rocznicę ślubu.
2: Tak.
1: Ja też mam dzisiaj rocznicę ślubu, może nie 15., ale trzecią. Ale chciałem bardzo pozdrowić moją małżonkę Justynkę i wszystkich słuchających.
0: Ależ panowie dzisiaj plusują, może czegoś oczekują i może panie się odwdzięczą. No to ja przypomnę, że dzisiaj o 21:00 mecz o Super Puchar UEFA PSG Aston Villa. A więcej o sporcie za chwilę w raporcie.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Tak spektakularne zaćmienie ostatnio w Polsce było w 99 roku, czyli 27 lat temu. I wtedy właśnie zaszłam w ciążę.
2: Uważaj dzisiaj na siebie. Pan Michał powiedział też, że następne takie zaćmienie dopiero za 50 lat będziemy mogli oglądać. No kto będzie mógł, to będzie mógł za 50.
5: Tam wam znać, jak było.
6: Tak się zastanawiam, co się stało z tą dziewczyną, gdzie ona się podziała, w której się zakochałem.
2: A ona pewnie zastanawia się, gdzie jest ten facet, którego poznałem, gdzie jest ten chłopak w krótkich portkach.
4: Może ile rozwodów było przez ten COVID?
2: To.
5: Ale zobaczcie, są stacje radiowe czy stacje telewizyjne, które robią pierwszą randkę i wtedy ludzie się poznają. A w Esterok można się rozwieść.
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: Anna Kruszyńska, zapraszam. Do czwartku do godziny 16 przedłużono blokadę odlotów i przylotów na lotnisku Catania na Sycylii. Powodem jest aktywność wulkanu Etna, poinformowała spółka zarządzająca portem lotniczym. Dotychczas odwołano tam około 700 lotów. Nowoczesny dom opieki medycznej i schron w jednym. Na warszawskich Bielanach powstaje nowe centrum opiekuńczo-lecznicze. Placówka w razie zagrożenia ma pełnić także funkcję schronienia dla okolicznych mieszkańców.
9: Również budujemy tutaj miejsce schronienia dla warszawiaków, dla 350 osób i o to dokładnie chodzi. Warszawa chroni. Bierzemy pod uwagę to, że sytuacja międzynarodowa jest taka, jaka jest.
8: Mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. W ośrodku znajduje się 150 łóżek dla seniorów. Na co dzień będzie zapewniał opiekę osobom starszym i przewlekłym.
7: To jest raport.
8: Kilka godzin przed zaćmieniem słońca w Hiszpanii na drogach utworzyły się liczne korki. Wśród wielu podróżnych jest astronom i laureat Nagrody Nobla z fizyki w 2019 roku Didier Queloz ze Szwajcarii. Pas całkowitego zaćmienia wejdzie do Hiszpanii od strony Atlantyku w Galicji i przetnie kraj z północnego zachodu na południowy wschód, kończąc swój bieg nad Morzem Śródziemnym w okolicach Balearów.
7: SK Rock Sport.
8: Dwa medale to na razie dorobek Polaków na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Dziś kolejne okazje do jego powiększenia. Szanse na podium ma w rzucie młotem Anita Włodarczyk, która co prawda w eliminacjach była dopiero 11, ale po nich podkreślała.
10: Te eliminacje idą w niepamięć i teraz trzeba patrzeć z optymizmem na finał.
8: Początek finału z udziałem Włodarczyk o 20:45, z kolei w biegu na 110 metrów przez płotki liczymy na dobry występ Jakuba Szymańskiego. Ja przypomnę, że wczoraj srebro w biegu przez płotki zdobyła Pia Skrzyszowska, a wcześniej także srebro zdobyła Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów. 29 drużyn ma już zapewniony udział w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Pozostało 7 miejsc. Wczoraj poznaliśmy pary zespołów, które zawalczą o piłkarski raj w barażach. Najciekawiej zapowiada się rywalizacja Fenerbahce Stambuł z Olympique Lyon, a pierwszym mecze już w przyszłym tygodniu.
3: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zapraszam, Dawid Zygmunt.

0: Fighters w programie Kolumna Zygmunta w Esterok, a wcześniej Miss Lovitz na naszej antenie, Peggy Sue nie wyszła za mąż, a Georgina wyszła. Cristiano Ronaldo i Georgina wzięli ślub. Para hajtnęła się po 10 latach bycia ze sobą i para jest już po ślubie. Ba, powiem więcej, powinna być właśnie po nocy poślubnej. Mam tylko nadzieję, że Cristiano tym razem dostrzegł drugą osobę na boisku.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Reklama.

0: Cranberries w Red Leska Rock, a wcześniej na naszej antenie Kult i kawałek do Ani. I do Ani kieruję te właśnie słowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dawno cię nie zagadywałem, Ania. Poczułaś się zaniedbana?
1: Nie.
0: Nie?
1: Jest mi dobrze.
0: To pomilczmy. Bo to jest wyższy poziom relacji, tak słyszałem, żeby umieć ze sobą milczeć.
1: To jest. Miło.
0: A za chwilę raport.
2: Autopromocja. Melina.
3: To znane są stand-upie, będziemy o inwestowaniu tutaj rozmawiali, to ciekawe. Miałem ponad 100 tysięcy złotych długów.
4: Jak to się dzieje, że z tych 100 tysięcy dołka przechodzi do tego, co wyczytałem właśnie w tych Forbesach, że zarabiasz milion?
3: Po prostu mam szczęście. Jeden z znanych żartów trenerów, że dokąd idzie myszka? Do dziury. Tak, że tak prowadzisz tą grupę.
4: Takie szkolenie na wesoło.
3: Absolutnie na wesoło, wiesz, mógłbym uczyć wystąpień publicznych albo odstraszać ludzi od tradingu.
2: Melina.
4: A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
2: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
9: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
10: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
11: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
10: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
2: Reklama. Eska Rock Warszawa.
12: Atak hakerów, wyciekły dane medyczne 19 milionów Polaków, ORP Wicher ochrzczony, historyczna chwila w gdyńskim porcie. Było specjalne spotkanie, warszawskie ZOO uczciło Dzień Słonia.
13: Eska Rock. Raport.
12: 17.02, Anna Kruszyńska, zapraszam. To może być jeden z największych cyberataków w historii. Wyciekły dane blisko 19 milionów Polaków, podało Ministerstwo Cyfryzacji po uderzeniu hakerów na system firmy MyDoctor. Jest to serwis łączący wyszukiwarkę lekarzy z dostępem do informacji medycznych pacjentów. Służby pracują nad zabezpieczeniem danych. Są to m.in. recepty i leki powiązane z numerem PESEL. Co możemy zrobić, jeśli obawiamy się, że nasze dane mogły zostać wykradzione? O tym Mateusz Gołębiewski.
14: Najszybciej zabezpieczyć tyczą się osoby, które mają aplikację mObywatel. W takich przypadkach bowiem najlepszym rozwiązaniem jest zastrzeżenie numeru PESEL, o ile nie wykonaliśmy tego w przeszłości.
15: Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, niech idzie do urzędu. Można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
14: Przypomina minister cyfryzacji wicepremier Krzysztof Gawkowski i dodaje, że resort pracuje też nad specjalną platformą,
15: w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
14: Jeśli informacje o skali ataku się potwierdzą, będzie to oznaczało, że był to jeden z największych cyberataków w polskiej historii.
12: A według ministra cyfryzacji nic nie wskazuje na to, że za tym cyberatakiem stoją obce służby.
13: To jest raport.
12: Teraz historyczna chwila w gdyńskim porcie. Chrzest fregaty ORP Wicher. Jest to pierwszy z trzech zamówionych okrętów, które w przyszłości będą podstawą siły bojowej polskiej floty. Jednostka powstała w ramach programu Miecznik, realizowanego przez Rodzimy Przemysł Stoczniowy we współpracy z brytyjskimi partnerami.
16: Ten projekt i program Miecznik był impulsem dla polskiego przemysłu stoczniowego. Przy dobrze skalibrowanych możliwościach finansów publicznych przy mocnym polskim budżecie udało się stworzyć projekt, który jest wyznacznikiem na kolejne lata i na kolejne dekady.
12: Mówił prezydent Karol Nawrocki. 138-metrowa fregata będzie mogła zwalczać cele na wodzie, lądzie, w powietrzu i pod wodą.
17: Bałtyk jest polskim morzem, a Polska staje się morską potęgą na Bałtyku. Krajem, który będzie rozstrzygał o przyszłości nie tylko swojej, ale całego regionu Europy. I w porozumieniu z sojusznikami ta współpraca, szczególnie po wejściu Szwecji do NATO, nabiera kształtu nowoczesnej, odpowiedniej dla bardzo trudnych czasów doktryny.
12: Dodaje premier Donald Tusk. Po jutrzejszym wodowaniu rozpoczną się testy i próby morskie fregaty. ORP Wicher ma trafić do służby w 2029 roku. Teraz Wrocław i spór o wielkie pieniądze za śmieci. Miasto ogłosiło przetarg na wywóz odpadów wart ponad 2 miliardy złotych. Do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęły 24 odwołania i 56 zarzutów od czterech firm. Zdaniem miejskiej spółki Ekosystem jest to próba prawnego blokowania procedury i należy bronić ogłoszonego postępowania.
18: Jesteśmy zaskoczeni, dlatego że spółka deklarowała, że uszanowujemy poprzedniego postępowania, cały ten dorobek prawny po to właśnie, żeby jak najszybciej rozstrzygnąć postępowanie i spółka z tego zobowiązania się tutaj wywiązała i faktycznie utrzymaliśmy ten dorobek prawny.
12: Informuje Paweł Karpiński, wiceprezes Ekosystemu. Wszystkie dokumenty zostały złożone zgodnie z prawem, a spółka jest w trakcie analizowania 500 stron materiałów.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: Warszawskie Zoo uczciło Światowy Dzień Słonia. Zorganizowano tam specjalne spotkanie poświęcone tym zwierzętom. A czego można życzyć słoniom z okazji ich święta? O to zapytaliśmy Annę Tadra z warszawskiego Zoo.
19: My życzymy słoniom słoniowego świętego spokoju w środowisku naturalnym, żeby człowiek nie zabierał im środowiska naturalnego i żeby mogły żyć sobie w naturze i marzy nam się, żeby nastąpił kiedyś taki czas, żeby ogrody zoologiczne nie były potrzebne, tylko żeby zwierzęta mogły sobie żyć w spokoju, w środowisku naturalnym.
12: A co w słoniach najbardziej podoba się najmłodszym?
20: Mają fajną trąbę i te kły dwa fajne, to mi się podoba w ich stylu.
21: Wielkość jego chyba trąba i kły.
20: Kły.
22: Czego życzymy w Dniu Święta Słonią?
23: Dużo zdrowia.
24: No, żeby ich prawdziwa natura była prawdziwa, nie niszczona.
12: Dodajmy, że w warszawskim zoo mieszkają trzy słonie.
2: Pogoda.
12: Do piątku chłodno, deszczowo, z temperaturą od 18 stopni na północy do 27 na południowym wschodzie. W sobotę powrót upałów i temperatura do 34 stopni, a dziś przelotne opady deszczu w północno-wschodniej Polsce. Temperatura od 21 do 23 stopni, nieco cieplej na krańcach południowo-zachodnich 24.
2: Jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
25: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa, wyjątkowa, bo dzisiaj po kolumnie zaćmienie słońca, później noc Perseidów i do tego wieczora będziemy zmierzać wspólnie, a gdyby ktoś z Państwa miał ochotę się odezwać do kolumny, to będzie mi bardzo miło, przyjmuję głosówki na Messengerze, a można też dzwonić do studia 691 613 613. Zapraszam. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Tommy Tax!
1: To AC/DC w Radiu SK Rock. To zespół z Australii, a ich rodaków, zespół Airborne, spotkaliśmy ostatnio na gdańskiej rockowiźnie. Zajrzyjcie na nasze social media, tam relacja z tego wydarzenia. No a co przed nami? A w tym tygodniu Testament w Krakowie, Agnostic Front też w Krakowie, Gogol Bordello w Krakowie i Wrocławiu. A jeśli chodzi o imprezy plenerowe, to w tym tygodniu Cieszanów Rock Festival i Bittersweet Festival w Poznaniu i Olsztyn Green Festival i Rock Legionowo, a zespół Hamulec przypomniał mi, że w najbliższy weekend także przystanek Żory. I jeszcze Bieszczady, bo...

0: Dzień dobry, Dawidzie. Dzisiaj to zaćmienie ma być słońca, tylko tak się zastanawiam, no kupiłem sobie szkiełka. Mam zamiar oglądać, ale w sumie mam to codziennie, bo jak stanę przed moją panią, to też zasłaniam słońce, więc nie wiem, o co takie halo.
1: Ja dzisiaj żonę zabrałem do fryzjera i znajoma fryzjerka pyta mnie, mówi to co, malujemy czy coś? Mówię po cichu, słuchaj, ona jest blondynką. Ja by to pomaluję na czarno. Ty, ja by, bo z 10 lat już czarno nie byłem.
2: Mów do Zygmunta.
3: Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
7: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej.
8: Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat.
9: Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
10: To w ogóle możliwe?
9: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
11: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
12: Klasa, a nawet klasyka.
11: A rock?
12: Też klasa.
13: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
14: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
13: Alior Bank, pewni swego rytmu.
15: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
18: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
19: Reklama.

0: YouTube Esther Rock. I te dźwięki w przyszłym roku skończą 40 lat. Przepiękna rocznica. Pan Rafał wspominał, że dzisiaj 15 rocznica jego ślubu. Pan Tomek chwalił się 3 rocznicą i przepięknie pozdrawiał żonę i napomknąłem, że może panie się odwdzięczą. A dzisiaj o 21:00 mecz o Super Puchar UEFA. No chyba, że chodzi o coś innego. Halo, halo?
1: A tam mecz jest tylko dzisiaj środa.
0: Co?
2: Zygmunt, ty przypomnij tym małżonkom, że dzisiaj środa.
0: Środa. No środa. Może sprawdźmy, co się ważnego dzieje w tę środę. Za chwilę raport.
3: Autopromocja.
4: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
5: Na pielgrzymki chodzi.
4: Tak, tak, proszę panią. Cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
6: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
7: Kurwa najgrzeczniejszy!
8: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
9: SK Rock. Raport.
10: Anna Kruszyńska, zapraszam. Pół roku więzienia dla kierowcy miejskiego autobusu z Rudy Śląskiej. Do tego 6-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i wysokie kary finansowe. Wyrok zapadł w trybie ekspresowym. Pochodzący z Azerbejdżanu mężczyzna w niedzielę prowadził autobus pod wpływem alkoholu.
11: Mężczyzna rozpoczął pracę przed godziną 14, przejmując autobus od innego kierowcy. Zaczął spożywać alkohol zaraz po rozpoczęciu kursu i podczas kilkugodzinnej trasy otwierał kolejne puszki z piwem, przewożąc pasażerów.
10: Mówił Krzysztof Struzik z rudzkiej policji.
9: Jest raport.
10: Zmiany na trasie do Morskiego Oka w Tatrach. Od 1 września wozy konne będą kursowały na skróconej trasie z Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza na odcinku liczącym niespełna 3 km. Jest to, jak mówi TPN, realizacja porozumienia z ubiegłego roku o hybrydowym charakterze połączenia do słynnego stawu.
12: Chcemy wykorzystać to, że jeszcze jesienią turystów będzie na Podhalu wielu, więc uda nam się zebrać te informacje, które będą nam potrzebne do wdrażania modelu docelowego, żeby te wszystkie rozwiązania organizacyjne, które planujemy przetestować i potem wdrożyć w momencie, kiedy już te busy będą.
10: Mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN. Od Wodogrzmotów do Włosienicy turystów będą wozić elektryczne busy, ale nie wszyscy załapią się na taki przejazd.

0: Polska Rock Sport.
1: Oczy europejskich kibiców piłkarskich będą dziś zwrócone na Red Bull Arenę w Salzburgu. O 21:00 finał Superpucharu Europy. Triumfator ostatniej Ligi Mistrzów PSG zagra ze zwycięzcą Ligi Europy Aston Villą. Liczymy na mocny polski akcent. Podstawowym zawodnikiem angielskiego klubu jest Matty Cash. Dotychczas PSG i Aston Villa spotkały się w europejskich pucharach tylko raz. Przed rokiem w ćwierćfinale Champions League Paryżanie wygrali u siebie 3-1, a w rewanżu przegrali 2-3. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi somalijski sędzia, którego nie wpuszczono do USA na Mistrzostwa Świata. I jeszcze tenis. W nocy Iga Świątek wystąpi w półfinale zawodów WTA 1000 na kortach twardych w Toronto. Polka zmierzy się z Ukrainką Eliną Spitoliną. Dotychczasowy bilans pojedynków między tymi zawodniczkami na korzyść naszej reprezentantki, która odniosła 4 zwycięstwa i 3 razy schodziła z kortów pokonana. Na niekorzyść przemawia jednak fakt, że 2 ostatnie tegoroczne pojedynki wygrała Ukrainka. Początek meczu o 1:00 w nocy naszego czasu, a w drugim półfinale zagrają Amerykanka Coco Gauff i Kazachka Jelena Rybakina.

0: Radio Charlotte w Radiu SK Rock. Energetycznie,
1: przebojowo,
0: no chyba, że lubicie mocniej. Jeśli lubicie, jak jest mocniej i ostrzej, to przypominam, że dzisiaj środa. A jak środa, to człowiek z metalu. A co dzisiaj u Krzysia? Halo, halo?
2: Szanowni Państwo, z tej strony wasz człowiek z metalu. Dzisiaj specjalnie dla was wyciągam z metalowego podziemia zespół Młot na Czarownicę. I z tym zespołem będziemy raczyć was metalowymi numerami od godziny 21 do 22.
0: Przypomnijmy, Młot na Czarownicę.
2: Do usłyszenia.
0: Kolega pyta, czy może słuchać z teściową.
3: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Media Expert.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną.

0: historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
1: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
0: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.
3: SK Rock Warszawa.

0: Gansi. A Gansi szykują coś nowego. Wspomniał wam o tym Michał w wieczornym programie Radar, a dzisiaj kolejna piguła aktualności i przecieków wzrokowego świata. Radar po 18:00, o 18:00 raport. A to była kolumna Zygmunta w Estrok. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję za obecność, dziękuję za wasze meldunki z różnych części Polski i świata. Jutro też bardzo liczę na waszą obecność. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15:00, pa, pa.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda

0: Bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, wrym, a pod maską 1-0.
1: Łukasz Bąk.
2: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
0: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
8: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
9: To Lego Pikachu!
8: Nie.
9: Ha? Jak to?
8: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
12: Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu. Prokuratura nie ma pewności. Do czwartku blokada odlotów. Polacy uwięzieni na Sycylii przez pył z wulkanu Etna. Najwcześniej w okolicach Gdańska, najpóźniej w Krakowie. Dziś zaćmienie słońca.
13: SK Rock. Raport.
12: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Prokuratura Krajowa nie ma pewności, gdzie rzeczywiście przebywa Marcin Romanowski. List, który poseł PiSu przesłał do Sądu Okręgowego, wskazuje na to, że poszukiwany polityk przebywa w Naddniestrzu. Romanowski wnioskuje w tym piśmie o wydanie mu listu żelaznego.
14: Nie mamy pewności. Mamy ogólną zasadę domniemania wiarygodności dokumentów. Pismo jest podpisane własnoręcznie imieniem i nazwiskiem Marcina Romanowskiego. Ten list został nadany z Tyraspolu. To oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
12: Podkreśla rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Zdaniem śledczych Romanowski nie powinien dostać listu żelaznego, który chroniłby posła przed tymczasowym aresztowaniem.
14: List żelazny nie powinien być nagrodą za skuteczną ucieczkę. Nie powinno się nagradzać podejrzanego, który w innym przypadku byłby tymczasowo aresztowany, tym, że udało mu się uciec.
12: Poseł ma posługiwać się paszportem wydanym na inne nazwisko. Przypomnijmy, Marcin Romanowski przebywa za granicą, jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Do zmiany władzy w Budapeszcie przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał jeszcze od rządu Viktora Orbana azyl polityczny. Polska prokuratura zarzuca mu m.in. ustawienie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości.
13: To jest raport.
12: Mimo dwutygodniowej walki o życie dziecka nie udało się go uratować. W łódzkim szpitalu zmarł 7-letni chłopiec, który tonął w akwaparku Fala. Rodzice zdecydowali o oddaniu organów syna, aby ratować życie innych ludzi. Prokuratura, jak słyszymy, będzie teraz prowadzić śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.
15: Na obecnym etapie zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników. Po zgromadzeniu materiału dowodowego zostanie podjęta decyzja o ewentualnych zarzutach.
12: Informuje Emilia Michałowska-Marchewa z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. 7-letni chłopiec w skrajnie ciężkim stanie trafił do szpitala 27 lipca. Dziecko uczestniczyło w ramach półkolonii w zajęciach nauki pływania. Z zapisów monitoringu wynika, że chłopiec przez 3 minuty wynurzał się i zanurzał pod wodą. Później przez 6 minut leżał na dnie basenu. Dziecko zauważył i jako pierwszy udzielił mu pomocy mężczyzna, który przebywał w tym samym czasie na pływalni. Turyści wciąż uwięzieni na Sycylii przez pył z wulkanu Etna. Do czwartku, do godziny 16:00 przedłużono blokadę odlotów i przylotów na lotnisku Catania, czyli największym porcie na wyspie. Jest to problem dla nawet setek polskich turystów. Oficjalnie MSZ informowało wczoraj o około 200 naszych rodakach, że ma trudności z opuszczeniem Sycylii. Jest szczyt sezonu, więc paraliż lotniska dotyka w sumie tysięcy osób odwiedzających wyspę. W mediach społecznościowych relacjonują swoje problemy i duże wydatki związane z odwołanymi lotami. Może uda nam się złapać jakiś autobus, jedziemy do Komiso, ale jeszcze nie wiemy. Przedłużony pokój to koszt 220 euro. Pokój na dziś, kolejne 100 euro. Pociąg to około 100 euro. Samochód na kolejną dobę 460 euro. Sporo tego. Od 8 sierpnia z powodu Etny odwołano już 700 lotów z Catanii. 250 z nich przeniesiono do innych portów lotniczych.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: Na to wydarzenie astronomowie czekali od dawna. Dziś zaćmienie słońca całkowite będzie widoczne na Islandii i w Hiszpanii. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe do maksymalnie 85%, mówi lubelski astronom amator Kamil Świca.
16: No będzie to widowisko bardzo ciekawe, bo będzie widoczny taki rogalik ze słońca. Nie wolno pod żadnym pozorem obserwować takiego zjawiska bez jakichkolwiek zabezpieczeń narządu wzroku.
12: Zaćmienie rozpocznie się około godziny 19:00. Najwcześniej zacznie się w okolicach Gdańska, najpóźniej w Krakowie.
1: Pogoda.
12: Dziś pogodnie, przelotne opady deszczu możliwe na północnym wschodzie. Temperatura od 19 stopni w Olsztynie, nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w rejonie Warszawy i na zachodzie. Jutro bez opadów i cieplej. Od 19 stopni na północnym wschodzie, około 22 na Suwalszczyźnie do 26 na zachodzie. A w weekend wróci upał. W całym kraju na termometrach zobaczymy od 30 do 35 stopni, a miejscami na zachodzie, południu i w centrum do 38.
17: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze pojawią się świetne nowe dźwięki od Nothing But Thieves. Sprawdzimy także, co zdrowotnie dzieje się z panem Rodem Stewartem. Ale zanim to wszystko, czas najpierw odwiedzić Australię. Panie i panowie, to In Excess. I to właśnie tak witamy się w ten piękny, środowy radar. Michał Prygopowicz, kłaniam się i zapraszam.

może nie wypominajmy sobie lat. Umówmy się, że ta kompozycja była z nami zawsze i wcale nie świętowała kilka lat temu swojego 20-lecia. Proszę sobie nie wypominać. Chociaż mam wrażenie, że ostatnio to bardziej Kasia Nosowska wypomina. Mówi, że w tym roku celebruje 30-letnią podróż pod szyldem Nosowska Solo. Jak mówi, obchodów i pompy nie będzie, ale będzie płyta zupełnie nowa. Jak mówi, dla niej bardzo szczególna. My już dostaliśmy pierwsze 4 kompozycje, Szkoda Braw, Joko Wstyd i Sos Chaosu, czyli mały prognostyk przed tymi wszystkimi utworami, które mamy dostać jeszcze tej jesieni. Przed nami Sos Chaosu, o tym, że jak mówi Kasia Nosowska, trzeba wielkiej czujności, takiej codziennej weryfikacji, krytycznego myślenia, by nie dać się zmanipulować, wyprowadzić na manowce. Bez tego często nie zauważymy, że coś nami mówi i robi, że nie jesteśmy gospodarzami, tylko sługami. To takie małe podsumowanie tej 30-letniej solowej kariery Kasi Nosowskiej, z którą będziemy świętować już od połowy października, w listopadzie i w grudniu, wtedy kiedy czekają nas także te koncertowe odsłony nowych dźwięków od Kasi Nosowskiej. To jej nowy Sos Chaosu.

A my w Stanach Zjednoczonych pozostajemy za sprawą informacji, które docierają do nas od sera Roda Stewarta, który właśnie odwołuje swoje koncerty przy okazji trasy po Stanach Zjednoczonych. A to wszystko wynika z przejścia, jak to opisano, rutynowego zabiegu kardiologicznego. Natomiast jak się ma 81 lat, to chyba każdy zabieg kardiologiczny nie jest rutynowy. Niemniej z tego, co słyszymy, to przez kolejne 4 tygodnie Rod Stewart będzie wracać do zdrowia po zabiegu wszczepienia stentu wieńcowego. To jest taka mała rurka wykonana z drutu, którą można wprowadzić do tętnic wieńcowych dostarczających krew do serca. I to tak to mniej więcej wygląda. Sam Rod Stewart mówi, że czuje się już lepiej, jest na dobrej drodze do wyzdrowienia. Podziękował oczywiście wszystkim, którzy się nim zajęli. Trochę ubolewa a propos tego, że nie będzie mógł dokończyć tej trasy koncertowej, ale nigdy nie mów nigdy, jak to wspominał nieraz już pan Rod Stewart. To on i niesamowity Jeff Beck.

0: Oni, żeby nagrać naprawdę wyjątkowy teledysk, wiele nie muszą robić. Wystarczy, że wyjdą z domu z kamerą. W końcu kiedyś nagrali teledysk w tle wybuchającego wulkanu na Islandii. No tak to jest, jak mieszka się na Islandii. Z drugiej strony, w tym teledysku panowie zaskoczyli dosyć mocno, bo pojawili się w naturalnym amfiteatrze Red Rocks w Colorado, gdzie właśnie zarejestrowali kompozycję Bloodline. To także bardzo wyjątkowo, także muzyczne miejsce.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ale taki bocian musi być tak skołowany jak ja na urlopie, że cały urlop brzydka pogoda i nagle ostatniego dnia, kiedy wyjeżdżam, 30 stopni.
3: I bociania partnerka mówi tak, może byśmy przedłużyli o 2 dni. Nie stać nas już na to.
2: Przepraszam, chciała przedłużyć rezerwację w Gnieździe.
4: Wiesz, ile to kosztuje, zwariowałaś.
3: No właśnie tak. Dlaczego tak naprawdę pracujemy? Żeby co? No, bo mamy ochotę popracować, nie, mamy ochotę wyjść z domu.
4: W pierwszej kolejności musimy płacić rachunki, co w ogóle nie ma żadnych wątpliwości.
2: Słuchajcie, moje nieautoryzowane badania, moje własne wskazują, że co trzecia osoba przychodzi do pracy z przyjemnością.
3: Naprawdę?
2: Nie, Asia nie. Sami sobie odpowiedzcie.
1: Słusznie. 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.

0: Polki, co w ogóle nie ma żadnych wątpliwości.
1: Słuchajcie, moje nieautoryzowane badania, moje własne, wskazują, że co trzecia osoba przychodzi do pracy z przyjemnością.
2: Kończu
1: nie, Asia nie. Sami sobie poodpowiedzcie.
3: Słusznie.
4: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
10: Reklama.

to Nothing Else Matters, Westeroki. My przy Nothingach pozostaniemy za sprawą Nothing But Thieves, czyli formacji, która powróciła z kolejnym nowym singlem. Po to, że panowie zapowiedzieli swój piąty studyjny album Stray Dogs, to my już wiemy. Wiemy także, że on ukaże się 25 września, więc czekając tak naprawdę na ten krążek, no najpierw dostaliśmy Evolution, czyli kompozycję, która dosyć często pojawia się na antenie Eski Rock i to jest ciekawy prognostyk. Później był utwór tytułowy Stray Dogs, no i czekałem na coś więcej, na coś, co trochę zdefiniuje tę płytę. No i tak się stało, drodzy Państwo, kiedy dostaliśmy ich najnowszy singiel Baby Cool, który bez wątpienia jest takim manifestem trochę tego, czym się inspirują muzycy zespołu Nothing But Thieves, czyli Pixies, czyli Sonic Youth, czyli Nirvana. Zresztą dosyć mocno czerpią z tej estetyki grunge'u i indie rocka lat 90. A zapytani w ogóle o tę kompozycję mówią, że mieli wrażenie, jakby wrócili do garażu doma, gdzie wszystko się zaczęło. Jak mówią, ten numer jedną nogą stoi w glam rocku, a drugą w grunge'u. I te dwa światy teoretycznie nie powinny się do siebie w jakikolwiek sposób zbliżyć, a może właśnie dlatego zadziałały tak dobrze, wspominają muzycy, zapowiadając swój najnowszy album. To Nothing But Thieves, to Baby Cool, no i dźwięki, które premierowo pojawiają się w dzisiejszym radarze.

skoro mamy doczekać się baletu, który inspirowany jest formacją Aerosmith w przyszłym roku, to proszę się nie dziwić, że jeśli Państwo jeszcze nie widzieliście najnowszego, trzeciego sezonu 1670, to tam też pojawia się muzyczna inspiracja formacją Aerosmith. Nie chcę za dużo likować, natomiast

0: kiedy pojawia się pewien wątek kosmiczny. Więcej zdradzać nie będę, natomiast jak czerpać, no to w końcu od najlepszych, także tych z muzycznego świata.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Reklama. Eskaro Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, jak stan zdrowia bębniarza ZZ Top oraz na co kinowo czekają obecnie fani Linkin Park. Ale zanim to wszystko, czas sięgnąć po warzywa wieczorową porą, to tak dietowo by the way. To Red Hot Chili Peppers, Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00.

A po roku wydaje się reedycję tej płyty sprzed roku, dołączając kilka nowych utworów i zarabiając podwójnie. I dokładnie to samo zrobiła formacja Suede, wydając w czerwcu 5 dodatkowych kompozycji, w tym ten.

0: I a propos piorunów, to niczym grom z jasnego nieba pojawiła się informacja na temat problemów zdrowotnych Franka Bearda, czyli wieloletniego bębniarza formacji ZZ Top, który ma dokładnie te same problemy, które ma Rod Stewart. To także problemy z sercem. Co prawda nie wiemy i nie znamy więcej szczegółów, poza tym, że zespół ZZ Top musiał odwołać koncert w Hollywood Bowl, ale już panowie szybko znaleźli zastępstwo za Franka Bearda, no i czekamy tak naprawdę, aż ten perkusista tego zespołu wróci do koncertowania. Ja przypominam, że tak naprawdę wrócił on na chwilę po ostatnich problemach zdrowotnych, które trwały też bodajże półtora roku. Zastąpił go wtedy John Douglas, czyli wieloletni technik zespołu ZZ Top. Teraz już czas na kolejnego muzyka Michaela Monaha, który będzie zastępować Franka Bearda w roli perkusisty zespołu ZZ Top. Trzymając oczywiście mocno kciuki za zdrowie, gramy i przypominamy ten klasyczny zespół sprzed lat.
1: Rumor spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Jak słychać, panowie się lubią i to lubią się już od przynajmniej 15 lat. Tak, drodzy państwo, ponieważ mija 15 lat od momentu, kiedy panowie wystawili swoje graty, swoje wzmacniacze, perkusje i wszystko na plaży, a później zaczęli śpiewać o tym, że jadą w górę mapy. To 15 lat od kompozycji Autystyczny. No myślę, że to też piękny jubileusz wspominający o tym, że ten zespół na szczęście cały czas się lubi. I będzie to udowadniać także w Klimontowie już za 5 dni, kiedy zagra swój ostatni wakacyjny koncert.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
7: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania z

0: ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama.

Jestem w stanie się założyć, że tak jak fani Nickelback czekają na zdecydowanie więcej dźwięków spod znaku Rattle the Cage, tak fani Linkin Park bez wątpienia czekają na to, co przyjdzie im zobaczyć na ekranach kin na całym świecie już 30 września. To właśnie wtedy zobaczymy Unshattered, czyli film, który będzie opowiadać o reaktywacji poniekąd zespołu Linkin Park po śmierci Chestera Benningtona, no i pojawienia się przede wszystkim Emily Armstrong w roli wokalistki w tym zespole. No pożyjemy i zobaczymy, a propos uzbrajania się w cierpliwości, czekania na więcej informacji a propos tego filmu, który trafi na ekrany kin już 30 września. I to nie będzie koniec. To In The End i Linkin Park w SC Rock.

0: to genialne nawiązanie do klasyki literatury, czyli powieści pana Williama Goldinga, czyli Władca Much. Polecam bardzo serdecznie, jeśli nie ten klasyk literatury, także film, który robi spektakularne wrażenie. W końcu to też kompozycja, która doczłapała się do miliarda odtworzeń w serwisie Spotify, o czym też warto jest pamiętać.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, wrym, a pod maską 1-0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast

0: wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: Każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
2: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
7: To Lego Pikachu!
6: Nie.
7: Ha? Jak to?
6: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play.
11: Reklama.
10: Eska Rock Radar.
12: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy nie tylko nową, świeżą krew, ale także szansę na nowy album Rush oraz jaką karę za swój rock'n'rollowy występek będzie musiał zapłacić lider Queens of the Stone Age. Ale zanim to wszystko, czas na The Hooters. No, kiedy ten zespół pojawiał się z tym numerem, to nikt nie sądził, że takie rzeczy, jakie zrobił Josh Homme, będą wymagały kary. Ale do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać w tej godzinie naszego spotkania w Radarze. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 9:00.

mi będą wymagały kary. Ale do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać w tej godzinie naszego spotkania w Radarze. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do dziewiątej.

0: Oni to dopiero mają fanów, którzy są w stanie się zjednoczyć z każdego dobrego Oasisowego powodu. Ostatnio na aukcji trafił wyjątkowy koncert z kwietnia 1994 roku. To jeszcze występ, który miał miejsce przed premierą Definitely Maybe. I ten koncert poszedł za niemal 3000 funtów, które to funty zgromadzili fani zespołu Oasis. No ewidentnie ortodoksyjni, którzy uwielbiają wspominać ten zespół sprzed lat. Są też tacy artyści, którzy uwielbiają wspominać brzmienie lat 60. i 70. i nadal to robią. Jest taki zespół, który nazywa się Rusty Pine. To taki trzon, który tworzą bliźniacze duo Kasia i Krzysztof Zagajewscy, którzy już od ponad 10 lat no, próbują nam wciskać te wyjątkowe, klasyczne brzmienia lat 60. i 70. Także oni dzisiaj pojawiają się w świeżej krwi.
1: To jest Świeża Krew w ESC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, czas na świeżą krew w ESC Rock. Wojtek Góralski z tej strony, ale najważniejsze to, kto po drugiej stronie mikrofonu. Kasia Zagajewska, Krzysiek Zagajewski, Rusty Pine. Dzień dobry, witam was serdecznie.
3: Dobry wieczór.
4: Witamy serdecznie.
2: Kim jesteście, dokąd zmierzacie? Opowiedzcie troszeczkę o swoim pięknym, rockowo-bluesowym, pomarańczowym projekcie.
3: Dokąd zmierzamy? No zmierzamy na pewno w tą stronę, żeby realizować swoje marzenia. Mhm. To przede wszystkim rock and roll, blues, no to są takie gatunki, które po prostu są nam najbliższe i utożsamiamy się z takim graniem, przede wszystkim właśnie jeżeli chodzi o takie inspiracje z lat 60., 70., takie vintage'owe granie. I też w takiej formie to wszystko zachowujemy, więc zmierzamy, wydaje mi się, że chyba w dobrym kierunku.
2: Mhm, przyszłość usłana przeszłością.
4: Tak,
2: patrząc na to, jak się prezentujecie na scenie, no bo to jakby sięgacie do lat, których nie jesteście w stanie pamiętać, bo nie możecie po prostu pamiętać.
3: Nie było nas tam.
4: Trochę tak, ale ta muzyka właśnie z lat 70. była u nas w domu po prostu i my się w takich dźwiękach wychowywaliśmy, więc jakoś tak siłą rzeczy tym przesiąknęliśmy i chcemy to podawać dalej. No i myślę, że ona ma też bardzo dużo wartości w sobie. No i nam po prostu lubimy rock'n'rolla. No. Chwaliliśmy to przed wejściem tutaj na antenę, że rock'n'roll jest wiecznie żywy, więc

0: chcemy te misje jakby dalej szerzyć.
1: Można by powiedzieć, że zawsze jest pora na rock'n'rolla.
2: Dobrze, że po kilku latach istnienia projektu Rusty Pine udało wam się ustalić to wspólne hasło.
0: Tak, myślę, że rychło w czas. Tak?
1: Dobrze, że nam się udało w końcu wydać pierwszą płytę.
2: A to jest całkiem duże osiągnięcie. Chwalcie się tym, co już macie na swoim koncie. Wiem, że bywaliście na różnych fajnych koncertach, na fajnych konkursach. Macie na koncie fajne współprace, no i macie też na koncie właśnie album długogrający tak zwany.
1: Tak, tak, bardzo się cieszymy oczywiście, że w końcu nam się udało, zwłaszcza, że historia jest dość długa, bo my tak naprawdę tą formację, ten skład, w którym no w sumie od samego początku funkcjonujemy jako, no się, od samego początku to był duet z Kasią.
2: I faktycznie... Bo wy jesteście brat, siostra i do tego bliźniacy.
0: Tak. A nawet jesteśmy trojakami, tak naprawdę.
2: A, poważnie? Tylko
0: nie wiadomo, jak to sprzedać w social mediach, bo nasz brat trojak się po prostu nie zajmuje muzyką, ma swoją drogę zawodową, ale tak, no tak, takie są fakty.
2: Mm-hmm, po prostu obrócił się do was gitarą plecami. No dobra, trudno, no ale to w każdym razie w rodzinie, co w rodzinie, to nie zginie. Postawiliście na ten duet bratersko-siostrzany. Króciutko o tej płycie jeszcze.
1: Sama płyta to jest jakby taka totalna surowizna nagrana na setkę. Kasia pisała teksty, wspólnie pisaliśmy muzykę. Nagraliśmy to trochę w naszym studiu, Rusty Pine Studio, troszeczkę nagraliśmy część tej płyty w Boogie Town Studio. Jakby kręciliśmy się, bo materiał się dopełnił na tą płytę. W każdym razie jest to proces

Sama płyta to jest jakby taka totalna surowizna nagrana na setkę. Kasia pisała teksty, wspólnie pisaliśmy muzykę. Nagraliśmy to trochę w naszym studiu, Rusty Pine Studio, troszeczkę nagraliśmy część tej płyty w Boogie Town Studio. Jakby kręciliśmy się, bo materiał się dopełniał na tą płytę. W każdym razie jest to proces

0: codzienny w dzisiejszej branży.
1: Macie na koncie jeszcze, żeby to wybrzmiało w tej wersji radiowej. Dosłownie chwilę temu, 10 sierpnia, ukazała się w całości wersja koncertowa live session, które mieliście okazję nagrać z niesamowitymi gośćmi. Jakbyśmy mogli jeszcze w dwóch słowach to zareklamować, a potem przejdziemy do waszego utworu.
2: Tak jest, bardzo zachęcamy. Możemy na YouTube obejrzeć cały koncert z okazji właśnie wydania tej płyty długogrającej. Postanowiliśmy zrobić wyjątkowe wydarzenie. Chcieliśmy, żeby ten dzień był ważny. To było piękne, bo wykonywaliśmy, jakby artyści zaproszeni wykonywali nasze utwory z nami, ale my też wykonywaliśmy ich utwory autorskie, więc to było naprawdę takie święto muzyki. Bardzo fajny dzień, więc polecamy posłuchać koncertu, a ci wyjątkowi goście, którzy tam z nami byli, to była Marta Zalewska, Dawid Karpiuk z Dziwnej Wiosny, Darek Kozakiewicz, Natalia Sikora i Tomek Świerk.
1: Mm-hmm. Całkiem zacne grono. Więcej o tym, proszę państwa, w wersji podcastowej. Ja już teraz zapraszam na wielki debiut Rusty Pine na antenie Ski Rock z utworem
2: Gdzie jest mój dom?
1: No to słuchamy.

ktoś wierzy jeszcze w jakikolwiek powrót zespołu Pink Floyd, czy to koncertowy, czy płytowy, zważywszy na to, że główni aktorzy tego zespołu ze sobą nie rozmawiają, to może być trudne. No ale z drugiej strony wydawało się, że trudne będzie także to, by zespół Rush mógł wrócić i po 14 miesiącach ciężkiej pracy udało się tak naprawdę powrócić. Ostatnio pan Geddy Lee pytany o powrót także na te tory związane z nową płytą powiedział: nie, mamy co robić, nadal staramy się przypomnieć sobie nasze piosenki, no bo jak już ktoś próbował przez 14 miesięcy uczyć się tego wszystkiego, przypominać i rozgrywać sobie to wszystko, a teraz mówią, że te próby się opłaciły, to nic dziwnego, że panowie wcale nie myślą już teraz o nowej płycie. Mówię, że panowie, no bo w końcu także to oni grają pierwsze skrzypce w tym zespole, chociaż na bębnach obecnie mamy panią Anikę, którą będziemy mogli zobaczyć także 27 marca przyszłego roku w Krakowie, kiedy po raz pierwszy w historii Polski będzie można usłyszeć te dźwięki w końcu na żywo. To niesamowity Tom Sawyer.

0: To z genialnego serialu Rooster. Swoją drogą, jak tylko twórcy dowiedzieli się, że ścieżkę dźwiękową do tego serialu będzie tworzyć facet, który związany był z R.E.M., to podobno nawet łzy wzruszenia się pojawiły. Andrew Watt, który namówił pana Michaela Stipe'a do nagrania tej kompozycji, w jednym z wywiadów dla Rolling Stone wyraził ogromny zachwyt nad współpracą, nazywając Michaela Stipe'a swoim życiowym bohaterem i jednym z największych i najważniejszych tekściarzy wszechczasów. No i tak się rodzi, drodzy państwo, miłość między mężczyzną a mężczyzną.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

to panowie, którzy udowadniali nieraz, że muzyka rock'n'rollowa płynie im w żyłach, chociażby tym, że niejeden pokój hotelowy ucierpiał i to wielokrotnie. Dzisiaj ten rock'n'roll wygląda zdecydowanie inaczej, już nikt nie demoluje pokojów hotelowych, ale chociażby taki Josh Homme z formacji Queens of the Stone Age ostatnio na pewnym koncercie na stadionie w Detroit postanowił pójść po bandzie, odpalił papierosa na scenie, a teraz grozi mu nawet kara 10 000 dolarów. To jest dopiero rock and roll. To Easy Street i Queens of the Stone Age w Est Rock.

0: Jakie to musiało być muzyczne rozczarowanie, kiedy co po niektórzy usłyszeli tę kompozycję za sprawą reklamy pewnej firmy odzieżowej, a później, kiedy poszli do sklepu, by tak naprawdę kupić sobie tę płytę, na której pojawiła się ta kompozycja, to okazało się, że na potrzeby reklamy ona była nieco przyspieszona, nieco bardziej zrobotyzowana, nieco bardziej chwytliwa, nieco bardziej klubowa, a ta wersja płytowa, no była już mroczna, to był już alternatywny rock z ciężkimi gitarami. No i nie wszystkim pamiętam, że to wszystko spodobało się te 30 lat temu. O tym, co komu się może podobać muzycznie albo nie do końca, o tym będzie opowiadać Krzysiu Sokołowski już za kilka minut w Człowieku z Metalu. To już za kilka chwil. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego czwartku Wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Melina Esce Rock.
2: Mój ojciec tak stary, że był na Syberii.
3: Poczekaj, a skąd go wywieźli?
2: Z Wołynia. Więc może cię uratowali. Jezus Maria, ale to się będzie ten, no. W sensie Rosjanie uratowali życie. No jak jest, jakoś te traumy próbuję ja rozładować.
3: Ale teraz widzę, bo jak się przygotowali do tej rozmowy, właśnie się śmiałem słuchając jednego z podcastów swoim udziałem, gdzie ty w tym momencie kompletnie przejąłeś po prostu prowadzenie, przepytując...
2: Chcesz powiedzieć, że mam lęki i lubię kontrolować rzeczywistość, tak?
3: Ale no
2: nie, tak nie jest.

0: Melina.
1: A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
0: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: Remont w planie? Zakupy w Bricomarsze to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Reklama.
0: Już teraz nadchodzi.
6: Już teraz nadchodzi.
0: Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski i jego gość.
7: Dane nam było słońca zaćmienie. Następne będzie może za 100 lat. Słuchajcie, ja dzisiaj się zorientowałem, że trochę się zagalopowałem gdzieś. Przygotowywałem się psychicznie i trochę fizycznie na dzisiejszy odcinek. I jak chciałem obejrzeć zachód słońca, znaczy zachód, zaćmienie słońca, to się okazało, że to zaćmienie jest z drugiej strony budynku, w którym mieszkam, i nie zobaczyłem tego zaćmienia. Ale później sobie pomyślałem, że romantyczny klimat będziemy kontynuować w studiu. Będziemy, dlatego że dzisiaj waszymi i moimi gośćmi są, no powiedziałbym, że 3/6, ale lepiej będzie brzmiało, jak powiem, połówka zespołu Młot na Czarownicę. I z nami w studiu są obecni Dawid Siwecki. Brawo.
8: Witam, witam.
7: Krzysiek Kuśmierz.
9: Witam serdecznie. Brawo.
7: I Michał Michalczewski. Brawo. Tak, Michał, sobie najgłośniej biłeś.
9: Tak.
7: Brawo. Słuchajcie, teraz zwracam się jeszcze przede wszystkim do słuchaczek i słuchaczy. Pamiętacie, że od kiedy Człowiek z Metalu wszedł na eter i od kiedy pierwszy odcinek wybrzmiał na antenie SK Rock, to starałem się kłaść przynajmniej jakikolwiek nacisk na polskie zespoły metalowe z podziemia. I kilka tygodni temu dostałem 3 numery z nadchodzącego albumu od grupy Młot na Czarownicę. Płyta będzie nazywała się W Sidłach Złudzeń i na tej płycie podejrzewam, że znajdzie się więcej niż te 3 numery, ale 3 numery miałem okazję odsłuchać. Numer mi nadesłał Tomek Śwital, czyli perkusista. Korzystając z okazji, oczywiście serdecznie pozdrawiamy nieobecnych, czyli Pawła Wilcana i Dominika Niemirskiego, których z nami nie ma, ale mam nadzieję, że są z nami przy radioodbiornikach, ewentualnie aplikacjach i słuchają dzisiejszej audycji. Ale jak otrzymałem te 3 numery, to przypomniały mi się moje lata świetności, kiedy byłem jeszcze prawilnym metalowcem. I tak sobie pomyślałem, że wtedy chętnie bym do chłopaków dołączył do zespołu, a możliwe, że jeśli by mnie nie przyjęli, to byśmy możliwe, że razem koncertowali, bo wyczułem w tym ducha moich ulubionych zespołów. Poczułem w tej muzyce jakiś taki fajny klimat, którym chciałem się dzisiaj z wami podzielić i podejrzewam, że chłopaki mają podobne zdanie na ten temat, że też chcieliby się tą muzyką podzielić. I ja już się wystarczająco chyba nagadałem dzisiaj. I teraz, chłopaki, oddaję wam głos, słucham. Co macie do powiedzenia w takim razie? No powiedzcie mi, wytłumaczcie się.
9: Tak,
7: pierwsze... tak czułem właśnie.
8: No, chcieliśmy powiedzieć, że wróciliśmy dopiero przed chwilą ze studia nagrań, gdzie kończyliśmy ostatnie szlify właśnie do płyty, która już się niedługo będzie smażyć. Także, o, i właśnie jesteśmy tutaj teraz u Krzyśka.
7: Ja w ogóle słyszałem od waszego realizatora, inżyniera dźwięku, Damiana Fonsa Biernackiego, u którego też mam niewątpliwą przyjemność nagrywać różnego rodzaju rzeczy. Kurczę, teraz zabrzmiał, jakbym robił też jakiś na przykład dubbing do filmów przyrodniczych. No, różnego rodzaju rzeczy, czyli nie tylko kochankowe nagrania, ale trochę solowych rzeczy, do Polish Metal Alliance na przykład nagrania i tak dalej. I jak ostatnio u Damiana byłem w studiu i powiedziałem, że będziecie moimi gośćmi w SC Rock, to powiedział, no spoko, fajnie, to są takie przyjemne chłopaki.
9: Są takie, są.

0: No i teraz...
1: Skoro tak mówi.
0: I teraz, słuchajcie, jeśli nie wiecie, jak chłopaki wyglądają, a chcielibyście bardzo zobaczyć i zestawić to z tym epitetem przyjemni, przyjemne chłopaki, to ja zapraszam was serdecznie na stronę oficjalną zespołu, zapraszam na media społecznościowe, ale przede wszystkim zapraszam do wysłuchania muzyczki i ciekawe, jak wtedy będzie wyglądało to zestawienie z tym przyjemnymi chłopakami, bo mnie się bardzo spodobało i tak sobie pomyślałem, że właśnie to się idealnie zgrywa z tym zaćmieniem słońca, czyli jest romantycznie, przyjemnie, a do tego słowiański heavy metal. Tak się mówi o waszej muzyce? Tak można to określić takim mianem?
1: No tak się przyjęło.
2: Tak się przyjęło, tak gramy i...
1: Wprowadzamy trochę takiego klimatu.
0: No i rzeczywiście, jak zobaczyłem, że tak się określacie jako zespół grający słowiański heavy metal i w głowie cały czas mając te wasze teksty, stwierdziłem, że rzeczywiście no, zgrywa się to, pokrywa i jest to ciekawe zjawisko. Ja oczywiście tutaj wielokrotnie podkreślam w programie, że bardzo lubię, gdy polskie zespoły metalowe stawiają na język polski, natomiast ten polski język jest trochę problematyczny, nie tylko jeśli chodzi o kwestie wyśpiewywania go, ale też jeśli chodzi o pisanie tekstów, o składanie tych słów w taki sposób, żeby brzmiały, albo inaczej, żeby nie brzmiały dziwnie, niespójnie, albo wręcz czasem śmiesznie, bo muzyka heavy metalowa, no często te teksty ma takie, powiedziałbym, no niecodzienne. Często gdzieś tam wykorzystywane są motywy fantastyczne jakieś, motywy baśniowe, a czasem jeśli się pisze jakieś, na jakieś tematy na przykład okultystyczne, no to jest taka cienka granica, jak uważam. Jeśli chodzi o wasze teksty, to fajnie się ich słucha, przynajmniej tych kawałków, które dotychczas miałem okazję posłuchać.
2: Muszę tak wspomnieć, tekściarzem u nas jest sam wokalista Dawid Siwecki. Naprawdę słuchając tych utworów w międzyczasie grania, to coś w tym jest cały czas, nie? Także...
0: No przede wszystkim czuć klimat, czuć, że to jest heavy metal i jest fajne te teksty są po prostu w odbiorze. Nie ma takiego poczucia, że no kurde, no ja wiem, że to heavy metal, no ale takie słowa w tym kontekście, no brzmi to trochę dziwnie, no kurde, znowu o tym rycerzu,
3: no,
0: albo
3: pani
0: innym konu.
3: Pani powiedziałaby z pewnością, że Dave ma lekkie pióro.
0: Dobra, to na samym wstępie ja proponuję coś z nadchodzącego albumu i będzie to Prawa Ręka Zbawcy. Tak, żeby, bo chłopaki powiedzieli, że no ja wiem, no te ballady, które wysłaliśmy do ciebie, no są może i fajne, ale no nie chcę, chyba chłopaki w domyśle chcieliście im powiedzieć, że nie chcecie wyjść na zbytnio romantycznych i zbyt delikatnych, dlatego zaczniemy od czegoś z większym uderzeniem,
2: przytupem,
0: tak? Czyli Prawa Ręka Zbawcy z nadchodzącego albumu W Sidłach Złudzeń.

0: prawa ręka Zbawcy od zespołu Młot na Czarownicę, który dzisiaj waszymi i moimi gośćmi. Tak się składa, że wysępiłem od chłopaków płytę i koszulkę, także przekazujemy już ją za chwilę w wasze wspaniałe, piękne, metalowe ręce, ale oczywiście będziecie musieli wziąć udział w konkursie. To znaczy musieli, to nie jest może najlepsze słowo, bo wydaje mi się, że z ogromną chęcią udzielacie się w tychże konkursach. Także już za chwilę z chłopakami ustalimy tylko plan działania. Tutaj było kilka pomysłów, ale prawdopodobnie wygrał ten zaproponowany przez Łukasza Szaciłowskiego, który jest z nami, który realizuje dzisiejszy program. Powiedział, że ostatnio, jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało, bawi się z kolegami w tego rodzaju zabawy. Typu, no tam na przykład nocny kochanek pocałuje na przykład w jego, nie wiem, dzbanek, czy coś, żeby się rymowało. No ale w związku z tym, że dzisiaj w studiu 3/6, albo jak wolę mówić, połówka zespołu Młot na Czarownicę, to porymujmy może w ten sposób: zespół Młot na Czarownicę pocałuje w... Ciekawe, co wam w pierwszej kolejności przychodzi do głowy. No ja podejrzewam, że nie, usta, może dłonie, policzek, tak. Wydaje mi się, że byłoby tak romantycznie i przyjemnie, bo wcześniej już określiłem was mianem przyjemnych chłopaków. Kurde, sorry, wołaki, ale to Damian Fons Biernacki ze studia Demontażowna.
1: Pozdrawiamy Damiana.
2: Pozdrawiamy oczywiście.
0: Widzisz, Fons, cały czas są przyjemni. Dla ciebie też. No i dla mnie też w studiu, przyznaję. Widzę, że na stronie Eski Rock, przynajmniej na Facebooku, już jesteście. Jest Ewelina, Lidia, Kasia, Aneta, jest Daniel, wszyscy się witają. O, jest też pan Marcin, który ładnie skomentował: kurwa, najgorzej, co za pajac. No to ja chyba o mnie chodzi. Panie Marcinie Zajączkowski, pozdrawiam bardzo serdecznie ode mnie i od chłopaków z zespołu Młot na Czarownicę.
3: Także... Wygrywa pan koszulkę.
0: Kurde, no, gdyby tylko chociaż ten rym jakiś sprzedał, to już by koszulka do niego poleciała. Ja mu oczywiście coś dorzucił od siebie. Koszulkę z moim wizerunkiem. Z moim wizerunkiem na

0: Łot na szarownicę.
1: Także... Wygrywa pan koszulkę.
0: Kurde, no. Gdyby tylko chociaż ten rym jakiś sprzedał, to już by koszulka do niego poleciała. Ja mu oczywiście coś dorzucił od siebie. Koszulkę z moim wizerunkiem. Z moim wizerunkiem na kurwa. Ja mu oczywiście coś dorzucił od siebie. Koszulkę z moim wizerunkiem. Z moim wizerunkiem na kurwa.

0: tego, co tu jest napisane, czy wy jesteście zwolennikami, czy przeciwnikami czarownic?
1: Zwolennikami jak najbardziej.
0: Zwolennikami czarownic jesteście. No bo tak właśnie sobie pomyślałem, że heavy metalowcy, teksty słowiańskie i ten młot na czarownicę. I teraz, czy to rzeczywiście ma być młot, który te czarownice będzie gładził, czy raczej gładził, w sensie głaskał?
1: Gładził w różne miejsca.
2: Głaskał też.
0: Będzie głaskał. Będzie głaskał. No i to mi się podoba. To jest podejście, pomimo tego, że jest ta otoczka heavy metalowa, która się kojarzy przede wszystkim gdzieś tam, no właśnie jakby z tym gładzeniem też. Na przykład jak Slayer na polski, jakbyśmy tu tłumaczyli, to można by przetłumaczyć jako gładziciel. I pomimo tego, że te teksty, tak u was, jak i w wielu innych, w przypadku wielu innych zespołów metalowych, no gdzieś się kojarzą czasem z jakąś taką, nie wiem, z jakimś okultyzmem, z jakąś magią, czy z jakimiś takimi, no może nie do końca przyjemnymi sytuacjami, to wy jesteście kolejnym przykładem na to, że heavy metalowcy, i znowu powtórzę to, co mówiłem wcześniej już chyba z 5 razy dzisiaj, mogą być też przyjemni.
2: I tak też jest... Jesteśmy bardzo przyjemni.
3: I mięciutce, lubimy się przytulać.
0: To może za chwilę przejdziemy do słuchania muzyki. A my się w tym czasie będziemy przytulać. Słuchajcie, jeśli chodzi o zestaw kawałków, który na dzisiaj przygotowaliście, to bardzo ucieszył mnie fakt, ogólnie z całej takiej, można powiedzieć, playlisty przez was przygotowanej, ale zwróciłem uwagę w pierwszej kolejności na zespół Tides from Nebula. Tak się składa, że Maciek Karbowski, czyli gitarzysta i jeden z członków zespołu, jest też bliski, kurczę, jak powiem, że jest bliski mnie i w waszym towarzystwie i po tym, co powiedziałem, może to zabrzmieć trochę dziwnie, ale trochę jest mi bliski ze względu na nasze współpracę różnego rodzaju.
1: Znaczy, ale jest przyjemny.
0: Jest bardzo przyjemny, ale cały zespół Tides from Nebula zresztą jest bardzo przyjemny. Chłopaki też tutaj gościli u mnie w studiu. Też rozmawialiśmy na temat ich muzyki, na temat ich przygód. I mam nadzieję, że wasze przygody, które za chwilę sobie przypomnicie, koncertowe i przygotujecie, wybrzmią na antenie i mam nadzieję, że może będą w stanie przyćmić przygody chłopaków z Tides from Nebula, za chwilę się okażemy. Za chwilę się okaże. Natomiast wybraliście numer, można powiedzieć, Dopamina, czyli 2019 rok, płyta From Voodoo to Zen, i to jest numer, który wybrał chyba wasz basista.

0: No i cóż to wybrzmiało? Cóż to wybrzmiało na antenie? Najpierw Tides from Nebula, czyli coś od zespołu z Polski. A to między innymi dlatego, że dzisiaj zespół z Polski w studiu Eski Rock, czyli zespół Młot na Czarownicę, ale po tym zespole z Polski, o którym przed chwilą mówiłem, czyli po zespole Tides from Nebula, poleciało coś o Tin Flames, a dokładnie Crawl Through Knives. Dobrze? Tak? Dobrze pamiętam? Crawling? No niech będzie i crawling. W każdym razie jest to 2006 rok, płyta Coma Clarity. A my wracamy do naszych bardzo poważnych, nastrojowych, ale racy... A, prawda, tutaj Łukasz Szaciłowski podpowiada mi, że urodzinowych. Dlatego, że Krzysztof, czyli gitarzysta zespołu Młodna Czarownica, ma dzisiaj urodziny, to oficjalnie wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego i wszystkiego najlepszego i wszystkiego najlepszego.
1: Bardzo dziękuję wam, naprawdę jestem zaszczycony po prostu tą piękną pieśnią.
0: Kurczę. Łzy pociekły mu po pośladkach, powiem wam. Tyle wam powiem. A słuchajcie, jeśli już jesteśmy przy urodzinach, to napisał do mnie Szymon, że też ma urodziny. Ja serdecznie, Szymon, składam ci najlepsze życzenia z okazji twoich 18 urodzin. Niech ci się wiedzie, przesyłam ci nawet... A buziaczki.

0: ci nawet przesyłam. Wprawdzie takie heteroseksualne, ale tak, buziaczki. I do zobaczenia na koncertach różnego rodzaju. Ostatnio widzieliśmy się na Rokowiźnie. To mam nadzieję, że do zobaczenia też na innych koncertach. A w ogóle jeśli chodzi o Rokowiznę, to serdecznie dziękuję wszystkim przybyłym, z którymi miałem okazję widzieć się albo bezpośrednio, albo pośrednio podczas koncertu, albo po koncercie w Gdańsku. Oczywiście zapraszam serdecznie na kolejne wydania Rokowizny. W najbliższym czasie zagramy z kochankami w Poznaniu 22 sierpnia i w Krakowie 28 sierpnia. Także już teraz czuję podniecenie tymi faktami, tymi wydarzeniami, ale chyba... Słucham?
1: I zażenowanie.
0: Ale największe podniecenie jednak czuję z okazji urodzin Krzysztofa, który się przed chwilą przyznał i chciałem zapytać, gdzie prezenty.
2: Tak mi się wypsnęło po prostu. No.
0: Ale, a nie, to nie czuć nic.
2: Nie?
0: Ale prezenty tak naprawdę są. Są w studiu prezenty, bo jest koszulka rozmiar L i jest płyta Popioły Wiar, czyli wasze poprzednie wydawnictwo. A dzisiaj mówimy przede wszystkim o Wsidłach Złudzeń, czyli o najnowszym waszym dziecku. Natomiast ja przypominam o konkursie, że cały czas do wygrania właśnie płyta i koszulka. Wejdźcie na stronę na Facebooku Eski Rock i w komentarzu pod postem dotyczącym dzisiejszej audycji napiszcie, no jak poważna audycja, jak poważny zespół, poważny heavy metal, to i poważna rymowanka związana z zespołem Młot na Czarownicę, czyli piszemy coś w stylu Młot na Czarownicę całuje w na przykład
2: okolice
0: Radomia,
3: czyli, pionek, tak.
0: Czyli na przykład pionki. Czy można powiedzieć, że Młot na Czarownicę całuje w pionek? W pionki, w pionkach, nie wiem. Bo chłopaki wszyscy pochodzicie, tak? Z pionek?
4: No nie wszyscy, nie, ale zespół pochodzi z pionek.
2: Tak, można tak powiedzieć. Okolice Radomia to jest dobre określenie. Tak.
0: Okej, okay, a powiedzcie mi, bo Pionki to nie jest jakieś super duże miasto i czy to jakoś, nie wiem, ogranicza rozwój, czy ogranicza możliwości, jeśli chodzi o nie tylko granie w zespole metalowym, tylko ogólnie o możliwości dla zespołów, żeby się rozwijały, żeby, czy są na przykład miejsca, gdzie można grać próby, czy są jakieś kluby, w których można się, jeśli nie koniecznie pójść na koncert, to żeby w ogóle się spotkać gdzieś, spędzić czas, posłuchać wspólnie muzyki?
4: No my zaczynaliśmy w ogóle w Domu Kultury w Pionkach i też tam próby właśnie nasze pierwsze i koncerty się odbywały, także no coś tam się działo. A w tej chwili no to chyba tak nie za wiele.
2: No nie za wiele, no praktycznie jesteśmy takim ostatnim zespołem metalowym w Pionkach, który...
0: Czyli macie monopol na heavy metal w Pionkach.
2: No też.
4: No, jest jeszcze punkowa kapela.
3: Tak.
0: No bo teraz tak naprawdę czy w Pionkach, czy w ogóle nawet i w Radomiu to chyba ciężko o takie miejsce typowo koncertowe. Tak jak jeszcze, no nie wiem, najbliżej to chyba się okaże, że albo trzeba jechać do Warszawy, albo w drugą stronę do też niewielkiego, ale Skarżyska, gdzie jest cały czas ten ostatni bastion, czyli klub Semafor, który serdecznie ucałowywujemy, korzystając z okazji. Ale no fajnie by było, gdyby w tych mniejszych miastach czy miejscowościach też gdzieś tam te kluby jednak no powstawały, bo sporo też się pozamykało.
2: Brakuje nam
0: i trochę brakuje tych miejsc, prawda?
4: W tej chwili u Jacka Wilka w Pionkach w barze Mac, bo tam graliśmy też ostatnio i będziemy grać 5 września, także tam się zaczyna coś takiego dziać i zespoły myślę, że niedługo właśnie będą tam przygrywać.
0: Bar Mac, tak?
4: Tak,
0: Bar Mac. Ale to nie jest ten Mac, gdzie można kupić na przykład Happy Meala?
4: No nie, właśnie. Nie. Zupełnie.
2: Nie, natomiast przetarliśmy dla tego baru pewne szlaki, które po prostu otworzyły mu drogę do rozpowszechniania muzyki nie tylko takiej mainstreamowej, ale też do muzyki z undergroundu, metalowej, rockowej. Także fajnie, że ktoś idzie w nasze ślady, jakby dostrzegamy to i to ma mega wartość.
0: Kurde, powiem ci, że bardzo się wypowiedziałeś wreszcie tak, no... I nawet nie wiem, jak określić, ale poważnie po prostu. Bo słuchajcie, tak się składa, że jak się dzisiaj spotkaliśmy przed programem, to Michał mi powiedział, No, jeśli chodzi o moją funkcję w zespole, to no ja właściwie jestem pajacem zespołowym.
2: Na razie, a to z czasem jakby zmienia się na lepsze, także. Każdy od czegoś zaczynał, nie?
1: Chłopak dojrzewa
2: w swoim tempie.
0: Czy no ja szczerze mówiąc byłem pozytywnie zaskoczony, aczkolwiek mnie jako nocnemu kochankowi nie przystoi tak powiedzieć, chyba powinienem powiedzieć, że jednak jestem negatywnie zaskoczony. Liczyłem na więcej pajacowania z twojej strony. Także spokojnie, jeszcze masz czas, żeby nadrobić, bo do końca programu mamy jeszcze aż 26 minut. To może posłuchajmy troszkę muzyki. Co tam przygotowaliśmy w następnej kolejności? Był już zespół z Polski, Młodna Czarownica, który dzisiaj usłyszeliśmy na antenie. Był Tides from Nebula, anglojęzycznie brzmiący, ale jednak zespół z Polski. No i teraz przyszła pora na klasykę gatunku. A jak klasyka gatunku, heavy metal i zespół z Polski, to nie może być nic innego jak stary, dobry Cut.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon.

0: bezpłatnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
3: Krzysiek Sokołowski w SC Rock.

i mówiłem, że dzisiaj przyjemnie w studiu, bo przyjemny zespół Młodna Czarownice. No i wybrzmiał przed chwilą też przyjemny numer King, albo właściwie K.I.N.G. z 2006 roku, z płyty Now Diabolical od Satyriconu. I przed chwilą rozmawialiśmy z chłopakami na tak zwanym poza anteniu o tym, co dzisiaj jeszcze zaprezentujemy w audycji. Zauważyłem, że pojawił się taki drobny zgrzyt, no bo czy puszczać muzyczkę metalową, ale taką, powiedzmy, bardziej mainstreamową, radiową, o ile taka istnieje, czy może jednak pójść w takie cięższe klimaty. I zdecydowaliśmy, że możliwe, że jednak zagramy tego Volbeata, który jest, no bądź co bądź, taki przynajmniej poniekąd radiowy, ale to przywołało mi na myśl pewne pytanie. Otóż, jakie, chłopaki, jest wasze guilty pleasure muzyczne? W razie czego ja wam obiecuję, że poza antenę i ewentualnie internety to nie wyjdzie. Także spokojnie

0: możecie się tym z nami podzielić.
1: Jesteście bezpieczni, tak.
0: Jesteście bezpieczni, tak. Czy są jakieś takie zespoły, czy pojedyncze może numery jakichś zespołów, które lubicie, a na przykład wstydzicie się o tym powiedzieć nawet swoim kolegom z zespołu? Myślą.
1: Wziął nas pod włos, nie?
0: A ja... To wymyślcie, a ja w tym czasie odczytam kilka odpowiedzi w ramach naszego konkursu, bo widzę, że dzisiaj bardzo mocno udzielacie się w komentarzach i chcecie bardzo wygrać płytę Popioły Wiar z podpisami dzisiejszych gości, jak i koszulkę Młotu na Czarownicę, też z wizerunkiem, z grafiką z pierwszego albumu. Żeby wziąć udział w konkursie, trzeba ułożyć, no, a jakże poważną rymowankę związaną z zespołem Młot na Czarownicę. I taką rymowankę na przykład wysłał nam Antoni. Napisał tak: Młot na Czarownicę całuje kremówkowe wadowice. Albo pisze na przykład Paulina, tak: Młot na Czarownicę całuje w dzwonnicę. Oczywiście kościelną, bo takie przyjemności dopiero po ślubie. Kurczę, ta druga część mi się trochę nie rymuje, ale...
2: To jest wyjaśnienie.
0: Chyba tak. Młot na Czarownicę całuje wszystkie panie w cyce. O, to jest takie... Sam napisał Skwarek Pirania Linderman, że to jest jedyna słuszna odpowiedź. XD. W sensie to też napisał Skwarek. I ta odpowiedź też nam się podoba. Dobra, chłopaki, czy co? Macie jakieś guilty pleasure? Czy niekoniecznie? Czy tylko heavy metal i nic więcej?
3: Znaczy... Każdy coś tam zawsze gdzieś tam coś usłyszy fajnego.
0: Boże, jak się wstydzą, swoje... nie powiedzą. No.
3: Pod swoje ucho. No ja na przykład jestem w takim zakresie od pop rocku do trash metalu, powiedzmy.
0: Pop rocku, czy czasem gdzieś się tak robisz odchył typowo w stronę popu, czy jednak nie?
3: Nie. Bardziej w tą mocniejszą stronę uderzam. Oczywiście.
0: A pop rockowego co ci się podoba?
3: Powiedzmy, no, niemiecka Nena.
0: Okej. Nie znam.
3: Nie znasz, ale warto posłuchać czasami, dobra. Zobaczyć. No, ale tak to wiadomo, Megadeth.
0: No, i to jest pop rock.
3: To już nie pop rock, ale już w tą stronę mocniejszą uderzam, tak?
0: Okej, a chłopaki, powiedzcie mi, bo wcześniej powiedziałem, że mam nadzieję, że przebijecie opowieściami historię chłopaków z zespołu Tides from Nebula. Czy wam przydarzają się, albo przydarzały się jakieś historie takie nietypowe, związane z waszym na przykład koncertowaniem, z byciem w trasie? Czy wydarzyły się sytuacje niecodzienne, albo wręcz żenujące, o których na przykład wstydzilibyście się powiedzieć na antenie? To jest właśnie wasze teraz 5 minut.
1: No.
0: Dawajcie.
3: To było straszne.
1: No.
3: Jeszcze miałem, jak to się mówi, długie włosy wtedy. Mhm. Takie. No teraz się po to gole, nie? No i gramy sobie koncercik, oczywiście gramy. Włosy mi po prostu wpadły w usta. Mhm. No i gram, ale tak w międzyczasie te włosy chcę sobie wyciągnąć z ust. A tu nie mogę, nie? Co jest, nie? Guma mi się wplątała, po prostu wkleiła się w te włosy.
0: Miałeś gumę w ustach?
3: W ustach miałem gumę.
0: Gumę do żucia, rozumiem.
3: Tak.
0: Nie, myślałem, że może do ścierania czy coś.
3: Nie, nie, do żucia.
0: Niesmaczny żart, ale...
3: Do żucia. No i taka sytuacja po prostu mnie zaskoczyła, że nie wiedziałem, co zrobić w tym momencie, bo publika się patrzy na mnie, na wszystkich nas. No i niestety, no...
2: No,
0: ale Krzysiek, przyznaj się, to nie jest historia z chwili dla ciebie, tylko to jest twoja autentyczna sytuacja.
3: Autentyczna, tak było po prostu. Nie wiedziałem, co w tym momencie zrobić.
0: Dobrze, to Krzysiek miał w ustach gumę, jakkolwiek to nie brzmi dwuznacznie.
3: Do rzucia.
0: Natomiast można powiedzieć, że Dave Mustaine z zespołu Mega Dave, albo jak ktoś woli Mega Dev, można powiedzieć, że miał haczyk w ustach i ten kawałek teraz właśnie na antenie Eski Rock.

No i zanim pożegnamy się z zespołem Młot na Czarownicę i zanim wybrzmi ostatni dźwięk dzisiejszej audycji, mam bardzo ważne ogłoszenie dla wszystkich ludzi z metalu. Słuchajcie, Michał Dolski, czyli mój kolega, perkusista, młody, zdolny, który zresztą tutaj był też kiedyś u mnie w studiu, miał teraz bardzo przykrą przygodę podczas koncertu na Poland Rocku. Otóż

dla wszystkich ludzi z metalu. Słuchajcie, Michał Dolski, czyli mój kolega, perkusista, młody, zdolny, który zresztą tutaj był też kiedyś u mnie w studiu, miał teraz bardzo przykrą przygodę podczas koncertu na Poland Rocku. Otóż

boku sceny z tak zwanej galerii, ale niestety podczas koncertu pękł mu tętniak w głowie. No i teraz tata Michała został przewieziony. Na szczęście szybko została przeprowadzona akcja ratunkowa, po czym tata Michała został przewieziony, przetransportowany do Szczecina i tam teraz jest obecnie w szpitalu. Ale w związku z tym, że mama Michała cały czas przebywa przy jego tacie, nie może teraz pracować. No, tata z wiadomych powodów też nie ma jak pracować. Michał próbuje wspomagać rodziców też finansowo, ale założył zbiórkę, żeby tata mógł po prostu dojść do siebie, żeby przeznaczyć te pieniądze na rehabilitację, ale tak naprawdę też i po prostu na takie zwykłe, codzienne życie. Także jeśli możecie, to byłoby super, gdybyście się dorzucili do tej zbiórki. Wystarczy wejść na stronę

0: Najłatwiej chyba będzie, jeśli wejdziecie na media społecznościowe Orkiestry Dorosłych Dzieci i tam właściwie w kilku postach możecie znaleźć odnośniki do tej zrzutki, także bardzo mocno Was do tego zachęcam i no, mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Michał, jeśli słuchasz, to wszyscy tutaj jesteśmy z Tobą, trzymamy kciuki i wierzymy, że będzie dobrze. Wracając do naszych gości, na podsumowanie, dziękując Wam, chłopaki, serdecznie za to, że pojawiliście się w studiu, to chciałbym jeszcze ostatnie słowo Wam oddać, bo wiem, że chcielibyście zaprosić na swoją zbliżającą się wielkimi krokami trasę koncertową.
1: Tak, trasa zaczyna się 29 sierpnia tego roku, no i kończy się jakoś 6 lutego, tak, 2027. Także jest parę koncertów do zobaczenia, można sprawdzić to na naszej stronie internetowej, którą pięknie nam zrobił tutaj Michał Michalczewski, nasz gitarzysta.
0: Obecny w studiu.
1: Tak, obecny w studiu. Także
0: niby taki pajac, a tu czasem i poważny i zdolny chłop.
1: Coś mądrego zrobi.
2: Czasem. Najmłodszy z nas.
0: Także ja też dołączam się do tych zachęt koncertowych, czyli wystarczy, żebyście odwiedzili media społecznościowe, ale nie tylko, właśnie i stronę zespołu Młodna Czarownica, przypomnijmy, wykonaną przez Michała.
1: Tak.
0: I tam wszelkie niezbędne informacje oczywiście znajdziecie. Jeśli chodzi o płytę, chłopaki, to jeszcze powiedzcie, jaki jest plan na wydanie tego albumu, kiedy słuchacze mogą się spodziewać, że ten album usłyszą, albo kiedy on trafi na półki lub na serwisy streamingowe.
1: Z wydaniem celujemy na październik. Zobaczymy, czy to tak wyjdzie, jak chcemy, ale myślimy, że chyba tak. Chyba się wyrobimy
0: okay.
1: do tego czasu.
0: To ja bardzo mocno trzymam kciuki i na zakończenie za chwilę wybrzmi wprawdzie ballada, ale ja mam słabość akurat do ballad i tego się zupełnie nie wstydzę, a szczególnie mam słabość do takich fajnych, rasowych. A taką jest właśnie numer, który za chwilę usłyszymy. Czy coś więcej o tym numerze? Czy chcielibyście coś powiedzieć? Na przykład skąd może Dawid inspiracja na tekst?
1: O Wiedźmie, która dążyła do właśnie do jakiejś władzy takiej, że była wcześniej, właśnie to była taka dziewczynka, która była jakby zgnębiona, a później coraz bardziej dochodziła do jakiejś takiej, no, budowała swoją moc i to jest coś takiego, taka jest opowieść.
0: To jest,
1: w skrócie.
0: To jest numer Nawałnicę Kląt, który zrobił na mnie największe wrażenie z tych numerów, które mi podesłaliście i mam nadzieję, że słuchaczkom i słuchaczom przypadnie również numer do gustu. Dzięki Wam bardzo, bardzo, chłopaki, że wpadliście, było mi bardzo miło.
1: My również dziękujemy.
2: Również dziękujemy.
0: No i trzymam kciuki za płytę, no i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo gdzieś w trasie, na koncertach. Trzymajcie się, a my tymczasem czytamy komentarze i wybieramy szczęśliwca lub szczęśliwczynię, która zdobędzie płytę od zespołu Młodna Czarownica oraz koszulkę. Tymczasem dobranoc.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Tak spektakularne zaćmienie ostatnio w Polsce było w 99 roku, czyli 27 lat temu. I wtedy właśnie zaszłam w ciążę.
2: Uważaj dzisiaj na siebie. Pan Michał powiedział też, że następne takie zaćmienie dopiero za 50 lat będziemy mogli oglądać. No kto będzie mógł, to będzie mógł za 50.
3: Tam wam znać jak było.
4: Tak się zastanawiam, co się stało z tą dziewczyną, gdzie ona się podziała, w której się zakochałem.
2: A ona pewnie zastanawia się, gdzie jest ten facet, którego poznałem, gdzie jest ten chłopak w krótkich portkach.
1: Może ile rozwodów było przez ten COVID?
3: Ale zobaczcie, są stacje radiowe czy stacje telewizyjne, które robią pierwszą randkę i wtedy ludzie się poznają. A w Esterok można się rozwieść.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Zaczynamy. Michał Pokrękowski, witam i zapraszam. Zdrowie psychiczne definiowane jest jako dobrostan, w którym człowiek potrafi się realizować, radzić sobie z codziennym poziomem stresu, potrafi planować czy przewidywać też konsekwencje swoich wyborów i działań. W przypadku osobowości typu borderline utrzymanie równowagi psychicznej jest bardzo trudne, czasem nawet niemożliwe, zwłaszcza gdy główną cechą zaburzeń jest tak zwana labilność emocjonalna, tak wyczytałem. Z powodu borderline cierpi wiele Polek i Polaków, cierpią także osoby z ich najbliższego otoczenia. Takie dane też znalazłem. Jakie są cechy osobowości borderline? Jak pomóc osobie z tym zaburzeniem i jakie są metody terapii w tym konkretnym wypadku? Co warto wiedzieć na temat borderline, a czego może nawet nie wiedzieliśmy wcześniej? O tym dziś w programie w roli ekspertki Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Borderline i co dalej? Witam Ciebie ponownie w gościnnych progach drogowskazów, Ulo.
2: Witaj ponownie.
1: Skala borderline jest w społeczeństwie duża. Nie pytam teraz o statystyki, przynajmniej ja też tak to widzę, czytając właśnie różne informacje w sieci. Dlaczego, Ulo? Co na to wpływa? Co wyzwala, co powoduje osobowość borderline? Nie wiem, czynniki środowiskowe na przykład?
2: Tutaj, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba pomyśleć sobie o takich trzech grupach czynników, a najpierw punktem wyjścia do naszej dalszej rozmowy pewnie będzie takie stwierdzenie, że człowiek jest istotą biopsychospołeczną. Co to oznacza? Że to będą czynniki zarówno biologiczne, psychologiczne, jak i społeczne. W biologicznych mówimy tutaj o uwarunkowaniach biologicznych, prawda, o na przykład budowie mózgu, o neuroprzekaźnikach, o neurochemii biologicznych, podstawach naszych zachowań. Tutaj w tym wypadku mówimy o wielkości, ale też nadreaktywności takich dwóch ważnych struktur, którymi są ciało migdałowate i aktywność hipokampów. To są struktury, które przy osobowości borderline, jak pokazują badania, zazwyczaj są pomniejszone, więc szybciej przez to pobudliwe, prawda? Ulegają tutaj szybko, szybciej się zaświecają, zapalają. No i tutaj też są tego konsekwencje w postaci takiej nadwrażliwości, impulsywności, takiej tutaj wrażliwości w odpamiętywaniu różnych zdarzeń trudnych, prawda? Stąd takie czasami można mieć wrażenie, że ta osoba przenosi się trochę w czasie emocjonalnie i reagując na sytuację dla siebie stresową, wyzwala tak każdy z nas pamięć i informacje o wydarzeniach zaprzeszłych. Natomiast tak jakby nie oddziela do końca, że dzieje się to już w innym czasie, prawda? Tylko, że nie dzieje się to tu i teraz. Więc można powiedzieć, że każdy stresor trafia do tego samego worka, którym jest silny lęk przed porzuceniem, odrzuceniem, unieważnieniem, dewaluowaniem, czyli zniknięciem dla kogoś w relacji, przestaniem być ważnym, prawda? I tutaj mówimy o tym, że człowiek to zwierzę społeczne, w związku z czym jest to lęk, który dotyczy każdego z nas, ale myślę sobie, że dla tych osób on jest szczególnie intensywny, częsty i bardzo trudny. Druga grupa czynników to czynniki społeczne. Tutaj myślę sobie ma zarówno rolę ta socjalizacja pierwotna, czyli wychowanie w rodzinie, ale też myślę sobie, że trochę jako społeczeństwo również mamy jako kultura i język tej kultury, język wartości, pewne znaczenie w rozwoju tegoż zaburzenia osobowości, czy podtrzymywaniu jego trudności, może tak byłoby to konkretniej nazwać. I też te czynniki tutaj same psychologiczne, czyli takie, które są związane z impulsywnością, z umiejętnością regulacji emocji. Tutaj jest duża i szczególna trudność z rozszczepieniem obrazu siebie i z różnymi schematami, które są dla nas tutaj znaczące. Z niestabilnymi, takimi intensywnymi przeżyciami emocjonalnymi, trudnością samoregulacji, w zaufaniu sobie, w takim rozszczepieniu obrazu siebie i innych. Stąd ten słynny rollercoaster emocjonalny oparty trochę na idealizacji, dewaluacji siebie i innych w obrazie naszych relacji z tymi osobami i ich z nami.
1: A propos właśnie tego emocjonalnego roller coastera, który jest dość typowy tak dla osobowości typu borderline, wbrew pozorom może on wywoływać też takie uczucie pustki, nie? Tak to chyba nawet zostało zdefiniowane. Dlaczego? Jak tę pustkę właśnie tutaj rozumieć w tym wypadku?
2: W przyrodzie nie ma pustki. I tak samo w człowieku. Człowiek jest taką naprawdę bardzo złożoną strukturą i procesem zarazem, więc ta pustka to jest często taki stan, w którym osoba nie do końca potrafi nazwać to, co czuje. Więc ta pustka w tym wypadku oznaczałaby trochę taką zasłonę dymną dla tych emocji, czyli mechanizm obronny, który nazywamy dysocjacją. Inaczej mówiąc, wydaje mi się, że nic nie czuję, ponieważ gdybym czuł to, co mógłbym poczuć w danym momencie, to mogłoby to być dla mnie szczególnie intensywne i trudne, może nawet traumatyczne, obciążające, w moim przeczuciu zagrażające. I zazwyczaj tam ta pustka też nie trwa cały czas, ona się pojawia w których momentach i trzeba zaznaczyć, które to są konkretnie sytuacje, w jakich obszarach ta pustka miałaby tu być odczuwana. Tam nie ma pustki, tam jest raczej ciemność, wystarczy zaświecić światło, żeby zobaczyć, czego się boimy, a ta pustka ukrywa te rzeczy przed nami.
1: Zaburzenie borderline, Ulo, obniża jakość życia, też podwyższa ryzyko jego utraty nawet. O co tutaj chodzi z tym ryzykiem właśnie utraty? Czy chodzi o skłonność takich osób do ryzykownych zachowań na przykład, do życia po tak zwanej bandzie, czy może da się to jakoś szerzej wyjaśnić, czy ja to upraszczam w tym momencie?
2: Myślę, że działa na to oczywiście jak zwykle wiele czynników, ale tak, ponieważ mamy tutaj do czynienia z trudnością samoregulacji emocji, zwłaszcza tej negatywnej emocjonalności, już tu mówiąc o uproszczeniu, bo nie ma przecież pozytywnych i negatywnych emocji, to jest nasza ocena tego, co przeżywamy i na ile to jest dla nas trudne, prawda, jak się uczymy o tym myśleć. Ale jest też ta impulsywność i myślę sobie, że w sytuacjach stresu te osoby, lęk, czy wstyd, czy poczucie winy, no jednak tutaj przetwarzają w dosyć intensywniejszy sposób niż ten zwyczaj ogół populacji. W związku z czym faktycznie jest taka skłonność do podejmowania zachowań impulsywnych, które mogą okazać się również zachowaniami ryzykownymi. Mhm. Tym bardziej, że takie zachowania ryzykowne czasami też służą różnym celom, między innymi temu, żeby poczuć coś z tej pustki, żeby się z niej wyrwać, bo to jest taki, no jednak dla tych osób bardzo przykry, trudny stan, one się z tej pustki wcale nie cieszą, a z drugiej strony też jakoś siebie potwierdzić w tym wszystkim, że jestem ważny, kiedy się złoszczę, i dopiero wtedy. Mm-hmm. I wtedy właśnie zaczynam gdzieś próbować, no, na przykład zdominować sytuację, prawda, czy przetestować partnera, czy siebie.
1: A kto diagnozuje osobowość borderline? Jak taka diagnostyka wygląda w praktyce? Na czym się skupia? Często o to pytają internauci, bo mam takie wrażenie, że akurat borderline można pomylić z jakimś innym, na przykład z jakąś inną trudnością, jakimś innym zaburzeniem, prawda? Mm-hmm. Tutaj jest taka łatwość.
2: To jest zagwozdka wielu specjalistów również, dlatego, że tutaj są cechy wspólne zarówno w obrębie samej kategorii zaburzeń osobowości, na przykład są cechy wspólne z osobowością narcystyczną, z zaburzeniem osobowości, prawda, to i tak. O tym typie narcystycznym. Są pewne rzeczy, które są wspólnym mianownikiem dla obu grup trudności, natomiast różnią się w istotny sposób. Jak również można pomylić to najczęściej z HAD-em, czyli z chorobą dwuopiegunową afektywną, ale tutaj też, chociaż też jest wspólny mianownik, to jednak pewne cechy kliniczne są istotne. Na przykład to, czy to jest reakcja na jakieś wydarzenie i ona jest zazwyczaj krótkotrwała, przemijająca, czy jest to stan, w którym się pewnego dnia budzimy i utrzymuje się właściwie bardziej związany z tutaj neuroprzekaźnictwem mózgu, z chemią naszego myślenia, odczuwania, przeżywania, reagowania, niż tak naprawdę z reakcją na otoczenie, jak to i co się dzieje w tym otoczeniu, czy w naszych myśli, prawda? Jak to miewa tutaj miejsce w przypadku osobowości o typie borderline. Trudność w samoregulacji emocjonalnej czy impulsywność to są takie objawy nieswoiste, więc tak naprawdę one mogą występować również na przykład w depresji agitowanej.
1: No właśnie o tym myślę.
2: Tak, więc

0: i to, co się dzieje w tym otoczeniu, czy w naszych myśli, prawda? Jak to miewa tutaj miejsce w przypadku osobowości o typie borderline. Trudność w samoregulacji emocjonalnej czy impulsywność to są takie objawy nieswoiste, więc tak naprawdę one mogą występować również na przykład w depresji agitowanej.
1: No właśnie o tym myślę.
0: Tak, tak. Więc

0: potrzeba naprawdę wiedzy klinicznej i wrażliwości klinicznej do tego, żeby taką hipotezę diagnostyczną, którą jest diagnoza, postawić. I tym zajmuje się zazwyczaj psychoterapia, psychoterapeuta w trakcie procesu, ale również no przede wszystkim lekarz psychiatra, prawda, czy ewentualnie psycholog kliniczny, który no, ma uprawnienia, wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu wywiadu, obserwacji, ale też testów klinicznych. Natomiast no, myślę sobie, że taki interwent kryzysowy może podejrzewać, ale też nie jest od tego. Podobnie, nie wiem, pielęgniarka, czy nie wiem, mama, tata, brat, kochanek, prawda? Diagnozujmy się, starajmy się poznać i ewentualnie, jeżeli są takie trudności, o nich rozmawiać na tyle, żeby kogoś zaprosić do przyjrzenia się sobie.
1: A czy osoby z borderline mają większą skłonność do zachowań przemocowych wobec też siebie samych i wobec innych? Jeśli tak, to z czego to się bierze, jeżeli to jest prawda? Że taka skłonność jest jakby, no, no ma znaczenie, jest istotna, jest zauważalna. Tak?
0: Jest różnica między agresją a przemocą, prawda? Więc tutaj trudno mi powiedzieć, że te osoby są bardziej skłonne do stosowania przemocy. Na pewno jest większa skłonność, tendencja do reagowania autoagresywnie, czy też agresywnie, prawda? Autoagresywnie, czyli kierując agresję w stosunku do siebie, a autoagresywnie, a agresywnie to na zewnątrz, prawda? Natomiast to, czy to się rozwinie w przemoc, no to też zależy od wielu innych czynników, na przykład podtrzymujących te zachowania, czyli czy jest na to przestrzeń, czy nie ma granic postawionych przez drugą stronę, czy też osoba zauważa tutaj na przykład następstwa tego, że takie zachowania działają, w związku z czym można je powielać, prawda? Czy dochodzi do tego taki instrumentalny i celowany charakter, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o przemoc, nie mogę tego powiedzieć, jeśli chodzi o agresję, tak, ta tendencja jest troszkę większa.
1: 123. strona twojej nowej książki, Ulo, obraz siebie i innych oczami borderline. W jaki sposób osoby borderline widzą siebie samych oraz innych z ich otoczenia?
0: No, drodzy państwo, widzą je dokładnie tak, jak my widzimy siebie, prawda? Czyli nie mając borderline. Natomiast są takie momenty, bo to jest moment, kiedy faktycznie ten obraz gwałtownie się zmienia. Dlatego, że tutaj mówimy o takim zjawisku jak rozproszone ja. To ja jest, można powiedzieć, rozproszone, poczucie do własnej tożsamości. Dochodzi do takiego mechanizmu rozszczepienia. Stąd ta idealizacja i dewaluacja w relacjach, tak siebie, jak i partnera i samej relacji, co też nazywane tutaj jest potocznie przez nas takim emocjonalnym rollercoasterem, że właściwie mówimy, że ktoś ma dwie twarze, my nie wiemy, w jakim on nastroju wstaje, w jakim nastroju się budzi, prawda, kim on właściwie jest. I w danym momencie, kiedy dochodzi do takiego dużego napięcia emocjonalnego, następuje jakiś zwrot w obrazie siebie. Kiedy przeżywają zwłaszcza te osoby takie intensywne, negatywne emocje, dochodzi do sytuacji, w której nierzadko już nie wiedzą, czy one są dobre, czy one są złe, prawda? Dochodzi do jakiejś takiej polaryzacji myślenia, dychotomii, jakby jedna część mnie miała wykluczać drugą, jakbyśmy byli wewnętrznie skłóceni, prawda? To jest dosyć istotnym problemem tutaj. Na co dzień można czuć się w taki sposób, że ja znam ogólnie siebie, wiem, czego się po sobie spodziewać, ale kiedy dochodzi do głosu poczucie winy, wstyd, lęk, złość, to nagle coś się we mnie przestawia, zmienia i nie rozumiem do końca swoich reakcji. Zaczynam się siebie bać, wstydzić, boję się, że to, co myślę o sobie w tym momencie, ja, czy moje zagubienie, czy jakieś wrażenie swojej niekompetencji, czy dziwaczności, będzie odbierane tak samo przez innych ludzi. Więc właściwie tu dochodzi do kolejnego mechanizmu, czyli projekcji. Wszystko, co o sobie myślę, myślę, że zaraz zrobią mi inni i zaczynam się wycofywać z relacji, prawda? Albo próbować ich przekonać, że tak nie jest, tak naprawdę nie walcząc z otoczeniem, bo to pozornie, tylko z samym sobą i z własnymi przekonaniami na swój temat. I ten obraz siebie, jak i partnera, może być rozszczepiony na wyłącznie dobre części i wyłącznie złe. Idealizując, co chcemy zrobić, chcemy czuć się bezpiecznie i chcemy wierzyć, że spotkaliśmy tego właściwego, fantastycznego człowieka, odpowiadającego naszym oczekiwaniom i potrzebom, więc zaczynamy go idealizować, by czuć się bezpiecznie, prawda? No ale człowiek nie jest ideałem, w związku z czym pewnego dnia dochodzi do fazy rozczarowania i tutaj nie ma takiego dialektyki, że on jest fajny, ale jednocześnie potrafi, nie wiem, się spóźniać albo nakrzyczeć czasami na mnie, czy tam rozczarować mnie czy siebie, tylko przechodzimy do fazy dewaluacji gwałtownie, jakby z jednego końca kija skacząc na drugi i zaczynamy w tym momencie próbować się odciąć od tej osoby emocjonalnie, zanim tak naprawdę ona miałaby skrzywdzić w jakiś sposób nas. Oczywiście to się nie musiałoby wydarzyć, ale wyobrażamy sobie, że znowu projekcyjnie, skoro ja mam ochotę od niej uciec, bo już przestała być dobra, jest wyłącznie zła, no to pewnie trzeba się chronić przed tym, że miałaby zrobić mi krzywdę.
1: A propos właśnie, Urszulo, skakania z jednego końca kija na drugi koniec, co tak naprawdę wyzwala tę legendarną wręcz zmienność nastrojów u borderline? Dlaczego na przykład już przychodzą do domu z pracy w super nastroju, prawda, po czym kilka minut później następuje zwrot o 180 stopni, wkracza markotna mina, wycofanie, złość, nie wiem, nawet agresja słowna, jakakolwiek?
0: Myślę, że tutaj no właśnie dochodzi do głosu tutaj ten element rozszczepionego obrazu siebie i kogoś. W sensie moje emocje miałyby mówić, kim jestem w danym momencie, prawda? Tutaj ważne jest w pracy też z takim postrzeganiem siebie, innych czy relacji,

0: podejście też dialektyczne, czy umiejętności i rozwijanie, podtrzymywanie umiejętności mentalizacji, czyli tak samo jak ja mogę rozumieć swoje stany emocjonalne, mogę też rozumieć stany emocjonalne innych osób. I tak naprawdę to, co może zmieniać tutaj nastrój, może być niewidoczne dla otoczenia, ale to często jest jakaś myśl, która zahacza o te największe lęki, prawda? Czyli na przykład lęk przed tym, że ktoś mnie zdradza, nie kocha, że mnie miałby porzucić, unieważnić, nie szanować. Prawda? Więc to wystarczy, że pomyślę sobie o tym, że no, mój partner ostatnio, nie wiem, przykładowo mniej czasu mi poświęca, trochę się ostatnio mijamy i nie szukam czynników zewnętrznych, tylko odnoszę to od razu do siebie. Pewnie już mnie nie kocha, albo pewnie ja zrobiłem coś źle, więc starając się to jakoś naprawić, zaczynam lgnąć do niego, prawda? Zaczynam od niego zabiegać, łasić się o miłość, dopytywać o dowody i potwierdzenie tej miłości, a że jeszcze używa telefonu, a ja nie mogę tam zajrzeć, bo przecież nie jestem kontrolujący, nie chcę być złym człowiekiem, to cóż robię? No to myślę sobie, że właśnie pewnie już nawiązał kontakt z kimś innym. I zaczynam testować, podejrzewać, sprawdzać, a może sama się już wycofuję, bo nie będę w takim układzie.
1: A jak osoba z borderline radzi sobie z tak zwanymi życiowymi trudnościami, nie wiem, w pracy, w relacji, z nagłymi zwrotami akcji, a może właśnie paradoksalnie do tego zmierzam, za sprawą borderline ma takie, wiesz, jakby unikalne predyspozycje, które sprawiają, że zaskakująco dobrze odnajduje się ona w skrajnych sytuacjach i okolicznościach.
0: To, jak funkcjonujemy, zależy od stopnia naszych zasobów i ich trudności, prawda? I tak samo tutaj w przypadku osób zmagających się z borderline, tak też to trochę działa, dlatego, że jak pomyślimy sobie tutaj o skali trudności, to mówimy o jakichś takich przynajmniej trzech poziomach, prawda? Takiej, która się czasami objawia różnymi rodzajami trudności, problemów, napięć, lęków, obaw, prawda? Takiej, która już w jakiś sposób powoduje przez to jakieś większe trudności w naszym funkcjonowaniu. Na przykład zaczyna znacząco oddziaływać na nasze relacje z innymi ludźmi, z jakąś większą grupą osób, prawda? Czy też relacje zawodowe. No i mówimy już o takiej najcięższej skali, kiedy zaczynamy zagrażać mocno sami siebie, zaczynamy się karać, prawda, pojawia się właśnie ta autoagresja, jak te okaleczenia, jakaś mnogość zachowań tutaj takich autoagresywnych, w tym suicydalnych, prawda, więc tutaj dochodzi już do zagrożenia życia. To nie jest powiedziane i nie chciałabym, żebyśmy patrzyli w ten sposób na jakiekolwiek tutaj trudności związane ze zdrowiem psychicznym, że jeżeli mam depresję, mam borderline, czy nie wiem, HAT, to jestem jakiś, prawda, bo wyobrażamy sobie trochę tak, jak niech każdy z nas teraz zrobi mały test, jadąc samochodem, stojąc na przystanku i zastanowi się, co przychodzi mu do głowy, kiedy mówi borderline, prawda? No zazwyczaj przychodzą tam jakieś takie straszne historie i bardzo cię przepraszam, ale one są związane też trochę z językiem, kulturą, ale też z medialnym przekazem tego, w jaki sposób myślimy, prawda? No gdzieś media trochę kształtują nasze myślenie, pomagają nam odnaleźć to, co nas interesuje, zależy od tego, czego słuchamy i w czym szukamy. Natomiast raczej ten obraz społeczny borderline no nie jest pozytywny.
1: Nie jest pozytywny, zgadza się.
0: I dlatego też myślę sobie, ostatnio mam taką refleksję, że pisząc moją książkę o borderline, chyba strzeliłam sobie trochę w kolano. Chciałam pomóc, chciałam popularyzować wiedzę w tym dosyć, mam wrażenie, wąskim, ale ciekawym zakresie. A to się okazuje, że nawet samym pacjentom może być bardzo trudno po nią sięgnąć. No bo wyobraź sobie, stoisz w empiku, sięgasz po tą książkę i przynajmniej 2-3 osoby obok patrzą na ciebie z niedowierzaniem, prawda? O, pewnie masz borderline, nie wiadomo, czy nie wyskoczysz z nożem, albo nie zaczniesz krzyczeć na kogoś, prawda?
1: Zaburzenie kryjące się pod pojęciem osobowości borderline uważane jest, jak czytam, za jedno z najcięższych, wymagających podjęcia terapeutycznych kroków i poddania się też specjalistycznej pomocy. Kiedyś zaburzenie borderline sprawiało trudność w jednoznacznym skategoryzowaniu. Osoby poddające się terapii miały zestaw określonych cech typowych dla podejrzewanego zaburzenia, jednak ich codziennych wyborów i sposobu funkcjonowania nie można było przypisać do typowo występujących nieprawidłowości. Reakcje emocjonalne oraz przejściowe objawy były więc też przypisywane również innym podejrzewanym u pacjenta zaburzeniom. Czy da się dobrze żyć z borderline? Na moje pytanie odpowiada dzisiaj Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej, która leży na naszym studyjnym stole, a to Borderline i co dalej? Michał Poklękowski do rozmowy z Ulą wracam już za chwilę. Ten kawałek!

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I czas na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Bardzo częsta zmienność nastrojów, zachwiana równowaga psychiczna, częste odczuwanie całego spektrum emocji, często skrajnych i uczuć sprawia, że osoby te bywają no też chronicznie zmęczone, jak się dowiedziałem. Osobowość borderline, o której teraz mówię, to grupa występujących cech, sposobów zachowania, postrzegania z pogranicza zaburzeń nerwicowych, lękowych typu neurotycznego oraz psychotycznych. Zaburzenie osobowości typu borderline dotyka, jak się dowiedziałem, nawet 3% populacji ogólnej. W Polsce stanowi

teraz mówię, to grupa występujących cech, sposobów zachowania, postrzegania z pogranicza zaburzeń nerwicowych, lękowych typu neurotycznego oraz psychotycznych. Zaburzenie osobowości typu borderline dotyka, jak się dowiedziałem, nawet 3% populacji ogólnej. W Polsce stanowi

0: Połowa pacjentów z zaburzeniami osobowości, a osoby z borderline stanowią nawet 1/4 wszystkich hospitalizacji na oddziałach psychiatrycznych. A dziś o tym w Drogowskazach. W studiu ekspertka, znana już Wam pewnie z kilku innych przeszłych edycji Drogowskazów, to Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa i autorka książki Borderline i co dalej? Witam Ciebie po raz drugi.
1: Witaj.
0: Związek intymny z osobą borderline, Urszulo. Największe wyzwanie i też trudności w nim, to według Ciebie to, co to by było?
1: Myślę, że dla otoczenia tutaj osób najbliższych, bo też chciałabym zaznaczyć od razu, że borderline to w tych relacjach zazwyczaj się gdzieś objawia. Te trudności tutaj są najsilniejsze, dlatego że no właśnie dotyczą wyobrażenia o sobie czy o kimś, prawda? Natomiast kimś, kto jest dla nas w jakiś sposób ważny. My mówimy trochę o tym, że taką koronną tutaj trudnością jest nawiązywanie i podtrzymywanie relacji intymnych, ponieważ one rządzą się takim prawem jak bliskość. To jest bardzo intymna, nieśmiertelna potrzeba drugiego człowieka, potrzeba bliskości, intymności, wspólnoty i miłości. I te potrzeby są dla nas bardzo ważne. One są potrzebami wzrostu i rozwoju. Nie można ich ominąć, więc każdy ich potrzebuje. Natomiast u osoby borderline, one przy okazji bycia tutaj w tej roli takich warunków rozwojowych są jednocześnie przeżywane jako powód do silnego niepokoju o siebie, o swoją pozycję w relacji, o to, czy ja mogę, czy jestem wart miłości, czy jestem wystarczający, żeby mnie kochać, żeby mi ufać, żeby mnie szanować. Więc tutaj są one źródłem niezwykle silnych lęków, napięć, utrwalonych, jak to przy zaburzeniach osobowości i wkomponowanych w obraz siebie. Dlatego też w relacjach intymnych, bliskich, one się najczęściej tutaj będą objawiały. A z drugiej strony, no najwięcej się w tych relacjach dzieje. Wyobrażeń, fantazji, ideałów, ale też naszych rozczarowań.
0: Osoba borderline może być też naszą szefową, naszym szefem. To chyba musi być wyzwanie, nawet koszmar, pracować pod kimś takim. Pyta o to w sieci pani Klaudia z Łodzi na forum poświęconym borderline, do którego dotarłem, szykując się do naszego spotkania też w studiu. Nie tylko czytałem twoją książkę, ale również wertowałem fora. Czy to jest zasadne pytanie pani Agnieszki? Zasadna diagnoza? Koszmar? Mieć na przykład szefową szefa borderline?
1: No dziękuję, jestem wdzięczna za to pytanie z tego względu, że ona świetnie pokazuje, nawiązując do pierwszej części naszej rozmowy, w jaki sposób my myślimy o różnych diagnozach dotyczących zdrowia psychicznego, jak wiele lęku jest w tym pytaniu, bo ja też spotykam się zawodowo, no i też niekoniecznie zawodowo, bo przecież w życiu prywatnym również gdzieś takie spotkania mają miejsce z osobami zmagającymi się z borderline i muszę powiedzieć, że tak jak w twoim pytaniu to było zawarte, te trudności bardzo często dotyczą tych najbardziej intymnych relacji, co oznacza, że możesz mieć szefa, koleżankę, kuzynkę z borderline i możesz nawet o tym nie wiedzieć, nawet tego nie doświadczyć, tak? Więc to też nie jest powiedziane, że mój szef jako osoba, jako pacjent tutaj zmagający się z borderline, to miałby być jakiś koszmar, czyli co? Potwór, dwugłowy stwór, który czeka na twoją duszę. Co to miałoby znaczyć, prawda? Fajnie, że pani zadała to pytanie, bo ono pokazuje nasz społeczny sposób i odbiór tego zjawiska i przede wszystkim jakiś taki katalog naszych osobistych lęków, wyobrażeń, przekonań, a co tym idzie mitów i stereotypów, które są bardzo krzywdzące i potem ktoś nawet z taką diagnozą, ją podejrzewając, czy już będąc w jej trakcie, a nawet ją posiadając, ma problem właśnie sięgnięciu po moją książkę, czy zgłoszeniu się na terapię, bo czuje się, że jeżeli przyzna się sam przed sobą, że posiada taką diagnozę, no to może być narażony właśnie na takie wyobrażenie o tym, że ktoś miałby mieć go za potwora, za koszmar, prawda? To odpowiada jego największemu lękowi. Tu mamy takie samo sprawdzające się proroctwo, efekt zamkniętego koła, bańki poznawczej. No i kończymy na tym, że lepiej nie mieć borderline, więc ja sobie to w takim razie wyprę. Albo będę karał siebie lub kogoś z tego powodu.
0: A jak postępować z osobą borderline, kiedy jej zachowanie, Urszulo, wynikające też z tego zaburzenia, stanie się dla nas, dla osób z jej bezpośredniego otoczenia, zbyt obciążające, zbyt trudne? Bo tak to sobie też trochę wyobrażam, że osoba borderline może mieć jakąś taką, może trochę większą, jak się mylę, to mnie wyprowadź z błędu, może mieć troszkę większą łatwość, taką skłonność do przekraczania cudzych granic na przykład.
1: Myślę, testowanie. Że tak jest, na pewno testują to osoby częściej niż zazwyczaj przeciętna populacja gdzieś testują, ale nie po to, żeby tutaj w jakiś sposób nas dominować, ujarzmiać, krzywdzić, tylko raczej z powodu własnego lęku, własnych obaw, żeby odnaleźć się w sytuacji, sprawdzić, na ile ja dzisiaj jestem bezpieczny. Co z tego, że pytałam, czy kochasz mnie wczoraj, ale dzisiaj jest inny dzień i nie wiem, czy nie przestałeś w trakcie. Natomiast to może być szczególnie trudne, uciążliwe, kiedy otoczenie ma wrażenie, że staje się kontrolowane, osaczane w jakiś sposób lub też oskarżane o różne zjawiska, zjawiska, odróżne cechy, czy działania, intencje, których nie miał na myśli, prawda? Czyli ty mnie zdradzasz, ty nie traktujesz mnie poważnie, prawda? Ja się do ciebie nie liczę. To są najczęściej takie skargi. Natomiast

myślę sobie, że albo ty jesteś nagle kimś innym, prawda, bo masz dwie twarze. No nie, no generalnie popatrzmy na człowieka jako na istotę i proces, strukturę złożoną, czyli ja mogę balansować między, i wszyscy balansujemy, proszę państwa, między różnymi, można powiedzieć, odcinkami naszych cech, tak, gdzie na jednym jego końcu mamy jakąś cechę, a na drugim jej przeciwieństwo, czyli maksimum i minimum potencjału.

0: się tutaj na tych odcinkach znajdujemy i to jest dynamiczny proces. Mówimy o tym, że balansujemy wszyscy w pewnego rodzaju antynomiach, czy ja jestem, na ile jestem dobra, na ile zły, prawda? Na ile jest we mnie mądrości, a na ile niekompetencji, głupoty, prawda? Już mówiąc kolokwialnie. Na ile jestem towarzyski, a na ile wycofuję się w różnych sytuacjach. Wszyscy tego doświadczamy. Natomiast u tych osób nie ma tego poruszania się tramwajem między jedną a drugą zajezdnią, tylko jest przeskok w wyobrażeniu o siebie, o sobie, prawda? Czyli jestem tylko dobry albo tylko zły. Jeżeli uważam o sobie dobrze, to trudno przyjąć mi krytykę i boję się odrzucenia, że ta krytyka miałaby nagle zbić mnie z jakiegoś pantałyku naszej relacji i wyobrażenie o sobie, więc pewnie jestem od razu złym człowiekiem, a jak jestem złym, to zasługuję na co? Na odrzucenie, na karę, na unieważnienie, niebyt, nicość. To są jakieś takie bardzo zagrażające fantazje.
1: Internauci bardzo często też pytają, czy borderline ujawnia się już u dzieci, u nastolatków, czy może też ujawnić się na przykład nagle w wieku dojrzałym, nie wiem, u kogoś, kto ma 45-50 lat, czy może pojawić się nagle, tak do tego zmierzam. I też jakie zaburzenia mogą być mylone z borderline, co może utrudnić też niesienie skutecznej pomocy takiej osobie?
0: Myślę sobie, że tak. Na pewno, ponieważ nasza osobowość rozwija się przez całe życie, a najintensywniej ona rozwija się w okresie naszego dzieciństwa, właściwie wczesnego dzieciństwa i trochę później do okresu adolescencji. To jest taki najintensywniejszy tutaj odcinek tego procesu rozwojowego. To też trudno jest stawiać diagnozy, które miałyby być diagnozami zaburzeń osobowości. Dlaczego? Ponieważ zaburzenie osobowości oznacza trwały, dysfunkcyjny wzorzec funkcjonowania w postaci przeżywania, reagowania czy interpretowania siebie, rzeczywistości i otoczenia, prawda? Natomiast tutaj trudno jest mówić o tym, że dzieci miałyby mieć jakiś stały wzorzec, bo one przecież

0: to jest ta właśnie labilność emocjonalna, która przejawia się gwałtownymi zmianami nastroju. Jest też tutaj taka ograniczona umiejętność mentalizacji i ona może być oczywiście jeszcze dziecięca, ale jednak im dłużej trwa, tym pokazuje, że człowiek nie nabywa. Dziecko, adolescent już później nie nabywa takiej umiejętności trochę interpretowania, ale też rozumienia stanów emocjonalnych innych ludzi. To też jest bardzo ważny sygnał, prawda? No i ta trudność w samoregulacji emocjonalnej, kiedy te zmiany są gwałtowne i czasami dochodzi głównie u młodzieży do takich zachowań autoagresywnych w postaci samookaleczania się. To też ma tutaj różne znaczenie, taka rola dokonywania samookaleczeń, bo to też się wiąże troszeczkę z przerwaniem, tak jak powiedziałeś wcześniej, rozmawialiśmy chwilę o pustce, o takim wrażeniu, że ja nic nie czuję, więc próbuję coś poczuć, albo mam bardzo negatywne w tym momencie doświadczenia, uczucia, w związku z czym próbuję paradoksalnie wywołać u siebie ulgę. A dlaczego? Ponieważ mózg reaguje w ten sposób, że kiedy zadajemy sobie krzywdę, ale nie róbmy tego, to nasz mózg uwalnia nieco endorfin i wtedy mamy wrażenie chwilowego odprężenia i ulgi i to mózg szybko zauważa, że to działa.
1: Czy da się, Urszulo, określić jakoś, co najmocniej drażni osobę borderline? Jakie zachowania innych są dla niej szczególnie dotkliwe, wręcz nie do zniesienia? Z czym borderline w tym kontekście ma największe problemy? Jakich zachowań nie rozumie, nie akceptuje na przykład?
0: Pytasz o wyzwalacze tych trudności. Tymi wyzwalaczami, takie nazwijmy. Na pewno są sytuacje, w których no, umówmy się, że też nie zawsze one są wyobrażane przez te osoby. Czasami my też traktujemy tak innych, kiedy unieważniamy, kiedy próbujemy kogoś niekonstruktywnie krytykować. Nie. Mówimy tutaj o konstruktywnej i niekonstruktywnej krytyce i mam nadzieję, że wszyscy potrafimy to rozróżnić, przynajmniej intuicyjnie. Konstruktywna jest taka, z której miałoby coś wynikać, która miałaby coś podważyć po to, by też czegoś się dowiedzieć, prawda? Czy coś zmienić. Natomiast nie dlatego, że to jest złe, tylko dlatego, że można spojrzeć na to w różny sposób. Natomiast niekonstruktywne odnosi się już najczęściej do osoby. I tutaj mówimy trochę o dewaluacji, o unieważnieniu, o takiej krytyce, która rani. I myślę sobie, że no, włączamy w tym momencie komuś silnik z jego złością, a ta złość może być silniejsza niż u przeciętnej osoby, zwłaszcza, że dotyczy jej głęboko, naprawdę bardzo głęboko, jej poczucia własnej tożsamości.
1: A propos właśnie tożsamości, wśród cech, jak wyczytałem borderline, widzę też między innymi kryzys tożsamości, zaburzenia tożsamości. O co dokładnie tutaj chodzi? Czy mogłabyś to wyjaśnić?
0: Myślę sobie, że jeżeli mówimy o kryzysie tożsamości, to pierwsze, co przychodzi do głowy, to normatywny kryzys tożsamości i on jest najczęściej u adolescentów takim zjawiskiem rozwojowym, prawda? Kiedy ja muszę ustalić to, kim jestem. Natomiast w przypadku osób zmagających się z borderline, one jakby utknęły w tym kryzysie, czyli generalnie nie udało im się tego ustalić i to, jaki mają obraz siebie, zależy od tego, jak się w danym momencie czują lub jak postrzegają sytuację. Tak jakby były takim emocjonalnym trochę kameleonem, prawda?
1: A co dobrze robi nastrojowi, samopoczuciu osób borderline, co łagodzi to zaburzenie na przykład? Jakie
0: przeciwieństwo unieważnienia, czyli traktowanie ich no, jak każdego innego człowieka, nie jak pacjenta przede wszystkim, prawda? Czyli tak jest też zjawisko, które, na które jesteśmy łasi wszyscy, ale szczególnie ono tutaj gra dużą rolę, jak taka umiejętność uprawomocnienia kogoś, że ja cię widzę z tym, co czujesz i to, co czujesz, nie zmienia tego, co ja o tobie myślę. Nie znikasz, nie przestajesz być ważny.
1: Okay. I właśnie w takich okolicznościach, jak zakładam, osoby borderline mogą być naprawdę dobrymi, perspektywicznymi partnerkami, partnerami, prawda?
0: Ja w ogóle uważam, że to są osoby, jak każdy z nas, no bo też dzielimy, nawet ja teraz chyba mam wrażenie, jak to mówię, to cały czas przeszkadza mi to, co mówię, mam wrażenie, jakbym dzieliła my
1: wiem,
0: i oni,
1: chodzi.
0: Nie?
1: Tak.
0: Absolutnie, nie. Każdy z nas ma swoją emocjonalność, tutaj ta emocjonalność, przepraszam, jest troszeczkę bardziej intensywna, podkreślona i gdzieś są tego efekty. Natomiast myślę, że to są, że można mieć borderline i być dobrym partnerem. Natomiast na pewno, tak jak w każdym związku, jest dużo takich momentów, które są po prostu trudne. I tutaj mamy do czynienia z osobą, której wrażliwość jest nieco wyższa niż być może nasza, prawda? Ona gdzieś jest bardziej wyczulona na takie sygnały o jakimkolwiek ryzyku odrzucenia, unieważnienia. To są osoby też wysoko empatyczne, tylko teraz tak, empatię też możemy tutaj podzielić na tą empatię emocjonalną i kognitywną, prawda? Emocjonalna to ta, której mi jest bardzo przykro, kiedy tobie będzie przykro i faktycznie te moje lustrzane neurony w mózgu, w płatach czołowych aż się tam świecą, więc ja wiem, co czujesz i czasami nie odróżniam tego, czy to jest twój smutek, czy mój. Mówimy tutaj o tej utraty granicy, prawda? Ale z drugiej strony ta kognitywna, czyli oparta o umiejętność mentalizacji, o odczytywanie i interpretowanie przeżyć drugiej osoby, jest troszeczkę obniżona. I na tym też polega między innymi jeden z tych nurtów terapeutycznych, bo tu można też tutaj podjąć psychoterapię psychodynamiczną, długoterminową i dochodzi się głęboko do tej potrzeby bliskości i stabilizowania w oparciu o obraz siebie.

0: doświadczenia korektywne, ale mówimy też o takiej terapii, która jest oparta na mentalizacji właśnie, czyli na tym, żebyś mógł nauczyć się bardziej rozumieć trochę innych, niż wszystko odnosić do siebie jako sygnał zagrożenia z ich strony.
1: Osobowość typu borderline to poważne zaburzenie, które mocno wpływa na życie dotkniętych nim osób oraz też osób z ich bezpośredniego otoczenia. Objawy mogą utrudniać nawiązywanie i też podtrzymywanie relacji, mogą też stać się przyczyną podejmowania zachowań autodestrukcyjnych, ale nie muszą. Na czym polega zaburzenie borderline? Jakie terapeutyzować, jak wygląda związek z kimś o osobowości tak zwanego pogranicza. O tym dziś w Drogowskazach z moimi pytaniami mierzy się Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej, którą mamy dzisiaj w studiu, a jej tytuł to Borderline i co dalej. Michał Poklękowski z Ulą spotkacie się jeszcze po raz trzeci i ostatni w tej edycji już niebawem.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrękowski, zapraszam. Co to jest borderline? Do niedawna jeszcze termin dość egzotyczny i może nawet niezrozumiały dla większości z nas. Borderline, inaczej osobowość pogranicza, to jeden z typów zaburzeń osobowości. A w ogólnym rozumieniu charakteryzuje się ogromną zmiennością, nieufnością, nieustannym testowaniem granic wytrzymałości swojej oraz innych osób z otoczenia, co bywa też wyzwaniem, zwłaszcza dla najbliższych albo współpracowników osoby z tym konkretnym zaburzeniem. Osobowość borderline diagnozuje się na podstawie wywiadu obejmującego obserwacje zachowań i też tendencji. O tym dziś w drogowskazach. Ten problem dotyczy wielu Polek i Polaków. W roli gościa i ekspertki Urszula Strudzikowska-Marynicz. Ula jest psychologiem, socjologiem z Krakowa.

wsparcia, tych relacji, w których to wsparcie czy bliskość możemy mieć, możemy na nie liczyć. Natomiast zawężając temat od końca strony, czyli o tych patologicznych formach, tutaj jest ich mniej, natomiast one są bardzo tutaj faktycznie charakterystyczne. No to jest autoagresja, wszelkiego rodzaju samookaleczenia, autosabotaż, prawda? To są sytuacje, w których prowokujemy czasami konflikty po to, żeby testować własną wartość albo żeby odcinać się w ten sposób od innych ludzi, myśląc, że to skoro oni porzucili nas, to jest zgodne z naszym wyobrażeniem o sobie, czyli właściwie już nie rozczarujemy bardziej niż tym, czego boimy się najbardziej, prawda? To jest dokonywanie, tu podejmowanie takich decyzji, czy dosyć impulsywnych, nieprzemyślanych, na przykład

0: stres po prostu, prawda, i podniecenie. Tutaj faktycznie ta tendencja będzie troszkę większa niż u ogółu populacji. Objadanie się, czy tutaj próbowanie regulowania obrazu siebie, nastroju i kontroli nad różnymi swoimi ważnymi aspektami poprzez regulowanie jedzenia i wagi. Tutaj jest wstęp do różnego rodzaju zaburzeń współistniejących, jak zaburzenia chociażby odżywiania u tych osób, prawda? No, to też nie należą do rzadkości, ponieważ borderline jest dosyć towarzyskim problemem zdrowia psychicznego, w związku z czym ono rzadko występuje samo, czyli generalnie ma tak zwane zaburzenia współistniejące. To często jest depresja, to często jest właśnie, to są też zaburzenia odżywiania chociażby, takie w tym momencie przyszły mi do głowy. Natomiast pamiętajmy też o tym, czym w ogóle jest zaburzenie osobowości, prawda? Że to jest taki trwały, dysfunkcyjny wzorzec funkcjonowania, który jest usztywniony, funkcjonowania, czyli poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego. Natomiast chociaż brzmi ono bardzo poważnie, to głównie tutaj tymi trudnościami najczęściej charakterystycznymi i statystycznie występującymi jest taka trudność samoregulacji emocjonalnej i rozproszone, rozszczepione ja, z którego wynika bardzo dużo trudności, takich jak silny lęk przed odrzuceniem, niestabilne, intensywne relacje, czy zniekształcenie wyobrazi siebie i innych, a także takie bardzo gwałtowne zmiany nastroju, czy wybuchy impulsywnie tutaj prezentowanych emocji, trudność z kontrolą, zwłaszcza złości. Natomiast pamiętajmy o tym, że mówimy borderline. Co to znaczy borderline? Z języka angielskiego mówimy o takim znaczeniu jak zaburzenie osobowości z pogranicza.
1: Tak, tak.
0: Teraz co to właściwie oznaczałoby? No z pogranicza powiedziałeś wcześniej i tutaj widzę, że robiłeś taki rozsądny, bardzo dogłębny research. Ono oznacza pogranicze psychozy i nerwice. Natomiast pamiętajmy o tym, że borderline, chociaż opisuje wciąż istniejące zjawisko w naszej osobowości, to jednak to jest taki termin historyczny, ponieważ ono dotyczy lat 30. XX wieku, kiedy faktycznie takim konceptem tutaj diagnostycznym, takim kierunkiem myślenia o tym typie zaburzeń osobowości było właśnie łączenie go z elementami psychozy i nerwicy. Dzisiaj już dużo inaczej patrzymy, dużo więcej wiemy o tym typie zaburzenia osobowości i tutaj chociaż termin przeszedł z historii do współczesności, to można go troszeczkę traktować jak taki artefakt naszego myślenia, że on jest jednak pewną za przeszłością i opisując tak naprawdę zaburzenie osobowości, łatwiej, trafniej byłoby mówić o zaburzeniu organizacji osobowości, opisując jej trudności w kontekście ich nasilenia i dominujących cech oraz ich funkcjonalnej diagnozie, czyli wpływu na to, na konkretne wybrane obszary funkcjonowania człowieka, bo borderline nie musi dotyczyć wszystkich, prawda? Niekoniecznie spełniamy wszystkie kryteria diagnostyczne. Natomiast pamiętajmy, że każda diagnoza jest propozycją pewnej interpretacji zjawiska różnych trudności. To jest pewien koncept, w jaki sposób to rozumieć, mieć i porządkować swoje myślenie o tym, a nie jest to wyrok i nie jest to kwestia tego, że my opiszemy człowieka w sposób niewyczerpany i raz na zawsze niezmienny.
1: Osoby borderline silnie manifestują negatywne uczucia, takie jak złość, jak frustracja, gniew i tak dalej, i tak dalej. Też często internauci o to pytają, czy da się jakoś doraźnie uspokoić osobę borderline w takim napadzie właśnie złości i gniewu. Czy postępujemy dokładnie tak samo wobec osoby, jak wobec osoby, która borderline nie ma, tak? Nie jest taką osobowością.
0: Ja bym nie była sobą, Michale, gdybym tutaj sobie trochę nie pożartowała w tym wypadku, że jeżeli chcemy ją uspokoić, to raczej nie wyjdzie.
1: Nie
0: natomiast
1: wyjdzie.
0: Bardziej chodzi o to, żeby
1: to ważne,
0: zrozumieć,
1: co mówisz. Tak, okay.
0: Żeby uprawomocnić i dostrzec człowieka, a nie tylko jego emocje, bo jeżeli widzę złość, to mogę widzieć wierzchołek góry lodowej, czyli samą złość i jej efekty, i jej brzmienie, jej nasilenie, natężenie, jej kierunek i sposób wyrażania, który mi się podoba lub nie i mogę się na przykład bać albo sama chcieć walczyć w tym momencie, wchodząc w konflikt i pogłębiając go też po swojej stronie. Ale myślę sobie, że celem nie jest naszym uspokajanie, wychowywanie i ratowanie innych, tylko ich zrozumienie. I wtedy jest większa szansa na to, że przestaniemy się ich bać, albo że będziemy skupiać się na tym, że krzyczą. Posłuchajmy, o czym próbują krzyczeć i co może im się wydawać, że jest przez nas niesłyszane. I prędzej dotrzemy do podstawy tego krzyku. I czasami jest tak, że w gabinecie czasami mi się to zdarza, że też pacjent zaczyna krzyczeć na mnie, prawda? Albo nagle słyszę, że ze wspaniałego psychologa jestem totalnie niekompetentną jędzą. To jest cytat. Natomiast dziękuję też za tą ilustrację trudności. Natomiast z drugiej strony myślę sobie, dobrze, dlaczego nagle stałam się tą jędzą? Przecież to, co on mówi w tym momencie przeżywa, ma duże znaczenie. Nie tylko dla niego, ale również dla mnie jest to informacją, że coś się zmieniło w sposobie przeżywania naszej relacji czy mojej osoby, prawda? Tak. I skoro tak się bardzo złości, to teraz posłucham sobie, co jest pod tą złością, jaka tam jest potrzeba, bo emocje są nośnikami naszych potrzeb. One jak na gruncie tych potrzeb wyrastają, prawda?

0: taka. Więc fajnie byłoby, żebyśmy myśleli sobie, dyba, złościsz się, czyli ta złość skądś przychodzi, nie? Z jakiegoś przekonania, jak pan mnie zrozumiał, prawda, co pan teraz poczuł, co przyszło panu do głowy, z kim, czym się panu skojarzyłam, czemu jędza, a nie na przykład ktoś inny, nie? I nagle się okazuje, że właściwie dochodzimy do potrzeby tej osoby, a przede wszystkim nie dyskutujemy tutaj z tym, dlaczego się złości, że nie wolno się złościć, że tak nie wolno mówić i tak dalej, bo to już jest takie, no, dziamganie komuś, prawda? Dziamganie, tylko tu bardziej chodzi, takie, tak, i wychowywanie kogoś, a to wtedy czujemy, że ta osoba stawia siebie nad nami, prawda?
1: No jasne.
0: I my nad nią siebie też. Natomiast bardziej chodzi o to, żebyśmy zrozumieli i uprawomocnili złość, że widzę, że teraz wydarzyło się dla ciebie coś ważnego, prawda? To z jakiegoś powodu teraz się zezłościłeś, teraz przyszło ci coś do głowy, co sobie pomyślałeś w tym momencie, tak? Bo to nie jest widoczne dla mnie, ale widzę, że dzieje się dużo dla ciebie.
1: Tak, tak.
0: A nie oceniamy, że ona powinna być, czy nie powinna być, czy sobie jej życzymy, czy nie, bo to nie jest koncert życzeń, tylko relacja.
1: Dokładnie. A czy są jakieś bodźce, Urszulo, jakieś aktywności, zawody nawet, tak? Mam na myśli tutaj pracę, które osoby borderline powinny, no, unikać, tak? Omijać szerokim łukiem, nie wiem, jak zwał, tak zwał, tak? Żeby nie pogłębiać też swojego zaburzenia. Są jakieś aktywności takie?
0: Jeszcze dodam, tu użyłeś słowa zaburzenia. To jest zaburzenie w organizacji osobowości, natomiast nie jest to choroba psychiczna, bo jak mówimy o zaburzeniach, to wydaje nam się, że to są zaburzenia, czyli też znowu coś tajemniczo, enigmatycznie brzmiącego, pewnie chory człowiek, tak. Nie? Chory na
1: pewnie
0: coś strasznego.
1: Tak,
0: niebezpieczne, tak. Natomiast nie, absolutnie. Tutaj nie, to nie jest choroba psychiczna, to jest zaburzenie w organizacji osobowości, ma swój poziom trudności i niekoniecznie dominuje całe życie. Także spokojnie, przestaniemy się tego w końcu bać i przestaniemy myśleć o tym, jak o czymś, co się nie powinno wydarzyć. I przede wszystkim jest to uleczalne, co jest fajne, że terapia tutaj, a zwłaszcza konkretne nurty mają przebadaną skuteczność i pomysły z protokoły pracy. Mhm. Natomiast jeżeli pytasz o zawody, znowu, nie chciałabym tworzyć takich znowu usztywnionych, prawda?
1: Jasne.
0: Tutaj jakiś list, czego unikać, a czego nie, ponieważ człowiek jednak jest dynamiczny i ma duże zdolności adaptacyjne, a borderline borderline'owi nierówny. Jak wszystko. Natomiast myślę sobie też trochę o tym, że no, jeżeli już miałabym odpowiedzieć na twoje pytania, próbować przynajmniej, to sobie tak to ujmę, że wszędzie tam, gdzie jest duże ryzyko bycia jednak na świeczniku ocenianym, prawda, czy gdzie jest dużo stresu, takich warunków nieprzewidywalnych,
1: okay.
0: Ponieważ to wszystko może faktycznie działać jako takie czynniki wyzwalające, triggerujące, to jest takie modne pojęcie triggerów, no jednak te trudności z samoregulacją emocji, z radzeniem sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi, emocjonalnie obciążającymi, związanymi z krytyką, z oceną, ale też przeżywanie właśnie siebie w tych emocjonalnych uniesieniach, prawda, w tych intensywnych tutaj skokach i upadkach.
1: Mm-hmm. Borderline powoduje zyski i straty, o czym piszesz na 101 stronie swojej książki, Urszulo. O stratach dziś już mówiliśmy sporo. Co zatem stoi po stronie zysków? Ja bym na przykład może tutaj wyróżnił w tym kontekście wrażliwość, mm-hmm. To jest ten zysk osób borderline, że mają taką ponad przeciętną, jakąś taką bardzo wyrazistą wrażliwość?
0: Myślę, że tak. To na pewno dotyczy wrażliwości, mhm. bo ta wrażliwość tutaj jest troszeczkę, powiedzmy tak, można powiedzieć o wrażliwości w kontekście tej empatii afektywnej.
1: No.
0: Ona się też może wiązać z kreatywnością tych osób, z ich uwrażliwieniem na sztukę chociażby. Natomiast no, może być też tutaj drugim końcem, drugim biegunem tej cechy, czyli nadwrażliwością o takim neurotycznym charakterze, prawda? Mówimy neurotycznym nie po to, żeby to ocenić, tylko żeby to rozumieć w sensie klinicznym, gdzie faktycznie tutaj może być to sprowadzone do jakiegoś lęku, prawda, i wielu jego postaci. Mówimy też o tym, że jednak to są osoby, które boją się odrzucenia, to są osoby, które mają szczególnie silną potrzebę miłości, wspólnoty, bliskości z drugim człowiekiem i czasami no, trochę sabotują, ponieważ kiedy jest tej bliskości, jest duża szansa na nią, jest jej faktycznie więcej, no to też nie wiadomo, co z tym zrobić i same czasami się oddalają, więc do tego jest potrzebna ta faza dewaluacji, czy przypadkiem ta bliskość mi nie sparzy jak ćma opierająca się o żarówkę, prawda, skrzydełkiem. Więc rozumiem, że tutaj jest też ten obszar trudności, ale jednak potrzeba miłości jest ogromna i potrzeba szacunku, akceptacji, przynależności, więc to też no jednak tutaj jest dosyć bogata i złożona emocjonalność i jak najbardziej te osoby mogą być naszymi przyjaciółmi, naszymi nierzadko wiernymi partnerami, prawda, więc myślę sobie, że to też jest dosyć duży potencjał. Jeżeli mówimy o wrażliwości, to też mówimy o intuicji. I teraz z jednej strony tutaj jest taki mit, że to są osoby też o wysokiej intuicji, prawda, i niesamowitym tutaj przeczuciu różnych zjawisk. Ja myślę sobie, że one są bardzo tutaj hiperaktywne, jeżeli chodzi o taką, znowu tutaj posłużę się takim terminem hiperczujności na wszelkie przejawy unieważnienia czy zagrożenia dla relacji. W związku z czym one często mogą wyprzedzić rozmowę, kiedy tylko poczują na jakiś wybrany, trudny temat, kiedy poczują napięcie między nami, nie? Że czasami pomagają otworzyć, są otwieraczami takimi, prawda? Odźwiernymi różnego rodzaju napięć, które niepotrzebnie czasami rosną w milczeniu między partnerami. Taka osoba często już to wyczuje na wyjściu i gdzieś zacznie dopytywać o pewne rzeczy, które istotnie mają miejsce. Więc to też jest dosyć fajna cecha. I oczywiście na jej drugim biegunie mówimy o już takim, za przeproszeniem, paranoicznym nastawieniu do tego, że skoro jest jakiś problem albo jakaś trudność, to na pewno musi być zwiastunem ogromnego problemu i teraz tu natychmiast musimy o tym porozmawiać, bo świat się skończy, nasz związek na pewno, prawda? Mhm. Mówimy też o czym? Na przykład o tym, że z jednej strony jest to jako minus tutaj borderline, rozproszenie ja i takie rozszczepienie własnego poczucia tożsamości, co się wiąże z cierpieniem, zagubieniem i przeżywaniem niepewności siebie, ale z drugiej strony jest też plus, bo innym końcem tego samego wymiaru jest trochę bycie kameleonem i też dosyć takie wysokie mam wrażenie zasoby w kontekście adaptowania się do różnych okoliczności, bo żeby ktoś mnie lubił i żebym był barwnym ptakiem dla kogoś, ktoś mnie nie zostawił, ktoś, żebym kogoś interesował, to jestem w stanie przybierać bardzo szybko różne maski i adaptować się do zmian. Jestem takim towarzyskim kameleonem i właściwie to są często osoby postrzegane jako osoby charyzmatyczne i lubiane. Mm-hmm. Interesujące.
1: Rozmawialiśmy o tym, jakimi partnerkami, partnerami mogą być osoby borderline. To teraz może jeszcze chwilę poświęćmy uwagi rodzicom borderline, mama, tata, prawda? Czy tutaj można wyróżnić jakiś bilans zysków i strat dla dziecka, tak? Też w sieci o to pytają regularnie internauci, czy osoby z tym zaburzeniem borderline mogą być naprawdę dobrymi, wystarczającymi rodzicami dla swoich dzieci. Czy to też zależy? Jak to można byłoby określić?
0: Wszystko zawsze zależy od wielu czynników, które również są dynamiczne i są zmienne w rzeczywistości.
1: Bo wiesz, wejdę jeszcze w słowo, że same osoby borderline zastanawiają się, czy właśnie odpowiedzialne w przypadku ich trudności jest zostanie rodzicem na przykład, nie? Mhm.
0: Ta decyzja może też tutaj znowu być wrzucona na młyn rollercoasteru, że raz będę najwspanialszym i

0: słowo, że same osoby borderline zastanawiają się, czy właśnie odpowiedzialne w przypadku ich trudności jest zostanie rodzicem na przykład, nie? Mhm.
1: Tak, ta decyzja może też tutaj znowu być wrzucona na młyn rollercoasteru, że raz będę najwspanialszym i...
0: Ta decyzja może też tutaj znowu być wrzucona na
1: młyn rollercoasteru, że raz będę najwspanialszym i

0: Natomiast takie zmiany u tych osób faktycznie są trudne, więc myślę sobie, że jeżeli ktoś planuje tutaj zostanie rodzicem albo już nim jest, to ja bym gorąco zachęcała jednak do równoległego bycia rodzicem dla siebie, czyli takiego trybu nauczenia się tego w procesie terapii, psychoterapii i ona no, jest, będzie tutaj długoterminowa, z czym trzeba się liczyć, ale za to w intensywnym procesie na przykład terapii raz czy dwa razy w tygodniu może przynieść naprawdę zbawienne efekty, a nawet to je rokować pełnym wyleczeniem. Super. I teraz chciałabym jeszcze dodać inną optymistyczną rzecz, ale nie opierajmy się wyłącznie na niej. Niech to będzie raczej zachęta, że część tych cech borderline, między innymi impulsywność, ona troszeczkę z wiekiem słabnie. W związku
1: właśnie
0: z tym,
1: miałem o to zapytać.
0: Niektóre cechy, tak, są badania, które
1: super,
0: mówią o tym, że niektóre cechy zanikają wraz z wiekiem, ponieważ osobowość jednak dojrzewa. Natomiast w niektórych obszarach ona się gdzieś tam zatrzymała, prawda? Chociażby tutaj w tej tożsamości i moim rozumieniu siebie i przeżyciu siebie, co ważne. W związku z czym to wymaga psychoterapii i mówię, każdy nurt terapeutyczny trochę inaczej

0: podchodzimy do tego nad optymistycznie, że wszystkie znikną i po prostu potrzebny jest czas.
1: No dobrze, ale też jeszcze tutaj wiek wiekiem, ale na przykład jeżeli dochodzi w wieku 50-60 lat u osoby borderline do jakiegoś traumatycznego przeżycia, to może znowu jakby wrócić to ze zdwojoną siłą, to
0: tak, jeżeli
1: borderline.
0: Nie, jeżeli nie.

0: konsultację psychologiczną czy psychiatryczną, a potem z podjęcia psychoterapii są w ogóle te zaburzenia współwystępujące. Na przykład mamy pacjenta, którego na pierwszym rzut oka i tej diagnozy jest na pierwszym planie depresja na przykład, prawda? Dopiero potem podubiamy sobie, porozmawiamy z tą osobą i myślimy, kurczę, depresja jest tutaj właściwie pochodną innego problemu, prawda? I do tego musimy się dokopać, zajmie nam to trochę czasu, ale warto, warto, bo naprawdę będziemy dotykać najwrażliwszych pięter człowieka i to fajnie, bo tam często leżą tego przyczyny.
1: Głęboko wierzę, że wypowiedzi zaproszonej przeze mnie ekspertki do studia pozwoliły wam nieco lepiej zrozumieć to zagadnienie, osobowość borderline, a w studiu ze mną i z wami była dziś Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Borderline i co dalej. Bardzo tobie dziękuję za spotkanie i za rozmowę w studiu, Ulo.
0: Ja również. Dzięki wielkie.
1: Drogowskazy są wszędzie tam, gdzie odsłuchujecie swoich ulubionych podcastów, programów, audycji, między innymi na YouTubie, na Mediatece czy na Spotify. Nieustająco zapraszam was do śledzenia na bieżąco naszych rozmów i dziękuję, że jesteście z nami mimo naszych niedoskonałości. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego, dobrego. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na skrok.pl, w aplikacji mobilnej skrok oraz na platformach streamingowych.

powtarzają oczywiście. Mogli ukraść po państwowe, no i donieść na sąsiada. Pani w mięsnym pracowała i ogromną władzę miała. A na piętrze, gdzie królują młode małżeństwa,